Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej, żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzian.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no.

0: Radio SK.
1: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle co

0: Reklama.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: I po reklamie.

0: Śląsk News.
1: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Lekarze ze Śląska rozbili bank. W ramach pewnego projektu przebadali już w kierunku cukrzycy typu 1 aż 10 tysięcy dzieci z regionu. U 80 wykryto przedobjawową postać cukrzycy typu 1, a to im ratuje życie. Ten materiał za chwilę. Porozmawiamy też o Światowym Dniu Astmy. W Polsce z tą chorobą żyje około 2 milionów osób. Objawami są najczęściej duszności, suchy kaszel, świst oddechowy i ucisk w klatce piersiowej. Ten materiał za moment. Przeniesiemy się też do Sosnowca. Tam grupa taneczna The Seat ze studia tańca Soul Lab w Sosnowcu po zdobyciu Mistrzostw Polski awansowała na Mistrzostwa Europy w Niemczech. Dziewczynki mają duże szanse, by sięgnąć po kolejne trofeum. By tak się jednak stało, potrzebne są pieniądze na wyjazd. Ruszyła zbiórka, która może im to umożliwić. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie zatem na antenie na 99.1. Zaczynamy!
0: SK Śląsk.
1: A zaczynamy od górniczego tematu. W połowie maja pierwsi górnicy JSW mają skorzystać z jednorazowych odpraw górniczych. W sumie w ciągu 5 lat to ponad 1000 osób, które otrzymają po 170 tysięcy złotych bez możliwości powrotu do pracy na kopalni. Mówił minister Marian Zmarzły z Ministerstwa Energii na konferencji prasowej w Katowicach, na której obecny był nasz reporter Darek Brombosz.
2: O szczegóły poproszę, żeby zabrał głos pan minister Marku. Bardzo proszę.
3: Szanowni Państwo, wspomniany program sektora, jeśli chodzi o wsparcie górnictwa węgla kamiennego koksującego, jest dokumentem niezbędnym wynikający ustawy górniczej, ustawy o funkcjonowaniu górnictwa. Przyjęcie tego programu przez Radę Ministrów pozwala nam na objęcie górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej osłonami socjalnymi. Są to m.in. jednorazowe odprawy pieniężne, urlopy górnicze, jeśli chodzi o pracowników zakładów przeróbkarskich. Jeśli chodzi o liczbę osłon zgłoszonych przez Jastrzębską Spółkę Węglową, tych świadczeń mamy udzielić, jeśli chodzi o urlopy górnicze 3011 osób, urlopami przeróbkarskimi 103 osoby oraz jednorazowymi odprawami pieniężnymi 1156 osób. Łączna ilość osób objętych programem wsparcia to 4270 osób. Świadczeń w latach 2026-2031 to około 2 miliardy złotych, z czego tutaj, jeśli chodzi o podział, na JOP-y będzie przekazane około 196,5 miliona złotych, a na pozostałe świadczenia 365 milionów złotych na te urlopy. Szanowni Państwo, jest to pomoc nie tylko dla górników, ale dla całego społeczeństwa, jeśli chodzi o funkcjonowanie górnictwa, funkcjonowanie Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wypłata tych świadczeń osłonowych jest powiązana też między innymi z inną ustawą, która jest procedowana i która znajduje się aktualnie w podpisie u pana prezydenta. Jest to ustawa o systemie instytucji rozwoju, która

0: Pozwalam Agencji Rozwoju Przemysłu między innymi udzielać pożyczek takim przedsiębiorstwom jak Jastrzębska Spółka Węglowa. Ustawa ta, nasza uchwała są dokumentami, które pozwalają na restrukturyzację Jastrzębskiej Spółki Węglowej w zakresie reorganizacji tej spółki. Główny temat, jeśli chodzi o uchwałę, to oczywiście reorganizacja zatrudnienia. To, co wspomniałem, te oświadczenia osłonowe pozwolą zreorganizować zatrudnienie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, natomiast pożyczki pozwolą na uzyskanie pewnej płynności finansowej, a przedstawiony przez Jastrzębską Spółkę Węglową program, jeśli chodzi o przyszłość, to program, który ma nawiązywać właśnie do reorganizacji zatrudnienia, do sytuacji, nawiązywać do aktualnej i pokazuje nam kierunek wyjścia z tej trudnej sytuacji i z pozbywania się stopniowo zadłużenia, czyli spłaty zobowiązań. Jeśli chodzi o nowelizację ustawy o ARP i udzielanie pożyczek, czekamy, aż pan prezydent podpisze tą ustawę. My jesteśmy w Ministerstwie Energii gotowi od razu uruchomić świadczenia i podpisać umowę dotacyjną. Po podpisaniu jeszcze chcemy w maju, aby pierwsze osoby odeszły na jednorazowe odprawy pieniężne, a po zawarciu umów wypłacimy środki finansowe. Jeśli chodzi o sytuację z urlopami górniczymi, bo tutaj jest wiele pytań, chcemy, aby te urlopy górnicze uruchomić jak najszybciej. Oczywiście tutaj jest weryfikacja konieczna Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, więc to potrwa troszeczkę dłużej. Może uda się też już pierwsze osoby na urlopy górnicze wypuścić w miesiącu czerwcu. Także jeśli chodzi o Ministerstwo Energii, jesteśmy przygotowani i zdeterminowani, żeby jak najszybciej objąć tutaj naszych pracowników Jastrzębskiej Spółki Górniczej Górników tymi świadczeniami. Jeśli chodzi o ten rok, to jest 562 miliony dokładnie przeznaczone dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Z tego co wiem, było to już weryfikowane. Generalnie te zgłoszenia do Jastrzębskiej Spółki Węglowej wpływały od pracowników. Jastrzębska przekazywała już to do Agencji Rozwoju Przemysłu, tak samo do ministerstwa, więc jeśli tutaj ustawa i ARP i pewna pomoc dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej będzie też spełniona, myślę, że około 10-15 maja byśmy mogli przyjmować wnioski, tak żeby tych pracowników jak najszybciej wypuścić na jednorazowe odprawy pieniężne.
1: Grupa taneczna The Seed ze studia tańca Soul Lab w Sosnowcu po zdobyciu Mistrzostwa Polski awansowała na Mistrzostwa

0: A więc jeśli tutaj ustawa o ARP i pewna pomoc dla nieszczęsnej spółki węglowej będzie też spełniona, myślę, że koło 10-15 maja byśmy mogli przyjmować wnioski, tak żeby tych pracowników jak najszybciej wypuścić na jednorazowe odprawy pieniężne.
1: Grupa taneczna The Seed ze studia tańca Soul Lab w Sosnowcu po zdobyciu Mistrzostwa Polski awansowała na Mistrzostwa

0: bardziej stać się taką wyższą grupą i żeby więcej zdobywać takich medali, żeby więcej wygrywać, jeździć więcej na zawodów i się rozwijać z naszą formacją Tona Bank.
1: Ja myślę też, że po prostu też jako grupa się pokazać światu, jaką mamy po prostu formację, czyli nasz układ, jak niektórzy freestylują i niektóre duety.
2: Chcemy tam też pojechać, dlatego że to może być dla nas duże rozwinięcie jakby w tańczeniu, bo dla nas tańc bardzo dużo znaczy.
3: Też mamy pewnie takie marzenie jedno z wielu, żeby tam pojechać, bo no to jest duża rzecz, żeby na Mistrzostwa Europy pojechać, a nie na przykład takie po Polsce.
4: W ogóle te kilka lat temu, jak zaczynałeś, to przypuszczałeś, że tu będziemy rozmawiać o jakichś Mistrzostwa Europy w ogóle?
5: W ogóle nie. Myślałam, że nie dojdę do takiego poziomu już w wieku 10 lat.
4: Co twoi znajomi mówią o tym, że ty tańczysz? Chwalisz się tymi sukcesami?
5: Czasami tak. Mam taką koleżankę w innym studiu, ona mniej trochę osiąga, bo tam jest mniejszy jednak poziom. I bardzo się z tego cieszę.
4: Tobie co daje taniec? Co on zmienił w twoim życiu?
5: Też bardziej myślę pozytywniej, bardziej się mogę rozciągnąć.
4: Tutaj panie mocny wycisk wam dają na tych treningach, czy nie?
0: Czasami to zależy, bo jeśli na przykład mamy zrobić sobie taki trening, że serio za niedługo, za 2 dni zaczynamy zawody, właśnie jak było Mistrzostwa Polski,

0: też kiedyś miałyśmy taki trening, że nasza pani Karolina zrobiła nam żart, bo po takich ciężkich zawodach przyszła i zaczęła robić taką okropną rozgrzewkę, takie straszne rzeczy, których nam się nie chciało robić, a my myślałyśmy, że będzie świętowanie, fajnie i w ogóle. I pani Karolina powiedziała, że pójdzie tam po inną instruktorkę i wróciła z naszymi rodzicami, z tortem i którzy byli poprzebierani ci rodzice i to było takie wow.
1: Nie spodziewałyście się tego, tak?
2: Nie, w ogóle.
1: Taki wyjazd dla dzieci to na pewno jest szansa na pokazanie się na arenie międzynarodowej, europejskiej. Dzieci będą miały szansę poznać dzieci z innych krajów, nauczyć się nowych rzeczy od instruktorów z zagranicy. I myślę, że to jest to szansa też na ogromny rozwój.
3: Dużo pieniędzy potrzeba, żeby wyjechały?
1: Dużo. Generalnie prowadzimy zbiórkę na kwotę około 30 tysięcy złotych. No i staramy się zbierać grosz do grosza.
3: Widzicie, że ten taniec dużo dziewczynom daje?
1: Tak, widzimy z miesiąca na miesiąc, że dziewczyny się intensywnie rozwijają. Jesteśmy wdzięczne naszym trenerkom. Z każdym tygodniem widać ogromny postęp. Zresztą dziewczynki jeżdżą na turnieje każdy weekend i zdobywają bardzo często puchary.
3: Czyli efekty już tego widzicie, tych tańców?
1: Tak, widzimy jak najbardziej.
3: Według pani ten wyjazd to dla nich szansa?
4: Szansa, ale na pewno spełnienie marzeń i motywacja taka do działania, no żeby im się chciało po prostu.
3: A chce im się? Widzicie, że przychodzą tu z chęcią, tańczą?
4: Bardzo, bardzo. Fantastyczne studio, świetne trenerki. No mają fajną grupę, są bardzo zżyte i chce im się.
3: Spodziewała się pani, przyprowadzając tutaj dziecko, że zacznie osiągać sukcesy, że wkręci się w to tak mocno?
4: Znaczy, wie pani co, na początku ja to traktowałam jako po prostu jej hobby, jakieś tam zajęcie dodatkowe po lekcjach. No ale tak.
3: Rodzice to chyba cieszy, że nie siedzi dziecko przed komputerem, głupot nie robi, tylko spędza czas aktywnie.
4: Tak, w dzisiejszych czasach, może tak powiem, dzieci są głównie nastawione na internety i no to jest fantastyczna, nie tyle, że odskocznia, ale no alternatywa.
5: Spędza aktywnie czas, ponieważ tańczy i układa różne układy taneczne.
3: Ile pani córka tutaj już chodzi?
5: 3 lata.
3: No i co, widzi pani faktycznie, że się rozwinęła? Co jej ten taniec daje?
5: Widzę, że się rozwinęła, widzę, że to jest jej pasja, chce ćwiczyć i ćwiczy też w domu.
3: I co, wy rodzice zrobicie wszystko, żeby te dzieciaki spełniały marzenia i żeby wyjeżdżały na turnieje?
5: Tak, dokładnie.
3: No i to właśnie robicie, tak? Namawiacie wszystkich do tego, żeby mówili o tym, że jest taka zbiórka, żeby dziewczyny mogły wyjechać.
5: Tak, udostępniamy, prosimy o pomoc, wsparcie, jeżeli chodzi o wyjazd naszych dzieci na Mistrzostwa Europy.
3: Pani ma tutaj jedną córkę, czy nie?
6: Jedną córkę, tak.
3: Jak długo tańczy?
6: 2 rok.
3: No i co ona mówi? Zadowolona jest? Widzi pani, że jej się to podoba, że faktycznie się w to mocno wciągnęła?
6: Bardzo, to jest jej moim zdaniem wielka pasja po prostu. Nie tylko tańczy tu w klubie, jak w domu na okrągło, przy każdej dobrej okazji, jak tylko usłyszę muzykę, także widać, że żyje tym tańcem.
3: Taki wyjazd na mistrzostwa, to co by dla niej oznaczał?
6: Ja myślę, że takie duże poczucie tego, że to jest spełnienie tych najwyższych takich oczekiwań i to jest takie

0: Pomgnięcie najmocniejsze, wydaje mi się, że tak sądzę, że ona będzie najbardziej spełniona w tym, że tam zatańczą i liczę na to, że zdobędą, bo naprawdę są świetne, że zdobędą jakieś miejsce.
1: Liczycie też pewnie na to, że te pieniądze uda się zabrać. Zrobicie wszystko, żeby dzieciaki pojechały.
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Dlatego udostępniamy, cały czas udostępniamy, prosimy i bardzo będziemy wdzięczni za każdą, nawet symboliczną złotówkę.
2: SK Śląsk.
3: Lekarze ze Śląska rozbili bank. W ramach pewnego projektu przebadali już w kierunku cukrzycy typu 1 aż 10 tysięcy dzieci z regionu. U 80 wykryto przedobjawową postać cukrzycy typu 1. To im ratuje życie. W ramach programu do 2028 roku w 13 krajach zostanie przebadanych 200 tysięcy dzieci w wieku od roku do 17 lat. Projekt wykrywa wczesne bezobjawowe stadia poprzez badanie biomarkerów autoimmunologicznych. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
4: Sława Jarosz-Hobot, Klinika Diabetologii Dziecięcej i Medycyny Stylu Życia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Oddział Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.
5: To powiedzmy Pani Profesor, co jest największą wartością dodaną tych badań, które przeprowadzono?
4: Badania populacyjne, wczesne wykrycie jeszcze przed objawami cukrzycy typu pierwszego i możliwość zapobiedzenia najcięższemu powikłaniu, jakie jest cukrzycowa kwasica ketonowa. Proszę pamiętać, 50% dzieci przychodzi właśnie z cukrzycową kwasicą ketonową, przechodzą przez oddział intensywnej terapii, idą później do nas. To jest tragedia. To, jak Państwu mówiłam, to są objawy, tylko że u dzieci niedobór insuliny idzie szybko. I później to jest kilka dni, czasami godzin, zaczynamy więcej pić, więcej siusiać, wymiotować nudności. Dziecko jest przytomne, ale metabolicznie jest całkowicie zaburzone i dochodzi do tak ciężkich zaburzeń, że właśnie traci życie i zdrowie.
5: Przypomnijmy, ile przebadano pacjentów i ile wykryto chorób?
4: 10 tysięcy dzieci przebadano, przede wszystkim dzieci śląskich, a wykryliśmy praktycznie 80 dzieci przed objawową cukrzycą typu pierwszego. No a w jakich one są stadiach, czy już są zaburzenia glukozy, czy nie, to te kolejne miesiące nam pozwolą powiedzieć.
5: One Panią, te wyniki zaskoczyły Panią Profesor?
4: Nie. To myśmy o tym wiedzieli. Były już badania pilotażowe, a to jest po raz pierwszy badanie Identify obejmuje dużo większą populację europejską, dlatego grant europejski, możliwości finansowe, bo jak usłyszeliście Państwo, to są trzy różne testy, laboratorium centralne, ale do tego, o którym nie zdążyłam powiedzieć, to jest ocena kwestionariuszy psychologicznych. Tak jak mama Aneli powiedziała, jak ja sobie radzę z poznaniem tej choroby, jakie my potrzebujemy materiały edukacyjne, bo my szacujemy ryzyko, że jedno dziecko zachoruje za 2 miesiące, inne za 2 lata, inne za 5 lat, tak? Zgodnie z parametrami klinicznymi i patrzymy, jaka jest progresja choroby. I z jednej strony my pod względem naukowym musimy powiedzieć, przygotować się do przesiewów narodowych, populacyjnych. Czyli z jednej strony wiedzieć, jak psycholodzy powinni wspomóc osoby, które zachorują na chorobę przewlekłą. Proszę pamiętać, że to jest choroba na dzień dzisiejszy przewlekła. Czyli ja będę miała go na całe życie. Czyli jak mamy sobie z tym poradzić, jaką powinniśmy mieć organizację. A druga sprawa jest, tak jak Państwu powiedziałam, jak mamy monitorować, jak oni powinni często chodzić. Przecież to za tym wszystkim stoją pieniądze, nie? Bo co z tego, że ja przesieję, ale ja mam tych pacjentów i ci pacjenci stanowią wyzwanie dla całej organizacji służby zdrowia, tak? No więc wiele rzeczy jeszcze przed nami, ale w wielu krajach już jest nowa klasyfikacja cukrzycy typu pierwszego, która jest na przedkliniczną, kliniczną. No proszę pomyśleć, będą też ubezpieczenia, tak? Jak ja nie biorę leków, to ja nie mam ani hipo, ani hiperglikemii, czyli moje ubezpieczenie powinno być inne, jak jadę na wakacje, a co innego, jak ja już wymagam insulinoterapii.
5: Ale rozumiem, że gdyby teraz były takie standardowe badania krwi u dzieci, to jeszcze nie ma 100% pewności, że to dziecko to może zachorować na cukrzycę typu pierwszego.

miała wyznacznika, to bym ja nie mogła pójść, nie moglibyśmy pójść w badania populacyjne. My dzisiaj wiemy, że jeżeli mamy dwa przeciwciała, co najmniej dwa przeciwciała z czterech, które są charakterystyczne dla cukrzycy typu pierwszego, to ja już mam zdiagnozowaną cukrzycę typu pierwszego przedobjawową. Natomiast jest zupełnie inne, w jakim ja jestem stadium, fazie. Czy mam już zaburzenia glukozy, cukru we krwi? A jeżeli one są, to na jakim one są etapie? Na pełnoobjawową, bo ono zachorowało, bo ma przeciwciała, ok? Natomiast nie wiemy, kiedy dojdzie do tak dużej utraty komórek produkujących insulinę, że będzie już wymagało insuliny z zewnątrz. Sam poziom cukru na glukometrze jest bardzo niemiarodajny, tak? Dla cukrzycy typu pierwszego trzeba przeciwciała. Ja nie chcę powiedzieć, że pomiar na glukometrze to jest tak jak nasza waga łazienkowa, ok? Ale nie możemy na niej sprzedawać. Ona nam daje jakąś tam wartość, ale nie stanowi diagnostyki laboratoryjnej i przed tym bardzo przestrzega. Ale jak mamy objawy, zbadamy, to wiemy, że mamy iść do lekarza, mamy szybko się zgłosić, tak? Także o tym też pamiętać, że ja nie powiem, że ten glukometr nie jest zupełnie niepotrzebny, broń Boże. Natomiast co innego szukać dyskretnych zaburzeń, a co innego, jak ja mam objawy i tylko wstępnego potwierdzenia, tak? Także ten glukometr nadal pozostaje. Po drugie, jak mam urządzenia takie domowe, to często potrzebuję dwóch źródeł dla potwierdzenia tego, czyli z jednej strony glukometr, z drugiej strony jeszcze inne urządzenie, a może zegarek. W każdym razie coś, co dwie przesłanki, to już prowadzi na to, że moje myślenie jest mocniej ukierunkowane na dobrą drogę. Powinno być badanie populacyjne co najmniej trzykrotnie wykonane. Między drugim rokiem, szóstym i piętnastym rokiem życia, żebyśmy jak najwięcej, 90% dzieci potrafili wychwycić. No ale to znowu są ekonomia, tak? A my musimy to wszystko połapać. No więc my w tej chwili robimy każdy, który się zgłosi, bo tutaj pani wchodzi jeszcze w te wiele innych parametrów. Medycyna nie jest zero-jedynkowa, bo my nie jesteśmy zero-jedynkowi. Czyli to jeszcze zależy, ile mamy tych przeciwciał, czyli miano, tak? Czy jest 2, czy 3, czy 4, jakie one są, bo wiemy, że niektóre, to znaczy chodzi o typ przeciwciała, które jest wykryte wcześniej, jest bardziej zjadliwe, jeśli mogę to powiedzieć. A jeżeli ja mam na przykład rodzeństwo z cukrzycą typu pierwszego, no to niestety, czy mamę lub tatę, to wiadomo, że to ryzyko rośnie. I wiele parametrów jeszcze w to wszystko wchodzi, które my musimy wziąć pod uwagę. Ale ponownie sztuczna inteligencja nam już tutaj bardzo dużo pomaga, bo tych parametrów jest wiele, bo to też są choroby dodatkowe. Tak jak mówiliśmy, celiakia jest najczęstsza u pacjentów z cukrzycą typu pierwszego, jak i choroba limfocytarne zapalenie tarczycy, czyli choroba Hashimoto. 40% moich pacjentów z cukrzycą

0: badania. Zdziwienie było ogromne, kiedy w grudniu dostałam telefon i to właśnie nie w sprawie Bartka, a w sprawie Neli, że jednak ta pierwsza próbka Neli wykazuje, że Nela również jest pozytywna i poproszono nas o pobranie znów drugiej próbki, czyli krwi żylnej. I tutaj już poleciało bardzo szybko. Jeszcze w grudniu dostaliśmy informację, że tak, że ten wynik jest pozytywny i Nela rzeczywiście wykazuje przeciwciała i ta cukrzyca typu pierwszego jest jak najbardziej u Neli wykryta i potwierdzona. Ten program później, to już było takie, tak szybko się zadziało. W styczniu pojawiłyśmy się na oddziale z Nelą i tutaj dalsza diagnostyka, kolejne badania, które rzeczywiście potwierdziły. Później telefon od pani profesor, która nam przekazała informację, że rzeczywiście trzy rodzaje tych przeciwciał u Neli są wykryte. W związku z tym ta cukrzyca jest potwierdzona i jest. Natomiast jesteśmy rzeczywiście w takiej fazie jeszcze przedobjawowej. W związku z tym jesteśmy teraz na etapie oswajania się z tą chorobą. Bo tak jak mówię, od takiego momentu, kiedy byłyśmy w 100% pewne, że to badanie posłuży nam tylko temu, że potwierdzimy, że moje dzieci są zdrowe, do momentu pół roku później, kiedy mamy potwierdzoną tą cukrzycę typu pierwszego, zmieniło się u nas bardzo dużo. Na szczęście moja córka jest bardzo taką aktywną osobą i bardzo wysportowaną i w całej tej sytuacji ten sport naprawdę nas mocno ratuje. Teraz, tak jak mówię, troszkę się oswajamy. O ile wcześniej ten pierwszy telefon i pierwszy kontakt, pierwsze badania, to był jeden wielki szok i pytanie, co dalej? Bo nie interesowałyśmy się tą cukrzycą wcześniej. Jesteśmy takimi totalnymi laikami w tej dziedzinie. Nikt z naszych bliskich nie chorował na cukrzycę, więc nie miałyśmy z nią żadnej styczności. Tak teraz, tak jak mówię, pani profesor pięknie to dzisiaj ujęła, przygotowujemy się do miękkiego lądowania. Żeby to lądowanie było maksymalnie miękkie i od poczucia pierwszej myśli, nie wiem, bezradności i strachu przechodzimy w oswajanie się z tą myślą, w łagodzenie i w nauczenie się życia z tą chorobą.
1: Proszę powiedzieć, jak wygląda to leczenie? Czy codziennie córka przyjmuje jakieś leki? Jak ten styl życia musiał się u córki zmienić?
0: Nie musiał się bardzo zmienić, z uwagi na to, że Nela jest osobą sprawną fizycznie, a właśnie treningi bardzo pozwalają obniżyć poziom cukru. Zmieniło się to o tyle, że zmieniła się trochę dieta, bo tak jak mówię, styl życia pod kątem aktywności fizycznych zmieniać to nie musiałyśmy. Nela trenuje akrobatykę powietrzną, jest aktywna bardzo na basenie, w związku z tym rzeczywiście wiele godzin tygodniowo Nela spędza na salach treningowych, więc to nas bardzo ratuje i bardzo nam pomaga w utrzymaniu w ryzach tego poziomu cukru. Zmieniła nam się troszkę dieta i przede wszystkim pojawił się w naszym domu glukometr, którego wcześniej nie było i to jest urządzenie, z którym się oswajamy. Działa to na tej chwili, na ten moment, na takiej zasadzie, że po prostu mierzymy cukier i pilnujemy tych poziomów. Standardowo w ciągu tygodnia posługujemy się właśnie takim mierzeniem punktowym, czyli używamy glukometru, natomiast cyklicznie my właśnie przed wizytami na przykład u pani profesor, przed wizytami w szpitalu ma Nela założony sensor, to o czym pani profesor też dzisiaj wspomniała. Sensor pomaga pilotować poziom cukru przez cały czas, 24 godziny na dobę, na przykład w cyklu tygodniowym. Nela ma zainstalowaną aplikację w swoim telefonie, która ta aplikacja też pozwala Neli pilnować tego poziomu cukru. Mamy tam ustawione poziomy minimalny i maksymalny. Jeżeli on jest tylko przekroczony, aplikacja alarmuje Nelę, że musi podjąć działania w postaci, no właśnie, albo chociażby wysiłku fizycznego, żeby ten cukier obniżyć, a jeżeli poziom jest za niski, no to musi tutaj chociażby coś zjeść słodkiego, żeby ten poziom cukru podwyższyć. Także taką największą naszą zmianą w tej chwili to jest dieta, którą zmodyfikowałyśmy i zmieniłyśmy, no właśnie, ten glukometr i pilnowanie poziomów cukru.
1: Czyli rozumiem, że gdyby nie te badania, za kilka lat okazałoby się, że córka ma pełną postać cukrzycy typu pierwszego, no i wtedy byłoby ciężko.
0: Tak, zderzyłybyśmy się po prostu już z objawami choroby i to byłby dla nas wielki szok, bo tak jak mówię, nawet nie śniłam i nie przypuszczałam, że z taką chorobą w naszej rodzinie możemy mieć do czynienia. Mówię, to też duża zasługa Neli i tej aktywności fizycznej, która

0: Bardzo mocno, naprawdę bardzo mocno reguluje poziom cukru, dlatego jeżeli tylko mamy jakiekolwiek objawy, jakieś przypadki cukrzycy w rodzinie, drodzy Państwo, naprawdę ruszmy na spacer, na rower, szczególnie teraz, kiedy jest taka piękna pogoda i jest wiosna, zadbajmy o to, spacerujmy, chodźmy z znajomymi, idźmy na basen. Rower, cokolwiek, badminton z dzieciakami. Nie pozwólmy im siedzieć w domu, razem, rodzinnie. Spędzajmy po prostu ten czas dla zdrowia naprawdę nas wszystkich.
1: Nazywam się Nela Syraczyńska i mam 12 lat.
2: Wiesz co, no w twoim wieku to raczej nikt do lekarzy nie chodzi, a już na pewno nie na jakieś testy. Jak dowiedziałaś się, że pójdziesz i weźmiesz udział w takim programie, to co sobie pomyślałaś? Trzeba było cię zachęcać?
1: Byłam zaskoczona, szczerze mówiąc trochę się bałam, ale teraz już jest okej i już sobie to, już się uspokoiłam, już mam takie, że no trudno, już i tak z tego jakby się nie odwrócić, więc po prostu co mogę zrobić, to robię, żeby później po prostu ta cukrzyca u mnie wystąpiła.
2: Czego najbardziej się bałaś?
1: Tego, że muszę iść do szpitala, bo to jednak jest takie dosyć nieprzyjemne miejsce, że tam będę miała dużo jakichś badań.
2: Może powiedz, jaki sport uprawiasz i dlaczego?
1: Głównie akrobatykę, uprawiam akrobatykę powietrzną, akrobatykę zwykłą na ziemi, gimnastykę, ale również basen. Basen uprawiam głównie dla celów zdrowotnych, a akrobatykę powietrzną, bo po prostu jak pierwszy raz zaczęłam ją trenować, to po prostu bardzo mi się spodobało i to jest moje takie hobby. Po prostu bardzo lubię to uprawiać, więc tylko jak mam sensor, to muszę po prostu mieć cały czas telefon blisko siebie, ale tak to nie. Ja to bardzo rzadko, znaczy głównie mnie alarmuje po prostu, że mam po prostu w telefonie niską baterię i ostatnio jak miałam go, to po prostu miałam dwa razy mi zapikał, że mam po prostu za wysoki cukier, bo to było po zjedzeniu czegoś, nie pamiętam już dokładnie czego. Robiłam chyba kilka przysiadów i już było okej, już mi spadł.
2: Ty musiałaś zrezygnować ze słodyczy?
1: Trudno stwierdzić, ale jak mam ten już cukrzycę, znaczy będę miała, już o tym wiem, to po prostu jak widzę te słodycze, to po prostu wolę je zastąpić na przykład takimi batonikami z po prostu 100% z owoców. A różnie, czasem mus, jak mam, co mam pod ręką, zazwyczaj mus albo jakiś owoc, albo sok do picia, jakieś takie słodkie rzeczy. Ostatnio też pani doktor mi powiedziała, że mogę kupić po prostu taką glukozę samą w tabletkach. Mam ją już kupioną, lecz nie używam jej jeszcze, bo jeszcze nie miałam za niskiego cukru, odkąd ją kupiliśmy.
2: Muszę ci powiedzieć, że jesteś bardzo dzielna, czyli warto się badać.
1: Bardzo warto, bo gdybym tego nie wykryła, no to nie wiem, no raczej bym dopiero za kilka lat, jak już ona by była, no jest szansa, żeby to mogło się po prostu bardzo źle skończyć. Mogłabym po prostu już mieć tą cukrzycę w bardzo zaawansowanym poziomie, no i mogłabym już mieć lekkie problemy po prostu zdrowotne i no byłoby źle.
3: SK Śląsk.
4: 5 maja obchodziliśmy Światowy Dzień Astmy. W Polsce z tą chorobą żyje około 2 milionów osób. Objawami są najczęściej duszności, suchy kaszel, świst oddechowy i ucisk w klatce piersiowej. Mówi dr Marta Frojowska-Reniecka, lekarka kierująca oddziałem pulmonologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Świętej Barbary w Sosnowcu.
5: Astma oskrzelowa to jedna z najczęstszych chorób dróg oddechowych. Dotyczy zarówno osób młodych, jak i w średnim i starszym wieku. Mówi się, że na świecie dotyka 260 milionów osób i powoduje ponad 450 tysięcy zgonów rocznie. Możemy to wszystko zminimalizować poprzez dobre zdiagnozowanie, gdzie najważniejszy jest właściwie wywiad dobrze zebrany z pacjentem, jego objawy, jego sezonowość i wywiad tak zwany rodzinny i odpowiednie leczenie. Leczenie to leczenie lekami wziewnymi. Szczególnie ma to znaczenie, że te leki wziewne mają mieć i zapobiegać przewlekłemu stanowi zapalnemu w drogach oddechowych. Zatem odpowiednie dobranie, leczenie indywidualnym inhalatorem z lekiem przeciwzapalnym, czyli z lekiem sterydowym, jest najbardziej właściwe. Po pierwsze, powoduje kontrolę tej choroby. Po drugie, pacjent z dobrze kontrolowaną chorobą nie jest wyeliminowany z aktywności fizycznej, zawodowej, żyje jak każdy inny zdrowy pacjent.

i zapobiegamy efektom późniejszym, czyli remodelingowi drzewa oskrzelowego, który potem może wpływać na przewlekłość choroby, jej zaawansowanie i skrócenie życia, tym samym tę wcześniejszą śmiertelność. Ma podłoże zapalne i związana jest najczęściej albo bardzo często z jakąś aktywnością alergiczną. Przy zanieczyszczeniu środowiska, jakie mamy akurat w naszym regionie, szczególnie dotyka społeczeństwo tutaj naszego okręgu. Ale proszę pamiętać, że rozpoznanie to jest jedno, a właściwe leczenie to jest druga bardzo ważna sprawa. Terapia wziewna, czyli aerozoloterapia, jest jedną z najtrudniejszych terapii, bo każde inne leczenie choroby, gdzie mamy formę tabletkową, syropów czy iniekcji, czyli zaszczyków, jest w miarę prosta, bo pacjent dostaje tabletkę, ma ją przyjąć o odpowiedniej porze dnia i wiemy, że taką dawkę leku przyjmie. Natomiast jeśli chodzi o terapię wziewną, jest to terapia o tyle trudna, że pacjenta musimy najpierw wyedukować, w jaki sposób ma pobierać lek. Mało tego, musimy dopasować dany inhalator indywidualny do możliwości, umiejętności pacjenta. Musimy pamiętać, że pacjenci młodsi czy mali pacjenci, jest to forma nebulizacji, czyli takiej inhalacji, a osoby starsze najczęściej mają inhalatory indywidualne, żeby nie ograniczać czasowo również życia i aktywności pacjenta. Bo to, co mamy zrobić w astmie, to tak ją leczyć, żeby pacjent zachował i dążył do tego, żeby mieć prawidłową aktywność, i to zawodową, jak i tą fizyczną. Pamiętajmy o tym, że astma oskrzelowa nie może nas wykluczać z życia aktywnego, z życia społecznego, z życia zawodowego. Do każdego pacjenta musimy podejść indywidualnie, musimy wziąć pod uwagę jego możliwości, jeśli chodzi o umiejętności przyjmowania leków, ale również możliwości finansowe, bo te leki też są zróżnicowane. I to, co jest bardzo ważne, na ile jest aktywny zawodowo, bo to nie może przeszkadzać w pracy, aktywny fizycznie, czyli sportowo, to też nie może być.

0: Jeśli chodzi o aktywność, mają zaprzestać? Absolutnie nie. Musimy tak dopasować leki, żeby pacjent mógł dalej biegać, grać i być aktywny. Zatem indywidualizacja leczenia, nauczenie pacjenta odpowiedniej techniki i wyedukowanie, co to jest astma oskrzelowa jako choroba przewlekła o podłożu zapalnym, żebyśmy pamiętali, że leczenie ma być dopasowane do pacjenta. Co za tym idzie również? Pacjent ma na tyle znać możliwości lecznicze, żeby zapobiegać zaostrzeniom. Nie tylko tym sezonowym, ale również w sytuacjach trudnych, czyli na przykład stresowych, czy zmianie temperatur, bo bardzo często wtedy dochodzi do zaostrzeń astmy oskrzelowej. Pacjent powinien mieć też również leki na tak zwane zaostrzenia i leki doraźne, które zapobiegną temu, żeby nie doszło do ciężkiego zaostrzenia astmy oskrzelowej, które najczęściej kończyło się hospitalizacją. My, mając pacjentów w poradniach pulmonologicznych, tak musimy prowadzić, żeby każdy pacjent znał doskonale swój organizm, swoją chorobę i jej przebieg. A przebieg ma polegać na tym, że ma być ona właściwie niezauważalna.
1: Biorą L4 i wyjeżdżają na wakacje, robią remont domu lub biorą udział w kursach tańca czy prawa jazdy. 1/3 zwolnień lekarskich w ubiegłym roku była nadużywana. Tak wynika z najnowszego raportu Barometr Absencji Chorobowej. Rekordy padły w budownictwie, logistyce i usługach, dlatego ZUS zwiększa liczbę kontroli i wyłapuje oszustów. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
2: Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.
3: Z badań pani rzecznik wynika, że bierzemy L4 i okazuje się, że troszeczkę albo nawet mocno kombinujemy. To jest poważny jakiś problem?
2: Generalnie jest tak, że chorujemy i rzeczywiście dużo tych zwolnień lekarskich jest. My też widzimy sezonowo, jak jest to okres tak jesienno-zimowy, to tych zwolnień lekarskich jest więcej. Ale pytał pan tak naprawdę o kontrolę. Wiele osób niestety wciąż wykorzystuje zwolnienie lekarskie do tego, żeby na przykład wyjechać na wakacje, przedłużyć sobie urlop, wyremontować mieszkanie.

0: chcesz wziąć udział chociażby w kursach na prawo jazdy czy w jakichś imprezach sportowych. I z naszych statystyk, może ogólnopolskich, powiem tylko, że w 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 452 tysiące kontroli, czyli całkiem sporo. Dodam tylko tutaj, że to są kontrole wykorzystywania zwolnień lekarskich i kontrole orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Za chwileczkę wyjaśnię, czym one się różnią. No i na te kontrole w sumie wydano 28 100 decyzji wstrzymujących wypłatę zasiłku chorobowego, czy też świadczenia rehabilitacyjnego, czy zasiłku opiekuńczego. Zatem okazuje się, że chociaż właśnie zwolnienie lekarskie ma służyć temu, żeby ci wrócili do zdrowia, to niestety niektóre osoby to zwolnienie lekarskie, może nawet jeśli są chore, wykorzystują nie tak, jak należy.
1: Czy możemy powiedzieć o historiach takich, no właśnie, L4?
0: Rzeczywiście, jakby bardzo dużo jest takich sytuacji, kiedy my też na podstawie dokumentacji widzimy, że osoba, która jest na zwolnieniu lekarskim w jednym zakładzie pracy, podejmuje pracę legalną w innym zakładzie pracy, u innego przedsiębiorcy czy płatnika składek, podejmuje też pracę nielegalną. Takie historie, które nam kojarzą się, czy pamiętamy i są niezwykłe, można powiedzieć, to na przykład zastaliśmy osobę właściciela zakładu pogrzebowego, który schował się przed kontrolą ZUS w trumnie i niestety zdradził go kaszel, bo zakaszlał, więc wyszedł z tej trumny jak nowo narodzony. No i niestety przyłapaliśmy go w trakcie pracy. Nasi kontrolerzy też przyłapali osobę, która pracowała w tartaku, miała na sobie, była w ubraniu roboczym, miała na sobie te trociny. Też zastaliśmy panią, która pomimo choroby prowadziła kurs tańca towarzyskiego. Nasze pracownice, nasze kontrolerki wykupiły lekcję tańca, żeby złapać panią na gorącym uczynku. Oczywiście mieliśmy też takie historie jak lot paralotnią na zwolnieniu lekarskim, czy też podwodną sesję zdjęciową. Mieliśmy też zgłoszenie od przedsiębiorcy, właściwie z zakładu pracy, dotyczącego jego pracownika, który zatrudnił się w innej firmie jako kierowca ciężarówki tira i relacjonował swoją podróż na zwolnieniu lekarskim po krajach skandynawskich, relacjonował je nawet w ten sposób, że nie tylko pisał, gdzie jest, gdzie się zatrzymuje, filmy z prowadzenia tego samochodu ciężarowego, ale też nawet dzielił się, jakie posiłki zjada na tych swoich przerwach, więc rzeczywiście jest mnóstwo takich przykładów, które nam czasami aż w głowie się nie mieszczą, że ktoś może w ten sposób wykorzystać zwolnienie lekarskie zamiast przecież odpoczywać, regenerować i wracać do zdrowia.
1: To powiedzmy w takim razie słowo przestrogi. Co grozi osobom, które, no właśnie, zostaną złapane na gorącym uczynku?
0: Wrócę do tych kontroli lekarskich. Mamy kontrolę wykorzystywania zwolnień lekarskich i taką kontrolę przeprowadzają pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale może ją przeprowadzić również płatnik składek, który zatrudnia powyżej 20 osób, jeżeli dotyczy to zasiłku chorobowego czy świadczenia rehabilitacyjnego. Natomiast jeżeli to dotyczy tak zwanego wynagrodzenia chorobowego, czyli do 33 dnia choroby, gdzie płaci to pracodawca, to każdy pracodawca ma prawo skontrolować swojego pracownika, co on robi na tym zwolnieniu lekarskim i czy je wykorzystuje zgodnie z zaleceniem lekarza. I tutaj, jeżeli właśnie przyłapiemy taką osobę, która zamiast na przykład leżeć ze złamaną nogą i się kurować, a ona bierze udział w maratonie,

czy je wykorzystuje zgodnie z zaleceniem lekarza. I tutaj, jeżeli właśnie przyłapiemy taką osobę, która zamiast na przykład leżeć ze złamaną nogą i się kurować, a ona bierze udział w maratonie

0: i pytają. Jeżeli nie zostaną zaproszeni do domu, to nikt ich nie do domu, to sami do domu się nie wpychają. Natomiast kontrolerzy mają, są wyposażeni oczywiście w odpowiednie dokumenty, nie będę tutaj podawała szczegółów, żeby ktoś nie wykorzystał tego do innych celów. Odpowiednie dokumenty, które potwierdzają, że są właśnie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w jakim celu przychodzą i zawsze, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, a lepiej czasem mieć te wątpliwości, warto to sprawdzić dzwoniąc do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo mogą też zdarzyć się oszuści.
1: SK Śląsk.
2: Ślązacy zakochali się w nurkowaniu, a to jako sport i hobby z roku na rok staje się coraz bardziej popularne. Mekką nurków na Śląsku jest zalew w Parku Grudek w Jaworznie, tak zwane polskie Malediwy. O szczegółach w materiale naszego reportera Darka Brombosza.
3: Witam, Michał Burs, Centrum Nurkowe Maska.
4: Czy nurkowanie kręci Ślązaków?
3: Nurkowanie bardzo kręci Ślązaków, ale nie tylko, dlatego że w naszych okolicach mamy kilka fajnych miejsc, gdzie możemy ponurkować. Dosłownie mówiąc, godzinkę jazdy. Nie tylko Śląsk, ale i Dolne Śląsk i Małopolska.
4: To gdzie można tutaj w okolicach ponurkować i dlaczego warto?
3: Taką meką dla nurków jest Jaworzno, tak zwane śląskie Malediwy. My na to mówimy potocznie koparki, dlatego że to jest była kopalnia dolomitu i pod wodą znajduje się zatopiony sprzęt, którego nie zdążyli wydobyć z powodu upadłości firmy i zalania terenu.
4: To jest akwen bezpieczny.
3: Tak, jest to bardzo bezpieczny akwen. Nieduży, z głębokością sięgającą 18-19 metrów, dlatego że są wahania wody. Są specjalnie kładki, zejścia, platformy zrobione. Jest baza z całym zabezpieczeniem medycznym i socjalnym.
4: A jakieś inne miejsca na Śląsku albo gdzieś w pobliżu w Małopolskim?
3: Jeździmy często na Zakrzówek do Krakowa. Drugą stronę na zachód Opole, Kamionka, Piast. Troszeczkę dalej dolnośląskie są zalane kopalnie, gdzie ludzie nurkują. Czechy, Hermanice, troszeczkę głębszy kamieniołom 36 metrów. I to są wszystko, powiedzmy, do 90 minut jazdy samochodem, miejsca, gdzie możemy ponurkować.
4: A proszę powiedzieć, jak nurkujemy w tych miejscach, to można znaleźć jakieś ciekawe wraki albo ukryte skarby?
3: No z ukrytymi skarbami to nie, natomiast wraki jak najbardziej. Same Jaworzno posiada dwie potężne koparki czerpakowe. Dodatkowo właściciel terenu stara się to uatrakcyjnić. Jest zatopiony Ford z 59 roku, jest Star 742 zatopiony, 15-metrowy kuter rzeczny, tak zwany Wilhelm, no i pozostały sprzęt wydobywczy, który tam był, czyli resztki z przepompowni, rury, okablowania, rozdzielnie z prądem, łyżki z koparek, także jest w tym miejscu co oglądać. Opole jest troszeczkę płytsze, tam jest terenem miejskim, natomiast ma piękne połacie traw, gdzie jest bardzo dużo flory, fauny do oglądania, do treningu, do takich przyjemnych, relaksacyjnych nurkowań.
4: Coraz więcej osób jest zainteresowanych nurkowaniem. Jak pan to ocenia?
3: Tak, nurkowanie z roku na rok staje się tak popularne jak narty. Raz, że dostępność sprzętu, bezpieczeństwo, wiedza, systemy szkoleń, według których my jako instruktorzy szkolimy, powoduje to, że coraz młodsze osoby zaczynają nurkować. Tak naprawdę już od 8 roku życia dzieci mogą robić pierwsze uprawnienia do 3 metrów głębokości.
4: To proszę powiedzieć, jeżeli ktoś zastanawia się nad tym, żeby zacząć przygodę z nurkowaniem, od czego trzeba zacząć tą swoją przygodę?
3: Jako Centrum Nurkowe Maska prowadzimy tak zwane zajęcia intro, czyli taki wstęp do nurkowania. Robimy to na basenach lub od razu na kamieniołomie. Zajęcia trwają 2 godziny. Najpierw jest godzina teorii i później jeden na jeden kursant z instruktorem schodzi na godzinę pod wodę, żeby przekonać się, czy to jest dla niego. Robimy sobie wycieczkę, oglądamy sobie coś, sprzęt wtedy obsługuje instruktor, tak dosłownie jesteśmy trzymani za rączkę i wtedy możemy się przekonać, czy to jest dla nas. A jeżeli chcemy dalej w ten temat iść i nam się to spodoba, to wtedy ruszamy z pełnym kursem, który składa się z części teoretycznej, części basenowej i nurkowaniach na wodach otwartych.
4: A proszę powiedzieć, czy to jest drogie hobby?
3: Górnej granicy kwoty, którą możemy wydać na nurkowanie, nie ma, bo tak naprawdę nie ma takich pieniędzy, których nurek nie wyda na nurkowanie, bo jeżeli ma sprzęt, to są coraz ciekawsze miejsca na świecie do oglądania. Dalsze wyprawy, teraz zaczynają być popularne nawet nurkowania w okolicach Arktyki z takimi wyprawami. Jeżeli mówimy o nurkowaniu tutaj lokalnie, czyli na Śląsku, to wynajęcie sprzętu, już jeżeli ktoś zrobił oczywiście kurs, to jest koszt około 200 zł na dzień plus kwestia dojazdu czy wejściówki, jeżeli to są tereny prywatne, gdzie się nurkuje.
4: A sprzęt taki podstawowy, żeby sobie kupić, to jakie to są kwoty?
3: To jest ciężko odpowiedzieć, dlatego że używany sprzęt, który jest dobry, bezpieczny i na którym jeszcze sobie troszkę

0: troszkę my ponurkujemy jako początkujący, zaczyna się od 4000 zł w górę za komplet. Natomiast jak będziemy szli bardzo zaawansowaną już ścieżką nurkowania, czy pójdziemy gdzieś w tematy nurkowań wrakowych, czy głębsze nurkowania techniczne, to tam sam skuter, który nam pomaga dopłynąć do odpowiednich miejsc pod wodą, potrafi kosztować od 15 do 35 tysięcy. Także dlatego mówię, że górnej granicy po prostu nie ma.
1: A proszę powiedzieć, na co trzeba uważać, żeby ten sport był bezpieczny? Bo jak rozumiem, w każdym sporcie znajdują się takie osoby, które lubią kozaczyć.
0: No, oczywiście, że tak. I to jest podstawa kursu, który prowadzimy. Federacja IDF, według której ja szkolę, ma hasło Safety First, czyli pierwsze bezpieczeństwo dla nas wszystkich. I to jest podstawa, którą uczymy od pierwszych zajęć teoretycznych. Najprościej. Nie masz ochoty, czujesz się zmęczony, nie nurkujesz. Przyjeżdżamy na nurkowanie, ktoś mówi, a jakiś taki dziwny dzień dzisiaj, coś jest. I ja nie wchodzę do wody. I środowisko nurkowe to jest tak nauczone, że jeżeli ty nie wchodzisz do wody, okej, albo my zmieniamy plan nurkowania, a ty jesteś naszym supportem na powierzchni, albo po prostu robimy to w jakkolwiek inny sposób, ale nie ma nacisku na zasadzie, że ty nie wchodzisz, coś tam, chodź z nami jednak na siłę. Nie, tutaj bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu i każdy szanujący się dobrze wyszkolony nurek rozumie to, że nie masz ochoty, nie nurkujesz, czujesz się gorzej, nie nurkujesz i nie ma nacisku. Dlatego naprawdę zdarza się bardzo, bardzo mało wypadków nurkowych.
1: To w takim razie proszę powiedzieć, czy trzeba wcześniej jakieś badania wykonać, czy są jakieś przeciwwskazania?
0: Jeżeli chodzi o przeciwwskazania zdrowotne, no to osoby, które chorują na nadciśnienie, miały problemy z płucami, barotraumę płuc, czy problemy z wyrównywaniem ciśnienia, jeżeli chodzi o sprawy laryngologiczne, no to zdarzały się takie przypadki, że osoby te nie mogły nurkować. Jeżeli ktoś nurkuje tylko rekreacyjnie i zna swój organizm i wejście na drugie piętro nie powoduje u niego takiej zadyszki, że ledwo co żyje i jest ogólnie sprawny fizycznie, to może nurkować.
1: To jeszcze na koniec, co panu osobiście daje nurkowanie?
0: Cisza. Bo pod wodą wszyscy mówią, że jest cicho, jest spokój, człowiek się wyłącza, nie myśli o tym, co jest na powierzchni, problemy z powierzchni zostają na powierzchni, skupiamy się tylko na tym, co jest w tej chwili pod wodą, co my robimy, co oglądamy, gdzie płyniemy, gdzie jest nasz partner.
1: Czyli rozumiem, jeżeli ktoś szuka sportu, w którym może się wyciszyć po stresującej pracy, albo wokół nas jest dużo takich bodźców, to nurkowanie jak najbardziej.
0: Nurkowanie samo w sobie będzie już ekscytujące i podniesie tą adrenalinę, natomiast z czasem, doświadczeniem, gdzie już te pierwsze takie emocje, że każde wejście do wody będzie bardzo wysoko, że tak powiem, nakręcające nas, będzie powodowało to, że będzie łapał ten swój taki strefę komfortu i właśnie strefę ciszy.
1: Ale bardziej endorfiny.
2: SK Śląsk. Śląsk News.
3: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów SK Śląsk. Dziś porozmawiamy o tym, że Sosnowiec przeciera szlaki. Na stadionie piłkarskim ArcelorMittal Park, podobnie jak na topowych stadionach Europy, pojawi się pierwsza w Polsce murawa hybrydowa. O szczegółach za moment. Dowiecie się też więcej na temat ciekawej historii. 30 niepełnosprawnych uczniów z zespołu szkół specjalnych nr 4 zdobyło szczyty Beskidu Śląskiego. Było to możliwe dzięki wolontariuszom z Fundacji Szerpowie Nadziei, którzy pomogli dzieciom z niepełnosprawnościami ruchowymi i intelektualnymi wejść na górę. Zajrzymy też do Katowic. Miasto pozyskało dziesiątki milionów złotych na kolejne inwestycje w infrastrukturę deszczową. To projekt, który pozwala nie tylko usprawnić system odprowadzenia wód opadowych w kolejnych dzielnicach Katowic, ale także ograniczyć ryzyko lokalnych podtopień. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie na antenie na 99.1. Zaczynamy.
2: SK Śląsk.
3: Sosnowiec przeciera szlaki. Na stadionie piłkarskim ArcelorMittal Park, podobnie jak na topowych stadionach Europy, pojawi się pierwsza w Polsce murawa hybrydowa. Materiał przygotowała Kasia Ziłkowska.
4: Konrad Klecha, project manager projektu FIFA Under 20 Women's World Cup Polska 2026.
5: Skąd pomysł, żeby taka murawa tutaj w Sosnowcu zaistniała?
4: Przede wszystkim to długi proces, który doprowadził do tego, że Sosnowiec otrzymał prawo do tego, żeby być gospodarzem turnieju, a następnie, aby umieć umiejscowiono mecze aż dwóch grup tutaj właśnie na tym stadionie. I FIFA, mając doświadczenia z poprzednich turniejów, gdzie organizowała je na całym świecie, wie, że warunki pogodowe mogą być różne w czasie turnieju. Meczów będzie 16 w bardzo krótkim czasie, to będzie zaledwie 3 tygodnie, więc w takich wypadkach zawsze wzmacnia murawy systemem hybrydowym. I gdy podjęto już tą decyzję, podjęto rozmowy z stadionem Sosnowcem, zakończyły się one sukcesem i dzięki temu rozpoczęła się ta instalacja tutaj w Sosnowcu. Dzięki temu w Sosnowcu będziemy mieli dwie grupy, runda 16 i ćwierćfinał jako mecze tego turnieju. Jest to pierwsza w Polsce, ale na świecie jest to technologia już od dawna stosowana, po prostu do nas dociera dopiero z lekkim opóźnieniem.
5: Co ważne, po zakończeniu mistrzostw ta murawa stąd nie zniknie, ona tu zostanie.
4: Oczywiście, że tak. Zadaniem jest, aby w ramach projektu FIFA Legacy, czyli pozostawienia po turnieju różnego rodzaju postępu, rozwoju na infrastrukturze stadionowej, żeby ta murawa, tak jak wspomniałem wcześniej, służyła wiele lat klubom tutaj w Sosnowcu.
6: Karina Skowronek, prezes zarządu Zagłębiowski Park Sportowy, operator stadionu ArcelorMittal Park w Sosnowcu.
5: Sosnowiecki stadion znajdzie się w gronie tych elitarnych stadionów z nietypową murawą.
6: Tak, jesteśmy bardzo dumni, poruszeni i szczęśliwi z tego faktu, że wchodzimy na jeszcze wyższy poziom rozwoju technologicznego, że będziemy areną porównywalną do tych wielkich, do Barcelony, do Chelsea, do Juventusu. Oczywiście nie tak wielcy w zakresie ilości siedzisk, natomiast tak samo wielcy w zakresie jakości murawy, którą będziemy mieć, czyli najważniejszego elementu stadionu, jego serca. Do murawy naturalnej zostaną wszczepione, już zostały praktycznie, bo jesteśmy na ukończeniu, wszczepiane włókna syntetyczne, pionowy sposób, które wzmacniają ją co 2 cm poprzez kępki składające się z 6 pojedynczych włókien. To sprawia, że ta murawa będzie bardziej stabilna, będzie mniej podatna na zrywanie, będzie łatwiej prowadziła się po niej piłka, ponieważ będzie jeszcze bardziej prosta w takim zwykłym rozumieniu. Jednocześnie będzie pozwalała nam na lepszą pielęgnację, krótszy proces pielęgnacji i zwiększenie ilości wydarzeń sportowych. Z murawy naturalnej przechodzimy na hybrydową, czyli nie wprowadzamy murawy sztucznej, ale hybrydę. W dalszym ciągu będzie dominowała murawa naturalna, ale wzmocniona poprzez włókna sztuczne.
5: Co to oznacza dla stadionu, jeśli chodzi o przyszłość? Czy tu dzięki temu będziecie mogli inne imprezy organizować, bardziej prestiżowe?
6: No, patrząc z perspektywy tego, że to już organizujemy Mistrzostwa Świata z największą ilością meczy, bo tak już dzisiaj powiedział podczas konferencji, choć jeszcze nie zdradził szczegółów przedstawiciel PZPN-u, pan Konrad Klecha. Faktycznie będzie to powodowało, że będziemy w kręgu zainteresowania najwyższej rangi imprez krajów. FIFA Legacy, czyli FIFA Dziedzictwo. FIFA, która w zamian za to, że realizuje u nas tą topową imprezę Mistrzostw Świata Kobiet, pozostawia nam dobro, aktywo w postaci właśnie inwestycji w murawę. Inwestycji, na którą nie wiem, czy nas byłoby stać, a tak mamy ją całkowicie za darmo.
7: Dariusz Kozielski, opiekun murawy na Sosnowcu, na stadionie.
5: Co się dla pana zmieni? Jak ta opieka nad tą murawą będzie wyglądała w tej chwili?
7: Z takich zadań nowych całkowicie, których się jeszcze do tej pory w kraju nie robi i nie robiło, to jest po prostu coroczne frezowanie tej zielonej, naturalnej trawy. Raz w roku po sezonie piłkarskim to się frezuje, że zostanie goła ziemia, tylko te włókna i wsiewa się nową trawę. Tutaj chodzi o wysokość, żeby zawsze te 2 cm włókna wystawało ponad ziemię, żeby ona nie była odkryta cały czas, żeby pomagała naturalnej trawie w zasadzie w utrzymaniu tej stabilności dla piłkarzy i przede wszystkim w utrzymaniu takiej samej murawy przez kolejne 12 miesięcy. A dla nas opieka to jest w zasadzie w 100% tak jak była z trawą naturalną, czyli codzienne koszenie, nawożenie, podlewanie. Tu się nic nie zmienia, poza tym, że po prostu największą korzyść z tego mają piłkarze, użytkownicy, bo oni mają po prostu murawę zdecydowanie bardziej powtarzalną, zdecydowanie szybszą, to co dzisiaj cały świat piłkarski oczekuje, że piłka jest szybka, my to próbujemy w Polsce nadrabiać laniem wody, a to świat już niestety poszedł trochę do przodu i te murawy na tych najlepszych arenach są po prostu wstrzykiwaną właśnie taką technologią jak tutaj i to jest to, co najlepsze też jest dzisiaj.
5: A jak to wyglądało do tej pory po meczu?
7: Zawsze po każdym meczu jest zniszczenie, tak patrząc od praktycznej strony, to my musimy taką murawę po meczu zawsze wyczyścić, żeby się fachowo, to się mówi, poodkurzać kosiarkami ręcznymi, rotacyjnymi, dopiero jest później następnego dnia koszenie. Tutaj powinno być na takiej murawie zdecydowanie mniej tych ubytków, takich wyrwania trawy, dziur, bo te właśnie włókna mają wspomóc tą naturalną trawę tym, że będzie po prostu trudniej zrobić tą dziurę po wślizgu piłkarskim, czy szczególnie musimy jednak patrzeć na klimat, jaki mamy w Polsce, kiedy mamy jednak ta jesień, zima, która nie umie się skończyć, bo maj, a jeszcze 3 dni temu były mrozy w nocy, a dzisiaj mamy, można powiedzieć, pełnię lata, więc to dla nas jest jeszcze tym bardziej uciążliwe to, że ten okres wegetacyjny jednak jest krótszy jak po drugiej stronie Odry. W styczniu już robiliśmy tutaj próbę właśnie,

0: na tym mieliśmy się czas, że tak powiem, przygotować. Mieliśmy czas popatrzeć, jak to jest na tych stadionach, którzy się opiekują takimi murawami, także jesteśmy praktycznie na dzisiejsze wyposażeni, przygotowani do tego, że już dzisiaj po prostu ciutkie inne kosiarki będą wjeżdżać do koszenia murawy, żeby przygotować na sobotnie, niedzielne dwa mecze, bo akurat i sobota i niedziela mamy mecz.
1: Ale ta kosiarka też na odpowiednią wysokość będzie kosić, tak, żeby tego włókna sztucznego nie uszkodzić.
0: Tak jest, ale to zawsze kosiliśmy na 2 cm, włókno jest właśnie na 2 cm, także one nie może ulec uszkodzeniu, bo jego w zasadzie to największa pomoc jest taka, że on wspomaga tą naturalną trawę, więc tu dla nas pod tym kątem się nic nie zmieni, poza tym, że muszą być ciutka inne bałki w kosiarkach, ciutka inne kosiarki, ale no, ewoluowaliśmy do przodu. Patrząc na praktykę świata, gdzie są poinstalowane, to w zasadzie to, co powiedziałem na wstępie. Po sezonie musi zostać ta część trawy zielonej sfrezowana, tak powiem, odkurzone znowu do 2 cm i zasiana nowa murawa i ten zabieg, musimy mieć taką przerwę technologiczną latem, zawsze 6-8 tygodni. No i teoretycznie, tak jak gwarantuje nam tutaj firma, która to robiła, no to myślę, że spokojnie 8-10 lat jest gwarancji, a myślę, że zostanie z nami jeszcze dłużej.
2: Rafał Abel, Sea Speeches. Mamy dwa odgłosy. Jeden to jest odgłos maszyny, a drugi to jest odgłos lasera, który kontroluje maszynę co do milimetra. To jeśli chodzi o precyzję, bo maszyna, tak jak mówię, jest sterowana laserowo, bo no, precyzja tutaj jest najważniejsza, naprawdę. Tu musi być wszystko wstrzyknięte co do milimetra.
1: Jak ta technologia wygląda? O co w niej chodzi?
2: Technologia to jest tak zwane wszywanie włókien sztucznych w murawy naturalne, które robimy od głębokości powiedzmy 45 mm do 180 mm, w rozstawach 2 na 2 cm, 2 na 1 cm, 2 na 1,5 cm, więc jesteśmy bardzo elastyczni, jeśli o to chodzi. Możemy też zwiększyć na przykład lub zmniejszyć ilość włókien w pęczku, bo może być to 8 listków w pęczku. My robimy tutaj w najwyższym standardzie, takim, który na przykład właśnie jest robiony na Barcelonie, na stadionie, na San Siro. No, takie są po prostu wymogi FIFA i to bardzo był taki duży nacisk, żeby było tutaj jak najlepiej.
1: Jeśli chodzi o zalety tego systemu.
2: Zalet jest sporo, ja może je podzielę, bo pierwsza zaleta to powiedzmy zaleta dla zawodników, czyli przede wszystkim płyta jest bardzo przewidywalna, bardzo szybka, co jest też dosyć istotne. Nie wyrywa się pod butami, zawodnicy odnoszą mniej kontuzji, bo ona jest bardzo stabilna. Kolejny aspekt to telewizja. Te murawy w telewizji są no, zielone, co jest też coraz większym naciskiem w Polsce, bo nie ukrywajmy, od początku roku te murawy wyglądały no, różnie. A ten system daje to, że one będą wyglądać po prostu na zielone. Zawsze będzie ta zielona poświata, bo jest zielone włókno. Kolejny aspekt na plus to jest wzmocnienie podłoża. Podłoże jest bardzo stabilne, korzenie mogą się bardzo łatwo rozrastać, pobierać dużo łatwiej składniki, wymiana gazowa jest dużo łatwiejsza. No i też bardzo istotny aspekt to groundsmeni, czyli ludzie, którzy się tym zajmują. No będą mieć po prostu łatwiej. Jest mniej naprawek po meczach, po treningach, więc aspektów takich na plus jest sporo. Trzeba sobie uświadomić, że Orlik to jest jednak 100% sztucznej trawy, która jest bardzo twarda, dosyć śliska i powoduje kontuzję. Niestety, kontuzje, otarcia, tutaj tych włókien jest 5%, a zmienia to totalnie wszystko, naprawdę. Te 5% to jest totalny game changer i zawodnicy na pewno będą to sobie tutaj chwalić i trenerzy. Koszty są, rozpinają się pomiędzy 1 000 000 a 1 200 000 zł netto, w zależności od głębokości. Ja już nie pamiętam z głowy, jaka tutaj dokładnie była cena, bo to były, wiadomo, negocjacje z FIFA, ale to jest właśnie koszt pomiędzy 1 000 000 a 1 200 000 netto. Jesteśmy w stanie zrobić taką instalację w 5 dni.
3: 30 niepełnosprawnych uczniów z zespołu szkół specjalnych nr 4 zdobyło szczyty Beskidu Śląskiego. Było to możliwe dzięki wolontariuszom z Fundacji Szerpowie Nadziei, którzy pomogli dzieciom z niepełnosprawnościami ruchowymi i intelektualnymi wejść na górę. Materiał Kasi Ziłkowskiej.
4: Kasia Hutyra, nauczyciele w zespole szkół specjalnych nr 4.
1: Umożliwiacie dzieciom niepełnosprawnym coś, co dla nich można by było pomyśleć jest niemożliwe. Wejście w górę, tak?
4: Tak. Zebrałam ekipę wolontariuszy z Fundacji Szerpowie Nadziei i kolegów z Koła Przewodników Beskidzkich z Katowic i udaliśmy się właśnie z takimi ekipami w góry. Oni pomogli mi jakby w organizacji całej tej imprezy.
1: Ile dzieciaków wzięło udział w tej wyprawie?
4: 30 osób z zespołu szkół specjalnych plus jeszcze osoby z mieszkań chronionych.
1: Z jakimi niepełnosprawnościami dzieciaki?
4: Z niepełnosprawnościami ruchowymi, intelektualnymi, z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
1: Bez tej waszej pomocy ta ich wyprawa nie byłaby możliwa, tak? Bo no generalnie to nie jest proste pójść w góry z dzieckiem, które jest niepełnosprawne.
4: No tak, był potrzebny specjalistyczny sprzęt, taki jak na przykład koźliki i dwie osoby właśnie korzystały z tych koźlików. Do tych koźlików byli potrzebni wolontariusze,

0: którzy właśnie tam nieśli.
1: Bo to były osoby też na wózkach inwalidzkich, tak?
0: Dwie osoby właśnie były z niepełnosprawnością ruchową i potrzebowały tych koźlików, czyli takich specjalistycznych wózków. I jeszcze dwie osoby korzystały z takich nosideł też specjalistycznych, żeby właśnie móc pokonać taki długi dystans, bo to było 14 kilometrów, więc no nie wszyscy byli w stanie przejść taki długi dystans.
1: A ilu tych wolontariuszy było?
0: W sumie około też 30 wolontariuszy plus 15 nauczycieli, więc spora ekipa.
1: Ci wolontariusze, oni mają wprawę w tym, prawda, żeby umożliwiać takim dzieciakom wyprawy górskie.
0: Tak, z racji tego, że też jestem wolontariuszem, to biorę udział w takich akcjach, które są organizowane w Tatrach głównie i tam właśnie się odbywają takie główne eventy, tak zwane skarby. Są rekrutowani z całej Polski i biorą udział właśnie w takich akcjach.
1: Najpierw skupmy się na tych szczegółach takich technicznych. Długo trzeba się przygotowywać do takiej wyprawy z taką grupą dzieciaków?
0: No ja zaczęłam już planowanie w listopadzie, od zebrania ekipy, do lutego też były zgłoszenia uczniów. Każdy właśnie musiał określić swoje potrzeby, trzeba było załatwić sprzęt, no też odbyć spotkania, żeby właśnie trochę opowiedzieć o osobach, które biorą udział w tej akcji, więc też każdy się musiał przygotować, z kim będzie miał do czynienia, w jaki sposób może pomóc, więc w sumie tak pół roku trwały przygotowania.
1: Bo co, każde dziecko z inną niepełnosprawnością, to też trzeba było mieć na względzie, w jaki sposób na przykład tę wyprawę będzie odbierać, tak?
0: No tak, każdy miał inne potrzeby na tej wyprawie, jedni potrzebowali po prostu takiego towarzyszenia i motywacji, inni potrzebowali wsparcia w postaci właśnie chwycenia za rękę czy podparcia się o wolontariusza, a jeszcze inni właśnie pomocy z wykorzystaniem tego nosidła albo koźlika.
1: Ile trwała ta wyprawa?
0: Cały dzień nam to zajęło. Wyjechaliśmy o 7:30 z Sosnowca i wróciliśmy o 20:00, więc cały dzień uczestniczyliśmy w tej wyprawie.
1: Tu mówimy o tych szczegółach technicznych, teraz porozmawiajmy o tych wrażeniach już na miejscu. Co widzieliście w oczach tych dzieci? Co one wam mówiły?
0: No przede wszystkim tak mnie urzekło u osób ze spektrum autyzmu, którzy na co dzień, jak ich obserwuję, to mają różne trudności, różne zachowania trudne, a tam właśnie w górach widziałam taką radość i wręcz śmiali się i z taką lekkością szli pod tą górę pierwszy raz w ogóle, więc pięknie było obserwować ich reakcję na naturę, na góry i też zobaczyć to, jak sobie lekko poradzili z taką długą trasą i z wymagającym terenem górskim.
1: Dzieciaki z niepełnosprawnościami ruchowymi, one pewnie też nie sądziły, że będzie im dane chodzić po górach.
0: No tak, no też niektórzy nie mieli w ogóle okazji zobaczyć takich widoków, takich przestrzeni, no też z racji tych widoków wybrałam Skrzyczne, bo tam idzie się grzbietami, więc bez lasu, więc jest możliwość oglądania pięknych krajobrazów, więc też na tym mi zależało, żeby mogli zobaczyć takie piękne górskie przestrzenie.
1: To piękna akcja, tak? Pokazująca, że nie ma barier, nie ma przeciwwskazań do tego, że każdy może robić to, co chce, tak? Nawet pójść w góry.
0: Tak, to właśnie było celem tej wyprawy, żeby każdy mógł doświadczyć przygody górskiej, żeby mógł pokonać swoje jakieś bariery i żebyśmy też mogli przełamać stereotypy, że osoby z niepełnosprawnością właśnie czegoś nie mogą, bo mogą bardzo wiele.
1: Każdy z nich swój szczyt osiągnął tego dnia.
0: Tak, niektórzy udali się w kierunku Klimczoka i z tego co wiem, to zdobyli Szędzielnie, a nasze ekipy, które się właśnie udały na Skrzyczny, no to wszystkim się udało zdobyć szczyt, więc wielki sukces.
1: Rozmawialiście już po powrocie. Te dzieciaki, jak one były szczęśliwe? Co one czuły?
0: Tak, uczniowie co chwilę mnie do dziś zaczepiają i właśnie pytają się mnie, czy bolą mnie nogi. Z uśmiechem na twarzy właśnie opowiadają o swoich przeżyciach, a rodzice też do mnie pisali po akcji, że są chętni na kolejne akcje, że też się nie spodziewali reakcji swoich dzieci i cieszą się, bo mają towarzyszy górskich, no do końca swoich dni, tam właśnie wypowiedź jednej mamy, że nie spodziewała się, że znajdzie swojego towarzysza, z którym będzie mogła chodzić po górach.
1: Właśnie, bo to oprócz tego, że to pokazało, że dla tych dzieci to nie jest problem, to chyba rodzicom to też pokazało, że być może oni nie do końca wierzyli w swoje dzieci, że one też są w stanie po górach chodzić.
0: No tak, bo od początku jakby mówiłam, że w każdej chwili się można zawrócić, a mimo wszystko właśnie wszystkim się udało zdobyć szczyt, więc ci rodzice też byli bardzo podbudowani i pełni podziwu dla swoich dzieci.
2: Iwona Durek, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 Sosnowiec.
1: Jak to są ważne inicjatywy? Co one pokazują? Co one dają dzieciakom?

0: to ludzie tworzą szkołę. Szkoła to nie jest przestrzeń zamknięta murami, to jest energia, która buzuje w nas i która powoduje, że dzieciom chce się przychodzić do szkoły, że dzieci wchodzą do nas z uśmiechem i że mają radość z tego, że są uczniami naszej szkoły. A dzieje się to wszystko za sprawą niesamowitych i niezwykłych nauczycieli. Pani Kasia Hutyra należy właśnie do takiej grupy niesamowicie operatywnej, niesamowicie otwartej, z przepięknymi pomysłami i przecudnymi inicjatywami, bo oprócz tego, że zorganizowała i przeprowadziła tą ostatnią akcję wraz z Szerpami Nadziei i Przewodnikami Beskidzkimi, to również działa w zespole Przystań. Śpiewa, gra, tworzy. To jest kreator, to jest po prostu kreator. Ja twierdzę, że światła, muzyki i dźwięku, bo wszystko to, co tworzą, przenosi się później na dzieci. Dlatego dzieci idą za nią w sposób niesamowicie piękny, w sposób naturalny. Dlatego jak przyszło do konstruowania grupy, to nie było wątpliwości, że grupa będzie cała i będzie kompletna, bo wszyscy wierzą pani Kasi i lgną do niej jak do miodu, bo naprawdę energia dziewczyny jest przecudna.
1: Co ta wyprawa pokazała? Pokazała, że dzieciaki niepełnosprawne mogą wszystko?
0: Tak, zgadza się, że my się niczym nie różnimy od ludzi, którzy mają wszystkie możliwości, a rzadko z nich korzystają. Pokazała ta wyprawa, że wyjście poza obręb miasta jest możliwe, ale w grupie jest zawsze raźniej, bo grupa się podpiera, bo jest ramię tego wolontariusza, nauczyciela, który jest blisko. No, Kasia podkreślała, jak ogromna organizacja, to jest pół roku pracy, więc zorganizować finanse, zorganizować ludzi, przygotować wszystko w sposób tak perfekcyjny, żeby to zakliknęło i żeby to działało pięknie, to jest naprawdę ogromny, ogromny wkład pracy w to, ale wykonalny, jak widać. Natomiast daje możliwość dzieciakom i młodzieży, bo też dorośli, absolwenci naszej szkoły brali udział w tym wydarzeniu. Jak zwykle współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy pana dyrektora Leszka Falisa jak najbardziej kwitnie. No i daje efekty namacalne, bo dorośli też patrzą w naszą szkołę, czy oni też mogą. No i uśmiechają się, czy oni też mogą, a już nie chodzą do szkoły. Ale to pokazuje, jakie jest zapotrzebowanie na tego typu akcje, inicjatywy i działania. Coś, co przekracza mury szkoły.
1: Tutaj zapytałam się pani o rodziców, bo czasami też rodzice mają jakieś tam w głowie takie blokady. Myślą sobie, że dziecko niepełnosprawne wiele rzeczy nie może, że ta niepełnosprawność ogranicza. Wy pokazujecie, że oczywiście przy większym nakładzie pracy, ale wszystko się da.
0: Przy maksymalnej koncentracji da się. Rozmawiałam po wyprawie zarówno z rodzicami, jak i z babcią jednej uczennicy i ona jasno powiedziała, że bez ręki, którą podali wolontariusze, naprawdę byłoby ciężko, bo dziecko chorowało w trakcie wyprawy, więc nie było to jasne, czy da radę. Natomiast dla mnie szokiem było to, że znalazły się osoby, które wzięły dzieci na plecy i fizycznie je poniosły. Ponieść dorosłą osobę, dorosłe dziecko, to jest naprawdę wyczyn. Ja rozumiem tą sprzeczność dorosłe dziecko, przepraszam, że tak mówię, ale w ten sposób określamy naszych uczniów z niepełnosprawnościami, bo oni mają mentalność dziecka i w tym wszystkim są prości, szczerzy i naprawdę piękni. Natomiast pomocy wymagają i to nie ulega żadnej dyskusji i żadnej kwestii. Więc wzięcie dziecka na plecy i niesienie przez ileś kilometrów na tym specjalnym sprzęcie, o którym odpowiadała pani Kasia, dla mnie jest warte najwyższego szacunku.
1: Co to da tym dzieciom?
0: Och, to jest krok milowy w ich rozwoju. Zobaczenie z góry przestrzeni otwartej. Proszę zobaczyć, co my oglądamy w mieście. Mury, ograniczenia, bariery, co widzimy ze szczytu. Przestrzeń to jest coś niesamowitego. Pokazanie dzieciom i rodzicom otwartej przestrzeni to jest przestrzeń możliwości. To jest dla mnie taki cud.
2: Trasa skrzyczne. Pani Magdo, jak się pani czuje?
3: Doskonale, jest fantastycznie.
2: To cudownie, pogoda dopisuje, ruszamy.
3: Powiedz mi, jak ci się idzie?
2: Dobrze.
3: Dasz radę?
2: Chyba tak.
4: No na razie zaczynamy i myślę, że jest super, bo grupa jest przepełniona energią, wszystkim się chce iść, a pogoda jest piękna, więc myślę, że te 13,5 km to pęknie, tak? I będziemy się super bawić, bo na to się zapowiada.
2: Dodajmy, że jesteśmy grupą zieloną, najlepszą.
3: Ależ fantastycznie.
5: Pierwsza klasa, muszę
3: powiedzieć.
2: Ostatni wagon.
3: Wyśmienita atmosfera.
2: Adaś, dajesz radę? Dojdziesz na szczyt?
6: Tak!
2: No to super. A ty, Kasia, jak tam?
7: Dobrze.
2: Dobrze? Dajesz radę?
7: Tak.
2: Jeszcze trochę przed nami. Dasz radę?
7: No muszę.
2: No pewnie. Chłopaki, powiedzcie mi, jak wrażenie po dotarciu na szczyt?
8: Fajnie.
2: Fajnie? Daliście radę?
8: Tylko na pierogu.
2: Tylko na pierogu?
9: Ja kolana bolą, bo wszystko chodziłem tak z kolanami.
2: Ale co, było warto?
9: No.
2: Czy dzieci chcieli jeszcze wejść na jakiś szczyt?

0: spoko. A jaki to był szczyt?
1: Ma skalę po prostu. Chyba nie ma dziewięć zdjęcie.
0: A jak się nazywa ta skała? Malinowska skała.
2: Eska Śląsk.
3: Katowice pozyskały dziesiątki milionów złotych na kolejne inwestycje w infrastrukturę deszczową. To projekt, który pozwala nie tylko usprawnić system odprowadzania wód opadowych w kolejnych dzielnicach Katowic, ale także ograniczyć ryzyko lokalnych podtopień. Mówi Dawid Kwiecień z Katowickiej Agencji Wydawniczej w materiale Oli Grochowskiej.
4: Są to środki w wysokości do 60 milionów złotych i pieniądze, które udało nam się uzyskać już na trzeci etap ważnego projektu, choć może niewidocznego gołym okiem. Będziemy realizować trzeci etap uporządkowania gospodarki wodami opadowymi, czyli po prostu deszczówką. To, co z góry spada, trzeba zagospodarować odpowiednio, zwłaszcza w obliczu coraz częściej występujących takich nagłych zjawisk pogodowych, które mogą prowadzić do powodzi błyskawicznych, do miejscowych wylań. Trzeba tą wodę odpowiednio zagospodarować. I realizujemy już trzecią edycję projektu, która jest zaplanowana aż do końca 2029 roku i ona obejmuje kilka rodzajów działań. Przede wszystkim będziemy budować i modernizować kolejne odcinki kanalizacji deszczowej. Będziemy też budować podziemne zbiorniki retencyjne, czyli specjalne obiekty zakopane pod naszymi chodnikami, ulicami, pod naszymi stopami, czyli niewidoczne dla nas na co dzień, ale dbające o nasze bezpieczeństwo, ponieważ kiedy występują takie nagłe, ulewne deszcze i ta woda, tej wody jest tyle, że może ona przeciążyć system kanalizacyjny, zbiorniki retencyjne pozwalają ją zmagazynować, odciążyć tą sieć kanalizacyjną i zapobiec przekroczeniu poziomu kryzysowego, który groziłby właśnie wylaniem. Co więcej, tą zmagazynowaną wodę w zbiornikach retencyjnych możemy potem wykorzystywać. Możemy wykorzystywać czy to do podlewania zieleni, czy to do czyszczenia ulic i chodników, czy też rozpoczęliśmy w przypadku zbiorników retencyjnych przy ulicy Agnieszki, rozpoczęliśmy współpracę ze strażą pożarną, więc ta woda będzie mogła być wykorzystywana właśnie do działań straży, więc nie dość, że zabezpieczamy miasto przed właśnie nagłymi powodziami, to na dodatek generujemy oszczędności finansowe, bo za tę wodę nie musimy płacić, my ją odpowiednio zagospodarujemy.

praktykach retencyjnych możemy potem wykorzystywać. Możemy wykorzystywać czy to do podlewania zieleni, czy to do czyszczenia ulic i chodników, czy też rozpoczęliśmy w przypadku zbiorników retencyjnych przy ulicy Agnieszki, rozpoczęliśmy współpracę ze strażą pożarną, więc ta woda będzie mogła być wykorzystywana właśnie do działań straży, więc nie dość, że zabezpieczamy miasto przed właśnie nagłymi powodziami, to na dodatek generujemy oszczędności finansowe, bo za tę wodę nie musimy płacić, my ją odpowiednio zagospodarujemy.

0: wykorzystujemy na przykład ogrody deszczowe, suche rzeki, czy też skrzynki rozszczelniające, które tą wodę magazynują i potem powoli uwalniają, co też wpływa na przeciwdziałanie choćby suszy. Kilka zadań zostało już zrealizowanych, ponieważ ten projekt my już rozpoczęliśmy przy nim pracę, teraz po prostu uzyskaliśmy na nie dofinansowanie, a zrealizowaliśmy m.in. działania w rejonie ulicy Filarowej, czy też budowę właśnie kanalizacji i wspomnianych zbiorników przy ulicy Agnieszki. Łącznie to jest 15 zadań, jeśli chodzi o całość tego trzeciego etapu. One będą realizowane do końca 2029 roku, a oprócz tych takich twardych prac z kanalizacją też przewidujemy nasadzenia krzewów i drzew, czy też po prostu działania edukacyjne, choćby poprzez spotkania z mieszkańcami, które mają właśnie przedstawić, na czym polega ta retencja i dlaczego ona jest ważna. Biorąc pod uwagę te etapy projektu, które już zrealizowaliśmy, czyli dwa etapy, w ich ramach wybudowaliśmy łącznie 32 zbiorniki retencyjne. Ich łączna pojemność to jest 12 milionów litrów. To jest ogrom wody, za którą właśnie nie musimy płacić, bo spada nam z nieba, ale możemy ją wykorzystywać właśnie do tych celów komunalnych, do straży pożarnej, do podlewania. Możemy po prostu wykorzystać ją do czegoś innego, zamiast wpuszczać ją w kanalizacji do rzek. Teraz też zbiorniki retencyjne powstają. Ich łączna pojemność będzie wynosić 2,5 miliona litrów. Jeśli byśmy to chcieli porównać do czegoś łatwiejszego do wyobrażenia, to jest to takich 60 dużych cystern, więc ogrom wody, którą wykorzystujemy ponownie. Ze strażakami dopiero zawieramy współpracę w ramach tych ostatnio wybudowanych i odbieranych zbiorników przy ulicy Agnieszki. Natomiast te wcześniejsze zbiorniki, które właśnie są wyposażone w studnie czerpalne, bo nie wszystkie z tych zbiorników są, no to ta woda z nich jest wykorzystywana właśnie do różnych celów, więc już generujemy te możliwości, żeby tę wodę nie tylko magazynować i z opóźnieniem puszczać dalej do systemu kanalizacji deszczowej, ale właśnie, żeby wykorzystywać do innych celów.
1: SK Śląsk.
2: Co prawda majówka ta oficjalna za nami, ale miesiąc maj dopiero na starcie. No i wiadomo, jak majówka, no to i grille. Przygotowaliśmy dla Was specjalny materiał, zresztą sami posłuchajcie. Majówka przede wszystkim kojarzy nam się z grillowaniem, no i nie mogłoby być inaczej, gdyby nie rozmowa z mistrzem grillowania, a ze mną w studiu jest...
3: Andrzej Gibas.
2: No właśnie, porozmawiajmy zatem o tym, co najlepiej na grilla przygotować, żeby było pyszne i żeby było smaczne i żeby

0: mogłoby być inaczej, gdyby nie rozmowa z mistrzem grillowania, a ze mną w studiu jest...
1: Andrzej Gibas.
0: No właśnie, porozmawiajmy zatem o tym, co najlepiej na grilla przygotować, żeby było pyszne i żeby było smaczne i żeby

0: Myślę, że steki, które coraz bardziej popularne są w Polsce, oczywiście już dawno, dawno temu popularne na całym świecie. Steki, jeżeli steki, to sezonowane, najlepiej 30-40 dni, żeby były skruszone, smaczne. I kwestia, jak steka przygotować. Każdy się boi steka przygotować, a to jest bardzo proste. Jeżeli mamy steka dobrej jakości, który wyciągnęliśmy z lodówki i nabrał temperatury pokojowe, około 20 stopni, mamy grilla. Jeżeli nie mamy grilla, to też podam, jak można go przygotować. Najlepszą metodą jest posmarować tego steka olejem, posypać solą, pieprzem i na rozgrzanego grilla, który ma powyżej 250 stopni, metodą 10 and 2, czyli na godzinę 10 kładziemy takiego steka, po półtorej minuty przekładamy na godzinę 2, obracamy go po następnej półtorej minuty i wracamy po kolejnej półtorej minuty na godzinę 10 i łącznie 6 minut, to jest taki stopień plus minus medium. Natomiast jeżeli mamy termometr, to możemy ten stopień wysmażania sobie regulować. I na przykład na taki medium steka, którego chcemy średnio wysmażonego, mając 53 stopnie wewnątrz mięsie w najgrubszym miejscu, to wyciągamy tego steka na zewnątrz, który musi odpocząć, żeby włókna się zluzowały, te osocze, wszystko, żeby wchłonęło, bo my chcemy, żeby stek był soczysty, a nie wszystko wypłynęło na talerz. Czyli po odpoczynku takim 2-3 minutowym, gdzie stek jeszcze te 2, 3, nawet czasami 4 stopnie pójdzie do góry, odpoczął, tniemy szlajsy pod skosem nożem, takim 45 stopni, żeby te włókna mięsa jeszcze skrócić, żeby bardziej się w ustach rozpuszczały. Po poczęciu dosypujemy lekko soli, pieprzu, czyli minimalizacja przypraw. Dobry produkt mięso sezonowane. Ja uwielbiam amerykańską wołowinę Black Angus rasy, najbardziej popularne, bo dla mnie jest bardzo smaczna. Można też z polskich hodowli, też są dobre z młodych jałówek, steki czy żebereczka do przygotowania. I minimalizacja przypraw, sól, pieprz, dobry grill. Dobre mięso, lekkie umiejętności, mając termometr, rewelacja. Natomiast co zrobić, jak nie mamy grilla? Nic straconego. Patelnia żeliwna. Rozgrzewamy patelnię żeliwną i na patelni żeliwnej, nie smarując tłuszczem, bo mamy już steka posmarowanego, posypanego solą przed grillowaniem. Także ja obalam ten mit, że nie solimy mięsa. Solimy mięso bezpośrednio przed grillowaniem, bo nam piękna glazura się zrobi przez sól. Wyciągamy cukry i piękna karmelizacja, glazura na tym steku nam będzie. I na patelni tą samą metodą. Ten and tu robimy, odkładamy na odpoczynek. Jeżeli mamy jakoś naprawdę grubego tego steka, z kością tego steka, możemy zrobić na takiej zasadzie, że możemy piekarnik rozgrzać i posmarowanego olejem, posypany solem, wkładamy do piekarnika w niskiej temperaturze, w termoobiegiem 120 stopni i kiedy mięso dojdzie do temperatury 49 stopni w środku, wyciągamy tego steka i na maksa wrzucamy, czy to będzie płyta żelinna, czy to będzie plansza, czy patelnia, czy grill, karmelizujemy go, ale już tu będzie krócej, bo już mamy go wygrzanego, po 45 sekund metodą TNT-u, ta metoda gwarantuje nam 100% sukces. Jest to metoda odwrócona. Reverse sear. Od 6 lat temu ją wprowadziłem po szkoleniach z Kanady i jest to jedna z najbardziej popularnych i gwarantująca powtarzalność przygotowania najlepiej steka. Także polecam. 100% gwarancji, goście będą zaskoczeni.
1: Jest pan mistrzem grillowania, zatem ja chciałabym zapytać się o to, z czym na ścieżce swojej kariery spotkał się pan najczęściej, jeżeli chodzi o takie propozycje do grilla, albo co ludzie po prostu najczęściej chcą wrzucać na tego grilla i zajadać się tym przysmakiem.
0: Czyli tak, najczęściej Polak to chce rzucać krupnioki, karkówkę i kiełbasę. Natomiast kupowanie nawet grilla dla robienia samej kiełbasy, to tak nie ma sensu. Ognisko jest najlepsze dla zrobienia kiełbasy. Ale warzywa coraz bardziej popularne i oczekujące. Karmelizowane warzywa w wysokiej temperaturze. Owoce morza, krewetki fantastycznie wychodzą. Jagnięcina, cąber jagnięcy, mega kozacko wychodzi na grillu.

0: 1. Też można to zerknąć, wygooglować, czy na YouTube zobaczyć, co ta metoda znaczy. Także coraz więcej potraw. Pizza coraz bardziej szybko można przygotować, bo zdecydowanie lepiej wychodzi nam niż w piekarniku, a nie każdy ma piec do pizzy. Także grill naprawdę to jest gotowanie, smażenie, pieczenie, łącznie z deserami brownie, które dość często robimy na warsztatach. Czy ananasy grillowane i fundy w czekoladzie, czy z cynamonem i z cukrem i whisky polewane. Także możliwości zaskoczenia i wspólnie spędzenia czasu przy grillowaniu, bo to nie tylko jest jedzenie, to jest taki fun wspólnie spędzać z rodziną, z przyjaciółmi, znajomymi. Bawić się przy grillu. Nie, że my się tu bawimy czy jemy, a druga osoba jest w kuchni, coś nam przygotuje do jedzenia. Nie. Wszyscy wspólnie przygotowują ten posiłek na grillu, gotując, piecąc, smażąc. Także nie ma ograniczeń, tylko fantazja nas ogranicza.
1: Na początku tej wypowiedzi powiedział pan o takim czymś, że kiełbasę lepiej jest zrobić na ognisku, nie na grillu. Dlaczego? Tak mnie to zaciekawiło, że cały czas w głowie sobie trzymałam to pytanie. Mówię, o, trzeba zadać właśnie, dlaczego lepiej ognisko, a nie grill?
0: Ogień, każdy ma ten powrót do ognia, do tej natury i przy ogniu rzeczywiście jest ten fan taki wspólnego ogniska z dzieciństwa, tak jak ja pamiętam kiełbasę, jabłko na ognisku, czy ziemniaki i to jest mi tak wraca, że ten produkt u mnie jest zarezerwowany najczęściej, że ja go robię na ognisku, bo lepiej tak taki klimat po prostu się czuje, tak okopcony tym dymkiem. Oczywiście w niektórych grillach też można palić dodatkowo drzewem, czy grille ceramiczne węglowe, czy można po prostu rozpalić ognisko też, czy paleniska. Jest to taki powrót do natury, do jaskinowca po prostu.
1: Mm-hmm. No i też fajny, tak jak pan powiedział, klimat takiego palenia ogniska i palenia na nim właśnie kiełbasek, smażenia. Ja chciałam jeszcze dopytać, załóżmy, że jesteśmy po prostu na takim normalnym grillu, nie jakimś wyszukanym, nie jakoś nie wiadomo jak nowoczesnym i mamy do wykorzystania pewien sprzęt do grillowania. No i właśnie, jak taki sprzęt do grilla podczas majówki, czy nie tylko, czy podczas letnich dni, kiedy zazwyczaj właśnie grillujemy w swoich ogródkach czy na tarasach, przygotować? Co powinniśmy zrobić? Czy faktycznie używać drewna, czy podpałka? Jak to wygląda? Czasami są nawet takie podpałki. Wpłynie to dobra rzecz, czy kiepska?
0: Ja jestem za tym, żeby zdrowo grillować. Nieważne jaki sprzęt mamy, czy grill węglowy, czy grill gazowy, czy palenisko mamy. Przede wszystkim trzeba nie używać podpałek, najlepiej automatycznie użyć troszkę tektury lub zapalarkę gazową, czy elektryczną i rozpalić ten węgiel, czy brykiet. Ma to się wypalić bez żadnych dodatków do rozdmuchania tego ognia. I najważniejsze, jeżeli tego grilla rozpalimy, on się już ten 10-15 minut pali, to dalej nie wrzucamy od razu tych kiełbas, mięsa. Musi się ten częściowo ten węgiel wypalić. Musimy tę ruszta wyczyścić szczotką, żeby ten brud poprzedniego grillowania, to wszystko odeszło. Zrobić sobie strefę grzewczą, że ten żar tego węgla przykładowo rozsypać na połowę grilla, na drugą połowę grilla grillujemy, żeby ten tłuszcz, te soki, te aromaty, to wszystko to po prostu kapie, żeby nie spadało do tego spalania i nie wracał nam z powrotem okopconego, przypalonego takiego mięsa, bo to nie jest do końca zdrowe dla żołądka. Ja wiem, jak ktoś to raz, dwa razy w roku grilluje, nie ma problemu. Ja natomiast 200-300 razy w skali roku grilluję i szanuję sobie żołądek, a po drugie ja chcę smak grillowania, a nie spalenia czy okopcenia mieć. Także to jest czyste ruszta, wypalony węgiel drzewny, dobrej jakości węgiel drzewny, strefy grzewcze zachować i mięso, temperatura pokojowa i grillujemy. Najlepiej termometr, nawet jakiś tani termometr sobie wyposażyć, mamy grubsze kawałki mięsa, żeby wbić, żeby ten stopień wysmażania wiedzieć, jaki mamy tego steka, czy karkówka już doszła, czy kurczak ma te 74 stopnie, żeby czasem salmon na linię dostać. I najważniejsza rzecz, nie używamy żadnych tacek folii aluminiowej. Szanujmy sobie zdrowie, tam są wysokie temperatury, szkodliwe substancje się wytwarzają, my chcemy mieć grillowanie, karmelizację od ruszta stalowego, żeliwnego, żeby ten smak prawdziwy był.
1: No właśnie, czyli w takim układzie nie używamy takich tacek, a często u nas w Polsce ludzie te tacki sobie podkładają pod mięso i to dopiero dają na ruszta, prawda? Tak się zazwyczaj zdarza.
0: Dokładnie, bardziej robią smażenie niż grillowanie, natomiast jeżeli my potrzebujemy kwestii jakiejś tam tacki, jakichś powodów, mamy słabe ruszta, duże odległości między jednym a drugim rusztem, albo te ruszta są już skorodowane, zniszczone, naprawdę możemy sobie kupić płytę żelazną, możemy sobie brytwane ze stali nierdzewnej wielokrotnego użytku kupić z otworami, bo ten dymek wszystko nam przechodzi, żeby to nie maczało się w tym tłuszczu. Także naprawdę szanujmy środowisko, róbmy to ekologiczne, polskie dla przyszłych naszych pokoleń. Tacki aluminiowe, które są jednorazowe, zabrudzają, szkodliwe dla zdrowia, są podczas wysokich temperatur grillowania. Usuwamy to. Okej, powiecie mi, dlaczego, a jak mam krupniok zrobić bez folii aluminium? Tak, da się, kochani.

0: ani zrobić. Bierzemy papier do pieczenia, czy papier barbecue robimy, jeszcze nie mamy planszy, czy płyty żelinnej. Zawijamy. Ktoś powie, papier do pieczenia się rozwija. Nie ma problemu, zszywaczem z jednej, z drugiej strony możemy zszyć. Jeszcze ten krupniak możemy nadzieć kapustą, kiszoną boczkiem i w niskiej temperaturze, bo to jest potrawa, która wystarczająco 120-140 stopni, dłuższy czas. Wspólnie spędzamy czas, nie staramy się bardzo szybko przygotować grilla w 50 minut. To potrzebuje troszkę czasu. Uwierzcie mi, że przygotowanie grilla 30 minut to jest krótko. To nie jest, że po prostu, że to bardzo długo trwa. W porównaniu do barbecue, gdzie przygotowanie grilla i przygotowanie potrawy, żeby ona gotowa była, trwa 8, 10, 12, a niekiedy 16 godzin, jak brisket.
1: Jeszcze chciałam się zapytać o dodatki do grilla, bo cały czas tutaj mówimy o porządnej podstawie, czyli mięsie, no nie ma co się oszukiwać, mięso to podstawa grilla. No i właśnie, jakie dodatki możemy do grilla wykorzystywać? Chodzi mi też na przykład o sosy. Co, kupujemy sosy w sklepach, czy robimy samemu jakieś tacyki?
0: Kwestia tak, ja staram się nie kupować, oczywiście jak sosy barbecue, można kupić, czy jakieś tam jalapeno, papryczki, okej, są dobre, natomiast sprawdzajmy skład, jaki tego jest. Natomiast jeżeli mamy dobry produkt, dobrze karkówkę zamarynowaną, czy kurczaka, jakieś drobiowe mięso, to ja myślę, że naprawdę nie możemy przesadzać z ilością sosów, bo smaku tego mięsa nie będziemy czuć. Ja wiem, że na przykład fajnie sos curry jest na przykład do ziemniaczka, czy cacyki, rewelacyjnie, ja lubię cacyki w ogóle, czy na mizerię, jeżeli ktoś nie lubi czosnku. Możliwości są duże zrobienia, czy jakieś colesław, prostej, łatwej, zdrowej sałatki do mięsa, ale nie zabijajmy bardzo dużą ilością sosów, żeby my to mięso po prostu czuli. Kupmy lepszej jakości mięso, nie naszczypnięte, kupmy lepszej jakości kiełbasę, czy steka sezonowanego, który to jest najlepsza przyprawa. Sezonowanie i karmelizacja, sól, resztę to już po prostu zbędne dodatki są.
1: No i jeszcze chciałam wrócić do tej tematyki czyszczenia grilla, bo wiele razy podkreślał pan, że to jest mega, mega ważna sprawa.
0: Dokładnie. Kwestia, my Polacy staramy się upornie nie czyścić grilli i grillujemy cały rok na tym samym grillu. Ja za każdym razem po grillowaniu grilla na 50%, jeśli to jest grill gazowy, na 50% ustawiam pokrętła i wypalam tego grilla przez 10-15 minut i potem traktuję go szczotką ze stali nierdzennej, czyszcząc wszystkie resztki jedzenia, które zostały, spalił się. Wyłączając grill, ja go jeszcze dodatkowo czyszczę olejem, ręcznik papierowy składając na 4 kawałki, olejem przecieram, smaruję, konserwuję ruszta, a jeszcze te resztki brudu ściągam. Czy to będzie ruszt stalowy, czy żelinny, warto to po prostu zrobić. Potrawa się nie przylepia do rusztów, mamy czyste ruszta, nie czujemy potraw z poprzedniego dnia.
1: Mm-hmm. A co z tym popiołem, który często zostaje pod rusztem, nie? Na przykład z drewna, czy z tektury?
0: Obowiązkowo musi być wysypany, a tacka na tłuszcz musi być wylana.
1: Mm-hmm. Jakieś popisowe pana danie, które polecałby pan zrobić w tym roku na grilla?
0: Mam popisowe danie, natomiast ono jest dość trudne i tu trzeba troszkę umiejętności mieć. Ja fantastycznie to uwielbiam, moja małżonka, rodzina, wszyscy znajomi. Są to Loen Slow żeberka z młodych jałówek, które ja dzień wcześniej, używając enzymów z ananasa, pekluję, marynuję 24 godziny i potem w niskiej temperaturze z dymie bukowym koło 6 godzin trzymie, gdzie dojdzie do temperatury 74-75 stopni, kiedy kolagen się już rozkłada, ja zawijam w papier barbecue i kolejne 3-4 godziny, aż dojdzie do 90 stopni, żeby ta błona z tych żeberek połowych się rozpuszczała. Wyciągam dopiero z tego urządzenia smokera, grilla gazowego, węglowego, nie ma znaczenia, bo na każdym to wszystko idzie, można zrobić. Wkładam do lodówki turystycznej i zostawiam na 2 godziny. Nazywa się taka odwrócona osmoza, żeby to po prostu mięso wystudziło się, żeby ten kolagen, tłuszczyk, ten osocze, wszystko w włóknach zostało i żeby zluzowało się. I takie żeberka na szlajsytne, naprawdę to jest mistrzostwo świata. Każdemu polecam spróbowanie właśnie żeberek z młodych jałówek, mistrzostwo świata.
1: No, faktycznie można powiedzieć, że to już jest grillowa wyższa szkoła jazdy, tak to kolokwialnie ujmując, ale chciałam się jeszcze zapytać, a co pan sądzi o karkówce, bo karkówka jest takim daniem mięsnym, które no, u nas w Polsce na grillach zazwyczaj króluje.
0: Króluje, bardzo dobra karkówka, mamy polskie świnie, puławska rasa, bardzo dobra, zamarynowane mięso 24 godziny wcześniej, temperatura pokojowa, żeby to mięso było wygrzane, że jak wrzucimy na rozgrzanego grilla, żeby ono się po prostu takie skurczu dużego szoku termicznego nie dostało, I ta metoda ten and two, co ja wcześniej wspominałem, czyli po półtorej minuty na każdej stronie, obracałem 4 razy i tą karkówkę należy ją odłożyć na róż górny w strefie chłodniejszej temperatury na jeszcze 3-4 minuty, żeby ona odpoczęła, zluzowało się, żeby spokojnie doszło i to jest fantastyczna karkówka, jeżeli ją mamy w plastrach. Natomiast jeżeli my chcemy całą taką karkówkę 2-3 kg zabrać, to udając się do sklepu poprosimy zawsze najtłuszczejsza, żeby była. Dlaczego najtłuszczejsza? Bo tłuszcz jest przewodnikiem smaku i taką karkówkę, jak mamy ją zapeklowaną dzień wcześniej, wrzucamy ją na grill w niskiej temperaturze 120 stopni i ciągniemy ją aż do 80 stopni. Ona sama się będzie rozpadała, będzie fantastycznie smaczna, ale to jest proces dłuższy czas, bo potrafi 5-6 godzin taką karkóweczkę się robić w niskiej temperaturze.
2: SK Śląsk.
1: No teraz zmieniamy temat. Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbyło się spotkanie konsultacyjne projektu strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2035 roku. Było okazją do dyskusji o najważniejszych kwestiach i wyzwaniach związanych z funkcjonowaniem polskich uczelni na przestrzeni

0: SK Śląsk.
1: No teraz zmieniamy temat. Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbyło się spotkanie konsultacyjne projektu strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2035 roku. Było okazją do dyskusji o najważniejszych kwestiach i wyzwaniach związanych z funkcjonowaniem polskich uczelni na przestrzeni

0: Brombosz.
1: Rozpoczynamy konsultację projektu strategii rozwoju szkolnictwa wyższego na najbliższe 10 lat do 2035 roku. Jest to pierwsze spotkanie konsultacyjne i z tego miejsca bardzo dziękuję panu rektorowi za użyczenie przestrzeni akademickiej do przeprowadzenia tej dyskusji. Mam nadzieję, że będzie to dyskusja bardzo merytoryczna, ponieważ jest to projekt, pierwsze założenie, pierwszy taki dokument, jaki w ogóle powstał dla szkolnictwa wyższego w Polsce. Liczymy na to, że społeczność akademicka będzie chciała z nami dyskutować, a przede wszystkim będzie przesyłała nam pewne informacje dotyczące tego, co należy w tej strategii jeszcze poprawić, co ująć, może brakuje jakichś wskaźników. Jest to strategia, która jest w tej chwili na takim dużym stopniu ogólności, ze względu na to, że nasz system jest systemem bardzo złożonym. Mamy 300 uczelni, 10 tysięcy kierunków kształcenia, 1,5 miliona studentów, prawie 100 tysięcy pracowników naukowych na uczelniach. Dodatkowo nasz system szkolnictwa wyższego to nie tylko kształcenie, ale również prowadzenie badań naukowych i transfer wiedzy do otoczenia społeczno-gospodarczego. Trudno jest więc wykonać duży stopień szczegółowości dla tak bardzo zróżnicowanego środowiska, ale diagnoza stanu obecnego, jaka została wykonana, analiza SWOT, informacje o celach ogólnych i szczegółowych realizacji strategii są na tyle otwarte, że bardzo chętnie dopasujemy się do tego, co zwróci nam środowisko akademickie.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, projekt strategii rozwoju szkolnictwa wyższego powstał jako efekt pracy zespołu, który był powołany w marcu tego roku. Rzeczywiście, tak jak Pani Minister wspomniała, przeprowadziliśmy pogłębioną diagnozę stanu obecnego. Zebraliśmy tak naprawdę wszystkie informacje na temat szkolnictwa wyższego z ostatnich lat. Zapoznaliśmy się z wieloma materiałami, ze strategiami rozwoju wielu uczelni w Polsce. Powstała również analiza SWOT. Na tej bazie zaproponowaliśmy cele ogólne, cele strategiczne. Są to trzy główne cele, które dotyczą społecznej odpowiedzialności, etosu i uczelni, doskonałości dydaktycznej i wspierającego ekosystemu. Myślę, że te obszary, rozwinięcie informacji zawartych w tych obszarach dają dosyć dobry ogląd na to, jak powinno w następnych latach wyglądać, w którą stronę powinien podążać rozwój szkolnictwa wyższego, żebyśmy nadążali za zmianami tymi, które się dzieją w tej chwili w kraju i w Europie. Także mam nadzieję, że te konsultacje, które dzisiaj się rozpoczynają w Katowicach i będą trwały również w innych ośrodkach akademickich, przysłużą się do tego, żeby ten projekt strategii był jeszcze bardziej dopracowany, żebyśmy mogli, zależy nam na tym, żeby prowadzić dialog ze społeczeństwem, ze społecznością akademicką, bo tak naprawdę to strategia jest dla nas, nie my jesteśmy dla strategii, także na pewno współpraca, dialog ze społecznością akademicką, z otoczeniem społeczno-gospodarczym przyczyni się do tego, żebyśmy tę strategię mogli jeszcze bardziej dopracować i rozwinąć.
3: Dzień dobry Państwu. Zacznę od podziękowania na ręce Pani Minister, że Uniwersytet Śląski i całe środowisko akademickie Województwa Śląskiego zostało wybrane jako miejsce i przestrzeń pierwszych konsultacji wspomnianego projektu. Widzimy w tym uznanie dla tego, co wydarzyło się w ostatnich latach na Akademickim Śląsku. Uniwersytet Śląski wraz z innymi uczelniami publicznymi Katowic był gospodarzem tytułu Europejskiego Miasta Nauki w 2024 roku i przy tej okazji poświęciliśmy bardzo dużo uwagi obszarowi, który będzie dzisiaj dyskutowany, myślę, szczególnie mocno, czyli otoczeniu społeczno-gospodarczemu uczelni i w jaki sposób przemyśleć na nowo tę rolę, wykorzystać ją bardziej intensywnie, aby zwłaszcza w takim regionie jak Śląski Zagłębie uczelnie wyższe stały się silnikiem rozwojowym, zwłaszcza w okresie transformacji. Zatem dziękujemy i bardzo doceniamy ten wybór. Drugi punkt, na który chciałem zwrócić uwagę, to to, że środowisko akademickie Polski bardzo potrzebowało takiego dokumentu. Zwłaszcza, myślę, że mogę powiedzieć to w imieniu społeczności uczelni publicznych. Jesteśmy uczelniami państwowymi, jesteśmy uczelniami publicznymi. Powinniśmy, chcemy być jako uczelnie instrumentem rozwoju państwa polskiego, jednym z najważniejszych. Aby to się mogło dziać, nasza codzienna działalność naukowa i

0: taktyczna powinna być powiązana z celami strategicznymi państwa. Opracowując strategie indywidualne, a każda uczelnia taką mieć powinna i ma, one powinny być powiązane i spójne ze strategiami rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce. I oto po raz pierwszy rysuje się szansa na stworzenie dokumentu ramowego, w którym my będziemy mogli lokować cele indywidualne. To nie znaczy, że wszystkie uczelnie mają się ujednolicić i przystosować do strategii centralnej, ale lepiej możemy rozumieć swoją rolę, lepiej wykorzystać środki, które płyną do nas z budżetu państwa, aby przynieść pożytek uczelniom. I trzecia uwaga, ten dokument jest potrzebny przede wszystkim, żeby zdiagnozować miejsce, w którym jesteśmy, najważniejsze bolączki i kryzysy, ale też zmienić perspektywę postrzegania przyszłości polskich uczelni. W skrócie mógłbym powiedzieć tak, większość z nas, rektorów, w ostatnich latach przede wszystkim zajmowała się zarządzaniem kryzysowym, czyli jak w sytuacji niedostatecznego finansowania polskiej nauki, szkolnictwa wyższego w obliczu zagrożeń zewnętrznych, prowadzić uczelnie fortunnie z pożytkiem dla studentów, a jednocześnie próbując konkurować z nauką europejską i światową. Jeśli strategia ma odnieść sukces, a przecież nie tworzy się jej z innego powodu, to miejsce zarządzania kryzysowego powinno zastąpić zarządzanie rozwojem uczelni. Strategia powinna nam dostarczyć instrumentów rozwoju polskich uczelni i takie nadzieje ja wiążę z tym dokumentem.
1: Panie minister, proszę powiedzieć, jakie dynamiczne zmiany następują w szkolnictwie wyższym i stąd potrzebny ten projekt strategii?
2: Szkolnictwo wyższe to jest taki obszar, który cały czas się zmienia, bo tu trudno mówić nagle o jakimś strasznie dynamicznych zmianach. Szkolnictwo wyższe i duża autonomia uczelni powoduje, że te zmiany są ciągłe i dostosowane do tego, co dzieje się na lokalnym rynku. Bo tak jak tutaj u Państwa na Śląsku macie duże możliwości związane z reorganizacją całej przestrzeni Górnego Śląska, ze zmianami przemysłowymi, ale są obszary, gdzie większy nacisk będzie położony na przykład na zmiany związane ze zdrową żywnością czy z rolnictwem. Wobec tego te zmiany, które w szkolnictwie wyższym zachodzą, są zmianami, które odzwierciedlają potrzeby lokalnej społeczności. Oczywiście są też bardzo ważne te przyczyny, o których pan rektor powiedział, a więc konkurencja globalna, konkurencja na rynku nauki, zarówno europejskiej, jak i światowej, możliwości pozyskiwania środków z grantów europejskich, czy też również ze światowych, i do tego też uczelnie muszą się przygotować i też się przygotowują, bo zauważcie Państwo, że w ostatniej perspektywie z horyzontu Europa nasi naukowcy byli w stanie pozyskać 1,6% całych środków z całej perspektywy, a w tej chwili jesteśmy w półrocznym okresie, gdzie już jest 1,8, czyli widać, że ta dynamika zmian nie tylko dotyczy kształcenia, ale również pozyskiwania środków czy prowadzenia badań naukowych.
1: A trend się odwraca, to znaczy, czy obserwujemy wzrost studentów na uczelniach i publicznych, i niepublicznych?
2: W tej chwili tak. Jesteśmy drugi rok z rzędu, gdzie liczba studentów rośnie. Z tym, że pamiętajmy, że jesteśmy w takim dość specyficznym okresie, bo w tej chwili na studia zaczęły aplikować osoby, które zaczynały naukę w szkołach podstawowych jako 6- i 7-latki, prawda? Był ten okres przejściowy, gdzie można było rozpocząć naukę w szkole podstawowej, będąc 6-latkiem i 7-latkiem. W związku z tym mamy, no, nie można powiedzieć, że nałożenie się roczników, ale tych studentów jest więcej. Taki trend powinien jeszcze obowiązywać przez rok, może dwa, a następnie niestety będziemy się musieli zmierzyć z nieuchronnymi zmianami demograficznymi, co też wybrzmiało w strategii, ponieważ za kilka lat będziemy w takim dołku demograficznym, również związanym z liczbą kandydatów na studia. No i to też jest wyzwanie, które jest przedmiotem analiz w strategii, jak przetrwać, bo należy pamiętać o tym, że te zmiany też są odwracalne. Za chwileczkę po dołku będziemy mieli pewną górkę. Łatwo jest coś zamknąć, coś zlikwidować, natomiast trudno odbudować i zarówno kierunki kształcenia, czy wydziały na uczelniach, prawda? Jest to taki proces, czasem bywa, że nieodwracalny, bo gubimy ludzi, gubimy chętnych do prowadzenia zajęć, gubimy pracowników naukowych.
1: A czy to jest, pani minister, też tak, że zmienia się profil studenta, to znaczy to już nie jest ta młoda, typowa osoba zaraz po maturze, tylko osoba dorosła, która też się chce przekwalifikować?
2: Tak, to też widać. Oczywiście główna grupa to są studenci, którzy przychodzą, czy absolwenci zaraz po maturze, i dominują studenci na studiach pierwszego stopnia, bo mamy ich prawie 61% w całym systemie szkolnictwa wyższego. Natomiast widać tą,

0: Ten trend, który zaczął się kilkanaście lat temu, to znaczy uczymy się przez całe życie. Zaczynamy zmieniać miejsca pracy. Rzadko się już zdarza, że od początku swojej pracy, od początku kariery do emerytury pracują osoby w tym samym miejscu. Firmy się rozwijają, zamykają, ale też zmieniają się kompetencje, jakie są poszukiwane na rynku pracy. W tej chwili mówi się, że za 10 lat będziemy mieli 60% zawodów, których jeszcze w tej chwili nie znamy. Będą to zawody, które związane są z gospodarką globalną, ze zmianami klimatycznymi, ale również takie, które będą wymagały odpowiedniego wykorzystania sztucznej inteligencji i takiej kreatywności, weryfikacji tego, co uzyskujemy.
1: Panie profesorze, to pan jak widzi Uniwersytet Śląski w 2035 roku? W jakim miejscu będzie ta uczelnia?
2: No, chciałbym, żeby był rozpoznawalny w Europie jako solidna, mocna uczelnia, która jest obecna w życiu naukowym i w życiu dydaktycznym wielu uczelni europejskich, była integralną częścią ekosystemu nauki europejskiej. Mamy po temu stosowne instrumenty, jesteśmy członkiem Sojuszu Uczelni Europejskich Transform for Europe, więc to się dzieje i mam nadzieję, że studenci przyszłych lat będą studentami nie tylko Uniwersytetu Śląskiego, ale wielkiego kampusu uniwersytetów europejskich, który zrzesza w tej chwili 10 takich uczelni. Chciałbym, żeby Uniwersytet Śląski był jednym z najważniejszych aktorów i podmiotów życia społecznego i gospodarczego w regionie. To jest, myślę, słabość wielu naszych uczelni, że jesteśmy za mało zintegrowani z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a jesteśmy najważniejszym obok gospodarki, obok przodujących firm, obok systemu edukacji, podmiotem takiego życia społeczno-gospodarczego i maszyną zmian. Tak chciałbym widzieć swój uniwersytet. Bez precedensu rzecz zdarzyła się nam na Śląsku za sprawą europejskiego

W tej chwili takim naszym najnowszym pomysłem integracyjnym jest regionalny most, czyli otwarcie swojej oferty dydaktycznej dla studentów uczelni konsorcjum na podobieństwo mostu krajowego. Myślę, że krok po kroku będziemy zbliżać się do coraz większego powiązania naszego kształcenia i naszej nauki. Czy to doprowadzi w przyszłości do konsolidacji wybranych uczelni? Trudno mi powiedzieć, ale jest to możliwe patrząc na trendy w Europie i na świecie. Wykres, diagnoza, którą pod przewodnictwem pani profesor zespół przygotował, jasno pokazuje, że bez zmian w finansowaniu żadna ambitna strategia się nie powiedzie. Jeśli przeciętne wynagrodzenie adiunkta przekracza ledwo 5000 zł brutto, jeśli pensja profesora uczelni od 2018 roku mniej więcej 1/3 spadła w powiązaniu ze średnią krajową, to jest argument decydujący. Najbardziej ambitna strategia musi mieć fundament w postaci solidnego finansowania, przyciągającego do nauki i kształcenia wyższego. Wątek, który pan poruszył, jest szalenie ważny. Ja się bardzo cieszę, że Ministerstwo Cyfryzacji podjęło decyzję korygującą pierwotną listę ośrodków wiodących w zakresie badań i pracy nad rozwojem sztucznej inteligencji, dlatego że system czy ekosystem gospodarczy Śląska jest pod tym względem niezwykle sprzyjający. Jesteśmy w dalszym ciągu najbardziej uprzemysłowionym regionem w Polsce. Poza tym badania nad sztuczną inteligencją, choćby prowadzone nie tylko w Uniwersytecie Śląskim, ale na Politechnice Śląskiej, lokują się bardzo wysoko, nie tylko w rankingach polskich, ale także światowych, więc my jesteśmy do tego dobrze przygotowani. Projekt hubu gamingowego na Giszowcu, który jest już w stanie zaawansowania, także dodatkowo pokazuje, że to środowisko już istnieje do tego typu badań. Więc tak, bardzo chciałbym, żeby Śląsk stał się mekką badań nad

0: Ona też przyciąga wzrok, ponieważ jest dość nietypowa, a tak faktycznie może wyglądać jelito. Mamy model stolca w tym roku. Właśnie jesteśmy tutaj, pierwszy raz ma swoją premierę, zarówno jak model Stomi, który jest dokładany do naszego jelita. Z modelem stolca jeździmy właśnie w tym roku, ponieważ rozszerzamy się również o promowanie badania, jakim jest krew utajona w kale, ponieważ to też może nam dużo powiedzieć, a jest to szybsze badanie, które można wykonać tak naprawdę w warunkach domowych i może nas to pokierować na dalszą drogę profilaktyczną.
1: Trochę też oswajacie ten temat, odczarowujecie, bo my wstydzimy się mówić o takich tematach, prawda? Stolec, kolonoskopia, to są takie wstydliwe tematy, o których mało kto mówi.
0: Dokładnie, temat wydalania jest trochę tematem tabu, a na pewno nie jest tematem medialnym, więc tutaj staramy się właśnie takimi akcjami docierać. My też w fundacji przełamujemy tabu związane z życiem ze stomią. A stomia, jak wiemy, no to jest temat wydalania trochę innego, na brzuchu, często krępującego dla osoby, które już to doświadczyło, więc staramy się przełamywać i też uświadamiać ludzi, że tak naprawdę no wydalanie, wydalamy, każdy wydala, każdy się załatwia, więc jest to temat, który towarzyszy nam od urodzin aż do śmierci i uważamy, że warto o tym mówić.
2: Marek Kościcki.
1: Wchodzimy w tej chwili do jelita i co widzimy?
2: Do jelitka 3D i tu mamy przedstawione 9 schorzeń, które występują w jelicie grubym, natomiast ostatni odcinek jelitka to jest zdrowe jelitko, tak? I na początku mamy zmianę nowotworową, która już jest rozrośnięta, tak? Następnie mamy polipy, które w trakcie badania kolonoskopii lekarz jest w stanie usunąć, tak? Problem jest jedynie, jeżeli występują takie naciekowe, jak tutaj, tak? Wtedy może być problem i jeżeli nie jest w stanie tego usunąć w trakcie zabiegu, wtedy kieruje do chirurga. Natomiast najczęściej właśnie polipy przekształcają się w takie zmiany nowotworowe, jak mamy tutaj, tak?
1: Co dalej widzimy?
2: Dalej widzimy chorobę Leśniewskiego Crohna. To jest choroba bardzo ciężka do zdiagnozowania, bardzo ciężka do leczenia, tak? Często jest mylona z innymi schorzeniami, najczęściej właśnie z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Kolejne schorzenie, które mamy przedstawione, to są choroba uchyłkowa jelita grubego, tak? I tu można powiedzieć, że to może być choroba wieku podeszłego, tak? Bo te jelitka są osłabione i one wtedy już dochodzi do tych uchyłków, tak? Jest to na tyle poważne schorzenie, że ono już, jeżeli dojdzie do tego, już nie ustąpi, tak? Jeżeli ten stan się pogłębia, no to najczęściej lekarz, chirurg wycina taki odcinek jelitka. Jeżeli jest konieczność, jest wyłaniana stomiana tymczasowa, jeżeli nie, jest to zespalane od razu, ale najczęściej na czas odbarczenia tego jelitka jest wyłoniona stomia, tak? Kolejne schorzenie, jakie mamy przedstawione, to jest wrzodziejące zapalenia jelita grubego, tak? Gdzie te zmiany są, tak jak tam mieliśmy tego Leśniewskiego Crohna, dosyć podobne, bo dochodzi do wybroczyn krwi, do stanów zapalnych, takich, tak, jakieś narośla. Kolejne schorzenie, mamy zapalenie uchyłków. Jeżeli mieliśmy tam tę chorobę uchyłkową i jeżeli zawartość jelitka będzie wypełniała nam te uchyłki i przez dłuższy czas nie będzie uchodziła na zewnątrz, wtedy może dojść do stanów zapalnych, tak? Bo ta treść długo tam zalega i może dojść do zapalenia uchyłków. Kolejne schorzenie, które mamy, to jest przewlekłe niedokrwienie jelita. Nie? Jelitko obmiera, tak? Ewidentnie widać brak krwi na jelitku. Dochodzi do perforacji, często do zapalenia otrzewnej, co już jest bardzo poważnym stanem. Jeżeli nie nastąpi od razu jak pomoc chirurga, no to niestety często kończy się to zgonem, tak? Jeżeli będziemy mieli jakąś zmianę w jelitku, która spowoduje, że zawartość dochodząc nie jest w stanie ujść dalej, może dojść do niedrożności jelitka, tak? I tu mamy przedstawioną niedrożność. Kolejna, już ostatnia zmiana, jaką mamy tu przedstawioną, to jest angiodysplazja. Ona charakteryzuje się tym, że naczynia krwionośne w jelitku są poszerzone, osłabione, dochodzi do wybroczyn krwi, tak? Najczęściej występuje w kątnicy, w miejscu połączenia dwóch jelitek, jelitka grubego z cienkim. Dodam tylko jeszcze, że długość jelitek u człowieka wynosi od 8 do 12 metrów. To nie jest stałe, tak, u każdego. Są jakieś tam, jest przedział zróżnicowane jest to. Natomiast jelita grubego mamy od

0: 80 do 1,30 m, tak? Jeżeli dopuścimy do takich zaawansowanych stanów chorobowych, często kończy się to koniecznością resekcji i ten zakres jest później bardzo mały. Często u nas w fundacji bardzo dużo osób ma z tego powodu wyłonioną stomię, tak? Czyli wyłonione jelitko na powłokę brzuszną i jest przyklejany wtedy woreczek do brzucha i ten woreczek się opróżnia, wymienia. No i dziesiątkę mamy zdrowe jelitko, naczynia krwionośne, te włosowate są bardzo dobrze uwidocznione, nie ma żadnych zmian i to mamy wtedy zdrowe jelitko, tak powinno wyglądać.
1: Robi wrażenie i na pewno motywuje do tego, żeby się badać, jednak profilaktyka jest ważna.
2: To jak zobaczymy, to już, że tak powiem, naocznie, tak, to do nas bardziej przemówi niż jak ktoś nam powie, zrób badanie?
1: Na pewno tak. Zawsze teoria teorią, ale praktyka praktyką, a tutaj praktycznie można zajrzeć w głąb siebie tak naprawdę.
3: Na pewno warto zobaczyć, co się tam w nas dzieje, żeby się dobrze odżywiać. To bardziej obrazowo pokazuje i bardziej może motywuje do zdrowego odżywiania.
2: Panią to przekonało do zrobienia badania?
3: Myślę, że chciałabym takie badanie zrobić. Po którymś tam roku życia, po 50, na pewno warto co kilka lat robić to badanie. Powinno być ono standardem.
4: Fenomenalne. Naprawdę świetnie to wygląda, dopracowane pod każdymi względami. Jestem zachwycona.
2: To przekona ludzi do tego, żeby się badać?
4: Myślę, że tak. Myślę, że takie akcje są potrzebne. Mamy bardzo duży problem z profilaktyką, szczególnie jeżeli chodzi o jelito grube, szczególnie jeżeli chodzi o kolonoskopię, a jest to badanie, które może nam tak naprawdę uratować życie.
2: Pani wrażenia jakie?
5: Podobnie jak koleżanki, bardzo fajnie jest zobaczyć po prostu naocznie te wszystkie zmiany, jak to wygląda, tak sobie to uzmysłowić. Bardzo ciekawy pomysł.
2: Tak po prostu wejść do wnętrza człowieka, tak?
5: Tak, dokładnie tak. Zobaczyć to od środka i sobie wyobrazić, co tam się może dziać złego. Coś nas tam boli, ale nie wiemy dlaczego, a jak wejdziemy do tego jelita i zobaczymy, co jest tak naprawdę przyczyną, to jest nam łatwiej to zrozumieć i może inaczej podejść do tego leczenia.
2: To jest jeszcze temat tabu w Polsce. My nie lubimy mówić o takich tematach właśnie związanych z, nie wiem, wypróżnianiem na przykład, tak, z chorobami takimi.
4: Oczywiście. Myślę, że nadal jest to temat tabu, mimo tego, że jest to naturalna, fizjologiczna czynność. My o tym mówimy rzadko, jeżeli już mówimy, to w takiej formie żartobliwej. I pójście na kolonoskopię, no nie jest na czele naszej listy działań profilaktycznych. Już jest lepiej, jeśli chodzi o badania morfologii, ale jednak profilaktyka jelita grubego dalej jest problematyczna i idziemy za późno, tak? Pamiętajmy, że w przypadku jelita grubego najczęściej te objawy następują już w tej fazie choroby, która jest trudna do wyleczenia, czasem nie do wyleczenia. Więc takie akcje też pomagają nam usmysłowić sobie, trochę tak oswoić tą kolonoskopię, trochę tak oswoić tą profilaktykę i dać szansę przede wszystkim tym osobom, które no, mają to tabu w sobie, tak? Mają to sprzeciw przeciwko temu problemowi.
6: Zbigniew Lorenz, kierownik klinicznego oddziału chirurgii ogólnej, kolorektalnej i urazów wielonarządowych w Szpitalu Świętej Barbary w Sosnowcu. To, co chcemy pokazać, czyli właściwą profilaktykę chorób nowotworowych, tym wszystkim raka jelita grubego, to jest klucz do sukcesu. Znacznie lepiej leczy się choroby poważne, takim jakim jest rak jelita grubego, jeżeli ta choroba jest odpowiednio szybko rozpoznana, a najlepiej, jeżeli umiemy jej także zapobiegać.
2: A jak to jest właśnie? My przychodzimy, badamy się czy nie?
6: Pierwszy taki najważniejszy etap to jest odpowiednia profilaktyka. To jest zdrowy tryb życia, dużo ruchu, aktywności, właściwa dieta, czyli unikanie czerwonego mięsa, ale spożywanie dużej ilości warzyw, owoców, błonnika, unikanie zaparć. Słowem, to są elementy, które możemy codziennie my sami wprowadzić, żeby zapobiegać chorobie i w dużym odsetku mamy wpływ na tą właśnie chorobę. Oczywiście zaprzestanie palenia tytoniu, ograniczenie spożycia alkoholu to są również czynniki wpływające na to, co może, dzięki czemu choroba może się rozwinąć. A drugi etap to jest baczne przybliżenie się

Palenia tytoniu, ograniczenie spożycia alkoholu to są również czynniki wpływające na to, co może, dzięki czemu choroba może się rozwinąć. A drugi etap to jest baczne przybliżenie się

0: Takimi objawami niepokojącymi jest na pewno krew w stolcu, bóle brzucha, wzdęcia, jakieś nietypowe objawy, które do tej pory nie występowały. Zaparcia na zmianę z biegunkami. To kolejny element, który powinien nas zastanowić, czy wszystko funkcjonuje dobrze. Jeżeli takie objawy stwierdzamy, absolutnie powinniśmy się zgłosić do lekarza. No i wreszcie jest trzeci etap, czyli badań profilaktycznych, który jest ogromnie ważny. W Polsce taki program badań istnieje. Każdy człowiek w okolicy 50 roku życia, jeżeli nie ma objawów choroby, o której mówiłem wcześniej, powinien nawet bez objawów przejść badania profilaktyczne. Takim badaniem jest kolonoskopia, która pozwoli wykryć choroby, które predestynują do rozwoju raka. W tej chorobie mamy często dosyć dużo czasu na rozpoznanie raka. Ważne, żeby to rozpoznanie postawić wcześniej. Rozpoznać na przykład polipa, którego wytniemy. W ten sposób unikniemy rozwojowi choroby i leczeniu już znacznie poważniejszego schorzenia, jakim jest choroba nowotworowa.
1: A dlaczego unikamy kolonoskopii? Boimy się jej?
0: Tak, myślę, że strach jest tym elementem najważniejszym. To jest strach przed bólem, dlatego staramy się, aby te badania były wykonane w odpowiednim znieczuleniu, ponieważ no, nie jest to zawsze badanie przyjemne. Są pacjenci, którzy bardzo łatwo to badanie znoszą bez większego problemu, ale każdy z nas ma w sobie taki element jakiejś bojaźni i myślę, że jest to element, którego się rzeczywiście boimy. A drugi to taki trochę przewrotny. No nic mi nie jest, dobrze się czuję, to pewnie jestem zdrowy. No właśnie, to słowo pewnie jest tutaj kluczowe. Właśnie po to są profilaktyczne badania, żeby wykryć coś, schorzenie, które jeszcze nie daje objawów, a które predestynuje do rozwoju choroby. Jeżeli to nam się powiedzie, to znacznie zmniejszymy liczbę tych chorych, którzy będą wymagali już leczenia, często kosztownego, leczenia długotrwałego, leczenia no nie zawsze skutecznego. Jeżeli tą samą chorobę rozpoznamy na bardzo wczesnym etapie, to z punktu widzenia nas wszystkich, społeczeństwa, to leczenie będzie tanie, ponieważ wycięcie polipa jest znacznie prostszą procedurą niż leczenie skomplikowanego raka i tak dalej.
1: Tutaj jest o tyle łaskawa ta choroba, że my mamy dużo czasu, żeby od czasu pojawienia się polipa do rozwinięcia się nowotworu, żeby zadziałać, tak? Żeby coś zrobić.
0: Tak rzeczywiście jest. Są takie nowotwory, które się rozwijają strasznie skrycie, gdzie rozpoznanie niestety mimo dużych wysiłków no, następuje bardzo późno. W tych chorobach oczywiście trudno jest zadziałać odpowiednio wcześnie. Akurat rak jelita grubego jest w tej grupie chorób, gdzie rzeczywiście wykonywanie badań profilaktycznych plus to wszystko, co robimy dla samej ogólnej profilaktyki zdrowia, powoduje, że jesteśmy naprawdę w stanie w znacznym stopniu zmniejszyć ryzyko choroby, a jeżeli już ta choroba wystąpi, to leczenia jej na bardzo wczesnym etapie, ponieważ od momentu rozwinięcia się od polipa do nowotworu zwykle istnieje dużo czasu, gdzie jeżeli w tym okresie zadziałamy odpowiednio przez wycięcie polipa, unikniemy rozwojowi choroby nowotworowej.
2: SK Śląsk.
3: W sobotę odbędzie się Sosnowieckie Forum Zdrowia. Od godziny 10 do 16 w budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu będzie można zadbać o swoje zdrowie. Materiał Kasi Ziłkowskiej.
4: Krzysztof Polaczkiewicz, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
1: Po raz drugi w Sosnowcu Medtraki.
4: Tak jest, po raz drugi zapraszam mieszkańców Sosnowca do udziału w Sosnowieckim Forum Zdrowia, które odbędzie się 9 maja w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy alei Zwycięstwa 20 w budynku głównym, a wydarzeniu towarzyszyć będzie również zlot medtraków, czyli mobilnych gabinetów wyposażonych w nowoczesny sprzęt diagnostyczny.
1: Jakie medtraki się na placu przed urzędem zjawią?
4: W sumie będzie tych medtraków 16, będzie m.in. dermobus, gdzie będzie można dokonać badania pod kątem wczesnej diagnostyki nowotworów skóry oraz badania trychologicznego, będzie cytobus, czyli cytologia płynna oraz badania w kierunku HPV, będzie zaćmobus, tutaj diagnostyka zaćmy i bezbolesne badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego, także 16 tych medtraków, a jednocześnie będzie również w budynku urzędu przygotowane stanowiska, gdzie będą wykonywane badania profilaktyczne, badania przesiewowe, będą

0: wymagają wcześniejszej rejestracji poprzez stronę internetową Katowickiego Centrum Onkologii lub telefonicznie pod numerem 42 00420. To jedyne badanie, które wymaga wcześniejszej rejestracji. Reszta badań jest bez rejestracji, bezpłatnych, także serdecznie zapraszamy.
1: To druga edycja, bo pierwsza pokazała, że warto.
0: Dokładnie. Pierwszy zlot MedTracków, podchodziliśmy do niego troszeczkę tak pilotażowo. Chcieliśmy zobaczyć, jakim zainteresowaniem się to będzie cieszyło. Też zastanawialiśmy się wówczas nad miejscem, bo pojawiały się różne koncepcje. Uznaliśmy, że jednak plac tutaj przed urzędem i sam urząd będą najlepszym do tego miejscem i faktycznie wówczas ta frekwencja była naprawdę spora i to dało też nam tutaj jakby taką zachętę do tego, aby to organizować, aby pomagać mieszkańcom, bo wiemy, jak jest z dostępem do różnego rodzaju badań, głównie tych specjalistycznych. Tutaj można te badania wykonać bezpłatnie. Prosimy oczywiście o cierpliwość, bo tak jak pokazał ubiegły rok, chętnych było sporo, trzeba będzie zapewne troszeczkę swoje odczekać, ale myślę, że warto.
1: Przypomnijmy, kiedy zlot MedTracków, w jakich godzinach?
0: 9 maja, zapraszamy serdecznie od godziny 10 do godziny 16, czekamy na naszych mieszkańców.
2: Ponad 4000 osób sprzeciwia się zamknięciu oddziału chirurgii ogólnej w szpitalu kolejowym w Katowicach. Wcześniej zawieszono oddział chorób wewnętrznych. Powód? Niskie wyceny zabiegów i straty generowane przez oddział chirurgii. Szpital ma być przekształcony w ośrodek okulistyki. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
3: Janusz Pawian, jestem zastępcą kierownika oddziału chirurgii szpitala kolejowego, który to oddział właśnie jest w przededniu, jak nam się wydaje, likwidacji, bo te czynności czy działania cały czas nieustannie zmierzają do tego. Mimo licznych protestów, zarówno naszych, jak i tej petycji podpisanej przez około 4000 mieszkańców, cały czas spotykamy się z takimi trudnościami, które powstają na skutek takiego zawężania i ograniczania naszej działalności. Oddział nasz od bardzo wielu lat w Katowicach funkcjonuje. Myślę, że jest znany i cieszy się dobrą opinią wśród mieszkańców. Czego wyrazem są dość długie kolejki oczekiwania. No i chyba świadczy to na naszą korzyść, bo też jeden z panów tutaj z Urzędu Marszałkowskiego stwierdził, użył takiego sformułowania, że likwidacja naszego oddziału pozwoli na to, że pacjenci będą mogli iść do innych oddziałów, gdzie są krótsze kolejki. No chyba ta logika nie jest tutaj przekonująca zupełnie. Druga rzecz jest taka, że też bardzo często przytaczaną argumentacją jest podpisanie umowy z Górnośląskim Centrum Medycznym na utworzenie nowego, jak jest, cytuję, oddziału chirurgicznego, co jest nieprawdą, dlatego że w oddziale w Górnośląskim Centrum Medycznym oddział chirurgii ogólnej i naczyniowej funkcjonuje od wielu lat. I to jest oddział, który ma 54 łóżka. Został dokonany tylko taki zabieg podzielenia tego oddziału na dwie części i w związku z tym ta część jedna jest traktowana już w tej chwili jako oddział chirurgiczny, ale to jest tylko i wyłącznie wydzielenie z całości części łóżek, w związku z czym nie przybyło ani jedno nowe dodatkowe łóżko, więc mówienie o tym, że tam zostanie utworzony oddział, a tu zamknięty, jest oczywistą nieprawdą i w efekcie spowoduje ubytek jak gdyby na rynku usług chirurgicznych naszego oddziału w ilości 22 łóżek, co wydaje nam się, że w znakomity sposób wydłuży kolejki oczekiwania oczekujących, dlatego że mamy doświadczenia choćby z wcześniejszej likwidacji oddziału chirurgicznego w Bogucicach, co spowodowało nawet u nas, mimo że to nie ta część Katowic, odczuwalne w sposób bardzo znaczący wydłużenie kolejek i liczby oczekujących pacjentów.
4: To jest protest przeciwko czemu?
5: Przeciwko likwidacji oddziału chirurgii, a także nie chcemy, żeby został, bo na razie jest zawieszony oddział wewnętrzny i chcemy, żeby to zostało przywrócone, żeby przynajmniej te dwa oddziały mogły działać, bo to są bardzo dobre oddziały, a poza tym najlepiej jeszcze jakby OIOM przywrócono, ale to już chyba są życzenia.
4: Pani pracuje, pani jest pacjentką?
5: Nie, jestem byłą pacjentką, jestem przedstawicielką strony społecznej. Utworzyliśmy tą stronę w obronie chirurgii internej OIOM. Nie jesteśmy związani w żaden sposób z kimkolwiek, w sensie czy politycznym, czy z personelem. Po prostu nie chcemy się na to jako społeczność, jako przedstawiciele społeczeństwa zgodzić, bo uważamy, że to jest bardzo dobry bardzo dobry oddział. On bardzo dobrze służy ludziom, a jest po prostu niszczony, a wcale nie musi tak być. Na pewno jest inne rozwiązanie. Na pewno.
4: A dlaczego pani uważa, że to jest zagrożenie dla mieszkańców Katowic?
5: Proszę pana, jest taki list doktora Grabarczyka. Ja panu go osobiście prześlę, jak mi potem poda pan swój adres, albo jak pan zajrze na naszą stronę, będzie on tam jest zamieszczony.

31 stycznia datowane, dr Grabarczyk napisał pismo do wojewody Marka Wójcika z podziękowaniem za to, że on odrzucił ten pomysł zawieszenia oddziału chirurgii. I podaje tam, jest opis ich codziennego życia, codziennej pracy na tymże oddziale. I jest tam opisany przypadek pani Gizeli, która miała, starsza pani, przewróciła się, pęknięta śledziona, krwotok wewnętrzny, odmawiają jej pomocy w 6 szpitalach. I ja nie mówię, że dlatego jej odmówili, bo to są niedobre szpitale, to właśnie o to chodzi, że pewnie są jakieś przyczyny, że niby jest taka po prostu, no wszędzie jest tak dużo szpitali, ale co z tego, jak nie ma pomocy? Ta pani po prostu w końcu trafiła na końcu zadzwoniono do kolejowego, no bo przecież on już praktycznie nie istnieje, co niektórzy tak uważają, i tam ją uratowano. No to dlatego uważam, że to jest zagrożenie. I to jest zagrożenie, tylko wie pan, to jest tak, jak ja rozmawiałam z panem dyrektorem jeszcze Trzebińczykiem, albo innymi osobami tymi z drugiej strony, no to oni mówią, że to jest temat do prokuratury. To jest temat do prokuratury, to jest temat do tego, żeby teraz profilaktycznie zadziałać i żeby nie dopuszczać do takich sytuacji. Bo powiem państwu jeszcze więcej, moje takie odczucia. No ja mam już swoje lata, już w niejednym szpitalu byłam na Śląsku, albo sama, albo z moimi rodzicami, teściami i tak dalej, i tak dalej. I oddział chirurgii, bo ja tam osobiście, no mój teść tam był kilka razy, tam uratowano życie, mi 2 lata temu uratowano życie i to dosłownie, to nie jest żadna przesada. I to jest oddział, gdzie można powiedzieć, że to jest nasza leśna góra, jeżeli państwo wiecie państwo, o co mi chodzi. I guzik mnie obchodzi, jakie są kafelki w łazience, co pan marszałek pokazuje, a tak naprawdę on za to odpowiada. Jestem tak tam zbulwersowana. To jest po prostu, i to jest, bardzo wiele osób to potwierdzi, że to jest naprawdę bardzo dobry oddział. Tam ludziom pomagają, tam ludzi nie zostawiają. Mojego teścia, on miał wtedy ponad 90 lat, rozrusznik i pęknięte jelito. I sprowadzano z domu panią anestezjolożkę i robiono operację na ratowanie życia. Przypuszczam, że, znaczy ja nie chciałabym, żeby to znowu, bo to wszystko potem może zostać wykorzystane przeciwko, ale chodzi mi o to, że oni naprawdę są wyjątkowi, bo mogłabym tutaj powiedzieć z kolei o różnych przykładach z naszych śląskich szpitali, gdzie takiej pomocy przeróżnej nie było i to niestety też takiej, która kończyła się śmiercią, ale ja nie chcę o tym mówić, ja chcę mówić o tym, co jest dobre i żeby tego nie niszczyć.

0: likwidacji naszego oddziału i oddziału wewnętrznego, ponieważ myślę, że moglibyśmy się spokojnie z okulistyką pomieścić bez żadnej kolizji tutaj, czy jakiegokolwiek konfliktu. To jest dosyć zmienna liczba, dlatego że jeszcze na dodatek my ciągle musimy przesuwać terminy w związku z trudnością dostępności do anestezjologów, którzy są przede wszystkim kierowani na oddział okulistyczny, a dopiero jeżeli są takie możliwości, to my możemy z tego skorzystać i tam wykonywać planowe zabiegi, ale z mojego zeznania to jest około 300 osób oczekują. W GCM-ie oferty pracy są tylko dla z zakresu chirurgii, tylko dla lekarzy. Pozostały personel nie jest, no nie ma potrzeby po prostu zatrudniania dodatkowych ludzi. Więc przejście, jak to zostało często tam formułowane, dotyczyłoby tylko i wyłącznie personelu lekarskiego. To jest 4 specjalistów i 3 rezydentów. Dlatego, że często też, no wie pan, dostępność czy nadpodaż, jak w ostatnim piśmie czytałem, łóżek chirurgicznych, no ma się nijak do liczby oczekujących. No to jest albo tak, albo tak. Często używane wskaźniki przez Urząd Marszałkowski, to znaczy stopień, procent wykorzystania łóżek. Wskaźnikiem, który jest bez wartości, bo jego wielkość zależy wyłącznie od wysokości kontraktu przyznanego przez NFZ. No my, nasz oddział w tamtym roku zakończył działalność na polecenie dyrektora w połowie listopada, ponieważ w tym momencie mieliśmy już około 115% kontraktu wykonanego. W związku z czym to nie jest tak, że nasze możliwości są po prostu znacznie większe, tylko ogranicza je kontrakt. Części tak, natomiast część osób będzie musiała, no niestety, chyba sobie poszukać pracy, dlatego że dotyczy to opiekunek i pomocy medycznych, dotyczy chyba część również salowych, ponieważ na okulistyce takiego zapotrzebowania nie ma. Tak to się utrzymuje, no natomiast działania, które są zarówno z pism, które tam otrzymujemy, cały czas jest podtrzymywana teza o tym, że jest konieczne zamknięcie oddziału internistycznego i chirurgicznego w celu utworzenia Europejskiego Centrum Okulistyki, na co zresztą Urząd Marszałkowski w tym piśmie, które ostatnio dostałem, stwierdził, że przeznaczył do tej pory chyba 19 milionów, a docelowo 35.
1: Wolałabym się nie wypowiadać, ale to jest mój oddział, jestem jego oddziałową i dlatego zależy mi, chcę być moimi pracownikami, którzy część z nich straci pracę.
2: Jak ważny jest ten oddział, jak pani tam pracuje, to co to by oznaczało dla mieszkańców Katowic?
1: Często mamy przypadki, że przyjeżdżają do nas pacjenci, którzy gdzieś tam mieli odmowę przyjęcia. Wiele szpitali, jak na przykład po drugiej stronie ulicy Szpital Kliniczny, nie przyjmuje wielu pacjentów, ponieważ oni mają planowe, są przede wszystkim chirurgią pokarmową. Na Ochojcu jest taka typowa chirurgia naczyniowa, więc ci pacjenci naprawdę nie mają gdzie iść. Zostają bez opieki.
2: Państwa dzisiaj obecność to jest taka forma protestu przeciwko czemu?
3: Zamykaniu chirurgii, zamykaniu innych oddziałów, zamykaniu szpitali powiatowych. Ale przede wszystkim chodzi o pacjenta, o to, że tak jak sami mówią, kiedy mają odmowę przyjęcia, że im zostaje tylko jedno miejsce, umrzeć w rowach. Nie ma kto leczyć, nie ma, każdy dyrektor mówi, nie ma pieniędzy, koszty trzeba obcinać, tylko kosztem kogo? Kosztem pacjenta, jego chorób, zmagań rodziny, gdzie oni mają iść? Myślę, że chirurgia szpitala kolejowego jest niezbędnie potrzebna, akurat chirurgia. Rozumiem interna również, która została zawieszona, natomiast chirurgia jest niezbędnie potrzebna. Ratowanie życia, zdrowia, myślę, że to jest najważniejsze. A poza tym bardzo dobry personel, bardzo dobra obsada. Myślę, że tyle. Szkoda.
2: A pani, przepraszam, pani pacjentka, pracownica?
3: Nie, ja jestem opiekunem medycznym i reprezentuję, pozwolę sobie na reprezentowanie tej grupy. Mało mówi się o opiekunach medycznych, jest to grupa zawodowa, która przejmuje pewne usługi pielęgnacyjne, higieniczne, opiekuńcze, które były kiedyś w gestii pielęgniarek. I myślę, że o ile lekarze i pielęgniarki mają propozycje zmiany miejsca pracy, o tyle opiekunowie muszą po prostu odejść, zostaną.

0: zwolnieni, brutalnie zwolnieni. Więc myślę, że ta grupa opiekunów medycznych, grupa pań salowych, przecież to też jest kadra niezbędnie potrzebna do opieki, są chyba najbardziej pokrzywdzoną grupą w tej chwili.
1: Bo to oznacza dla nich utratę pracy. I dla pani też.
0: Ja powiem więcej, to nie tylko utrata pracy, to jest brak miejsc pracy, dlatego że wszystkie szpitale, jak państwo wiecie, ograniczają koszty, więc koszty na najniższych stanowiskach się ogranicza. Przecież to jest śmieszne, ale kiedy pracuje się z pacjentem, kiedy się wykonuje toalety, pielęgnację, opiekę, czyli te czynności nawet medyczne, jeżeli przynosimy my z własnych pieniędzy środki czystości, środki pielęgnacji, jeżeli my przynosimy pościel, ręczniki, bo szpital musi ograniczyć, no to przepraszam, jesteśmy potrzebni? No chyba tak. Nawet pod tym względem, żeby uposażyć pacjenta w jego podstawowe, niezbędne środki higieniczne, tak? Natomiast powiem tyle. Ja oprócz tego, że jestem opiekunem medycznym, również jestem nauczycielem kierunku opiekuna medycznego w szkole dwuletniej zgodnie z nową podstawą programową, która jest MED-14 i mało tego, jest to półtoraroczna szkoła. Bardzo szeroki zakres wiedzy, który musi posiąść opiekun medyczny, żeby mieć uprawnienia do wykonywania zawodu. Dużo osób się szkoli na kierunku opiekun medyczny. Powiem państwu, że w tej chwili, w dobie takiej sytuacji finansowej szpitali i całego systemu ochrony zdrowia, ci ludzie już planują wyjazdy z Polski. Mają dobre oferty, dobre zarobki. To nie tylko Niemcy, to nie tylko Anglia, ale również Belgia, Francja. Do takich krajów mamy dostęp i aż żal, że nie możemy w Polsce pracować.
1: Jeszcze na koniec, jak długo pani pracuje w szpitalu w Katowicach?
0: Ja pracuję w tej chwili 4. rok, a zaczęłam jako analityk medyczny w szpitalu dawno, dawno temu, bo ja już jestem panią wiekową, dawno temu w szpitalu wojewódzkim, jeszcze wówczas wojewódzkim w szpitalu tyskim, wielospecjalistycznym. Pracuję jako opiekun medyczny 6 lat i zaczęłam pracę na oddziale neurologicznym. Czyli proszę zobaczyć, neurologia, chirurgia, najtrudniejsze oddziały. I uważam, że taką wiedzę powinniśmy, ja jako nauczyciel przekazuję tą wiedzę młodym słuchaczom. Natomiast bardzo ważne jest, żeby zaopiekować się mimo wszystko opiekunami medycznymi. Tak naprawdę ja mam z czego żyć, ale dziewczyny, które pracują ze mną, są wielkiej rozpaczy. Pielęgniarka, lekarz idzie, ma propozycję, opiekun medyczny nie.
2: SK Śląsk.
3: Rok temu cudem przeżył wybuch metanu w kopalni Knurów w Szczygłowice. Z poparzeniami 90% ciała zasypane pod ziemią. Na ratunek czekał 6 godzin. Trwa zbiórka na dalsze leczenie Mirosława Romańczuka, górnika z Knurowa. Jego historię poznacie w materiale naszego reportera Darka Brombosza.
4: Cześć Mirek.
5: Witam cię.
4: No co, lecimy z ćwiczeniami.
1: Z nami jest tu w neuroklinice
4: Ewa Wręczycka, fizjoterapeutka.
1: Oraz
5: Mirosław Romańczuk.
1: To jest taki typowy dzień rehabilitacji pana Mirosława.
4: Tak, pan Mirosław ma codziennie 4 godziny rehabilitacji. Podzielone to mamy zwykle na 2 bloki po 2 godziny. No i ćwiczymy sobie to, co musimy osiągnąć. Dążymy do tego, do czego chcemy dojść.
1: Od czego zaczynacie?
4: Ćwiczenia zazwyczaj zaczynamy od rozgrzewki, więc zaczynamy od ćwiczeń wzmacniających górę ciała. Mamy sprzęt w sali, który nam w tym pomaga. Są to urządzenia HUR. Ćwiczymy górne partie ciała głównie, a później ćwiczymy równowagę, ponieważ jest to nam bardzo przydatne podczas chodu.
1: No właśnie, tego sprzętu tutaj jest sporo i każdy ten sprzęt jest dobrze wykorzystywany właśnie, żeby pan Mirosław mógł funkcjonować na co dzień, na tyle, ile mu warunki pozwalają.
4: No tak, no używamy właśnie tego sprzętu HUR, używamy bieżni antygrawitacyjnej, która dzięki odciążeniu pozwala chodzić troszkę jakby w wodzie. Są takie warunki właśnie odciążenia, przez co jeżeli ustawimy ją na przykład na 50% odciążenia, to pan Mirosław wtedy czuje tylko 50% swojego ciała, masy swojego ciała, więc jest to duże ułatwienie. Pomaga nam to w tym, żeby ten wzorzec chodu prawidłowo wyglądał i utrwalał się po prostu.

0: prostu. Mamy też sprzęt, który wykorzystujemy w rehabilitacji tej zdrowej nogi, ponieważ jest tam problem z mięśniem piszczelowym przednim i stopa opada, więc musimy troszeczkę nad tym popracować, żeby dodatkowo ustabilizować ten chód.
1: Teraz najważniejsze w tej rehabilitacji, co takiego jest niezbędnego, co najbardziej ma pomóc panu Mirkowi?
0: Jakby dobre wykorzystanie protezy, którą dostał. Nie zależy nam na tym, żeby ten chód był bardzo stabilny, że nawet jeżeli zdarzy się jakieś zachwianie równowagi, żeby pan Mirosław potrafił się utrzymać na kulach. Dążymy do tego, żeby chodził z jedną kulą, ponieważ wiadomo, ta druga ręka jest potrzebna do tego czasami, żeby przenieść zakupy, czy zanieść sobie kubek z kawą na stół.
1: Co jest największym wyzwaniem teraz?
0: Największym wyzwaniem jest teraz to, żeby po prostu ta rehabilitacja cały czas trwała, bo to jeszcze będzie trochę trwało, żeby ta pewność i jakby całe ciało zaadaptowało się do tej nowej sytuacji. Dobra, no to zacznijmy jeszcze raz to ćwiczenie. Chodzisz sobie tyłem do kozetki, chodzisz do końca, wstawiasz nogę na schodek. Zrób to tylko przez zgięcie, dobra? Biodra, a nie bokiem. Super, utrzymaj. Dobra, i w drugą stronę.
2: Idę w drugą stronę, czasem, żeby utrzymać równowagę.
0: Ustabilizuj się. Super. Trzymaj. Okej, i powrót.
2: Z dnia na dzień coraz lepiej to wychodzi.
1: Panie Mirku, widzi pan postępy?
2: Tak. Tak. Powiem panu szczerze, że bardzo widzę postępy. Naprawdę dużo tu działamy codziennie. Po 4 godziny to jest naprawdę, jest co ćwiczyć, powiem panu szczerze.
1: Codziennie 4 godziny spędza pan w neuroklinice tutaj w Katowicach?
2: Tak. Codziennie 4 godziny ćwiczę. Jak mam dializę, to od 7 rano, a jak nie mam, to po południu zaczynamy.
1: A jak często dializy? Ile razy w tygodniu?
2: Wtorki, czwartki, soboty i po 4 godziny jestem w szpitalu, żeby wydializować mnie, nie? Żeby oczyścić mi nerki, bo jest taka nadzieja, że jak zacznę chodzić, że te nerki ruszą, nie? I nie będę musiał chodzić na dializę. Zobaczymy, no, bo wyniki mam coraz lepsze, nie?
1: No, przy tym ćwiczeniu widzę, że pan sobie świetnie radzi.
2: No, powiem panu szczerze, no, początki były trudne, no, ale z dnia na dzień jest coraz lepiej. Widzę to, bo widzę w ogóle, jak chodzę po schodach z jedną kulą. Wczoraj nawet parę schodów przeszedłem, tylko trzymaj się poręczy, żeby bez kuli. No, powiem panu szczerze, no, cieszę się, że tu trafiłem i naprawdę. Pani Ewa wie, o co chodzi ze mną, bo jesteśmy od początku, mnie prowadzi, to jest dobrze.
1: Jakim pacjentem jest pan Mirek?
0: Bardzo zdeterminowanym na pewno. Zawsze się śmiejemy, że robię mu pod górkę, że ćwiczenia są trudne, ale zawsze wszystkie realizuje, nie ma problemu, zawsze z pozytywnym nastawieniem i wyciąga po prostu maksymalnie, co się da z tych ćwiczeń.
1: Ktoś pana motywuje, czy nie trzeba motywować pana do tych ćwiczeń? Czy ma pan takie dni gorsze, że myśli sobie pan, czy warto?
2: No, powiem panu szczerze, niekiedy coś mi takiego po głowie wchodzi, że czy to w ogóle ma sens, czy coś, nie? No, ale nie poddaję się, no. Muszę, no, nie powiem panu szczerze, nie jestem przyzwyczajony do takiego czegoś, co mnie spotkało, nie? No, ja cały czas byłem w ruchu, pomagałem innym tego, no, a teraz tej pomocy potrzebuję od innych, nie?
1: Panie Mirku, pan ile ma lat i gdzie pan mieszka?
2: 42 lata i mieszkam w Szczygowicach.
1: Ta rehabilitacja od kiedy trwa?
2: Rehabilitacja trwa...
1: Proszę?
0: 6 tydzień teraz leci rehabilitacji.
2: Tak, i będę przedłużał jeszcze do 11 czerwca.
0: To było 4 miesiące, nie? Czekaliśmy na protezę. Proteza pojawiła się gdzieś 2 tygodnie temu, no i właśnie przez to pan Mirosław przedłużył, żeby nauczyć się jeszcze teraz funkcjonować z tą protezą.
1: Co w tej rehabilitacji jest najtrudniejsze? Dla pana największym wyzwaniem na ten moment, co jest takiego? Co musi, z czym pan musi sobie poradzić?
2: Na ten moment to, powiem panu szczerze, no, utrzymać się bez kuli na równowagę i na przykład podnieść jedną nogę tak choćby na schód. Tak bym chciał iść bez trzymania po schodach. No i walczę z tym, no i widzę, że z dnia na dzień jest coraz lepiej, nie?
0: Że jak ktoś jest aktywnym człowiekiem i nagle zostaje pozbawiony właśnie tej swobody poruszania się, to bardzo jakby tęskni za tym i chce jak najszybciej do tego wrócić. I choć postępy są fajne, to czasami też jest takie myślenie, nie, panie Mirku, że chciałoby się więcej i już dojść do momentu, w którym po prostu zrzuci się te kule i pójdzie. A to jest, no, niestety długotrwały proces.
1: No właśnie, bo to tak jest.

0: jest, jak był mężczyzna sprawny, silny, niezależny, to teraz mężczyźni chyba mają to do siebie, że oni chcą mieć szybko i na teraz.
1: No właśnie, nie? Żeby mieć tą sprawczość, nie? No ale to każdy człowiek, myślę, że właśnie docenia wtedy, kiedy straci to, nie? Że może być samodzielny i wszystko wykonać dookoła siebie. Wczoraj właśnie jak chodziliśmy po schodach, nie? No to mówiliśmy, że po drabinie na razie chyba nie wejdziesz, nie? No. Rzecz, nie? By się wydawało, no czasami coś trzeba, nie wiem, żarówkę wykręcić, nie? Ale jest to rzecz, którą szłoby zrobić, nie?
0: Pan otrzymuje jakieś zadania do domu?
2: Nie, ja tu jestem cały czas. Tylko na sobotę i niedzielę wracam do domu. Akurat rehabilitanci mają wolne tego. No ja też jadę czas spędzić z rodziną, nie?
0: To jak pan spędza weekendy z rodziną?
2: Weekendy to mam tak, że w sobotę jeszcze mam dializy. Później szwagier po mnie przyjeżdża, no... Albo do kuzyna jadę, albo w domu jestem. No to zależy, nie? Co? Teraz sezon grillowania jest, no to powiem panu, że no już byłem 2 razy u kuzyna. I fajnie czas spędziłem.
0: Grill to taka święta rzecz w Polsce już teraz.
2: Tak, tak.
0: A co pan lubi grillować?
2: Ja lubię. No, powiem panu, że no wszystko. No. Karcie, koszanka, kiełbasa. Naprawdę jest dużo rzeczy takich, co je sobie zrobić.
0: To chyba ważne, że rodzina też wspiera w tej całej walce o, no właśnie, o dostęp do może nie do tego, co było przed wypadkiem, ale tak, żeby móc funkcjonować.
2: No teraz dążą do tego, no wspierają mnie, no, żebym się nie poddał tego. Rodzice mi pomagają, siostra, szwagier, no nie jest źle.
0: A jak pan próbuje się motywować, jak są takie gorsze dni? No bo rozumiem, że to też wymaga pewnej determinacji, cierpliwości. Jak brakuje tej motywacji, to ma pan jakiś sposób?
2: No, prześpię się z tym i wstaję już całkiem z inną myślą, nie? Że jednak po to tu jestem, żeby no, dążę do tego no, cały czas, tylko chciałbym, wie pan o co chodzi, że chciałbym, że mi coś na przykład wychodzi, a ja już bym chciał coś więcej, nie? Ale to muszę poczekać, niestety.
0: Trwa zbiórka. Ta zbiórka jest potrzebna, pieniądze są potrzebne. Powiedzmy naszym słuchaczom,

0: Coś więcej, nie? No, ale to muszę poczekać, niestety.
1: Trwa zbiórka. Ta zbiórka jest potrzebna. Pieniądze są potrzebne. Powiedzmy naszym słuchaczom,

0: bardzo jestem wdzięczny za te wszystkie wpłaty, co ludzie wpłacają mnie. Chciałem podziękować też Fundacji Podaruj Dobrą, fizjoterapeutom, wszystkim dookoła za pomoc.
1: Czyli teraz pieniądze już nie pójdą, rozumiem, na rehabilitację, czy na rehabilitację i na protezy, tak?
0: Teraz na rehabilitację, żeby dalej się rehabilitować i właśnie na tą lepszą protezę. Nie?
1: Proszę powiedzieć, pan pamięta moment wypadku?
0: Powiem panu szczerze, no to była chwila, no później straciłem przytomność, gdzie mnie ratownicy wynieśli tego, gdzieś się obudziłem w szpitalu, byłem w śpiączce 2 miesiące. I później 7 miesięcy leżała na łojomie, nie? Cały czas. No, staram się nie wracać do tego, nie? Nie wiem, myślami, bo naprawdę nie jest to, no, nic fajnego, no. No, że akurat nam się to przydarzyło, mi i kolegom moim, no, którzy nie, no, niestety nie żyją, to no, powiem panu szczerze, no, ja dostałem tą szansę, no i próbuję to wykorzystać.
1: Otrzymał pan, no śmiało można powiedzieć, drugie życie, bo to był wybuch metanu w kopalni Szczygłowice. Pan miał, jak dobrze pamiętam, 90% ciała poparzone.
0: Tak. To w sumie dostałem drugie życie. No widocznie coś jeszcze mam do załatwienia na tym świecie.
1: Ta walka o pana życie trwała dosyć długo.
0: Tak. 2 miesiące w śpiączce i 7 miesięcy na łojomie.
1: I potem rozpoczęła się rehabilitacja.
0: Nie, i później jeszcze operacje plastyczne mnie czekają, poszerzenie błon między palcami u rąk, żebym miał lepsze, no, żebym mógł lepiej łapać różne rzeczy, nie? No, no i rehabilitację, nie? Ja walczę do końca, no, nie wiem, ile tego życia mi w sumie zostało, no ale chcę to wykorzystać, skoro dostałem szansę, nie?
1: No. Bo pan przecież młody mężczyzna.
0: Mężczyzna, tak.
1: Młodszy ode mnie.
0: Tak.
1: Ma pan dzieci?
0: Tak, mam syna, Dominika.
1: To jest dla kogo żyć?
0: Powiem panu szczerze, że to dużo rzeczy, żebym stracił. No, tego się tak nie da określić, nie? Bo naprawdę, no, ja byłem takim innym człowiekiem, że innym pomagałem, tego byłem cały czas w biegu, coś takiego, tu praca, tu później koło domu coś porobić tego. No, a teraz niestety nie mogę tego robić, nie? Wiesz.
1: No, ja powiem panu tak, że patrząc na pana, jestem pod wrażeniem, bo jest pan niesamowitym fajterem.

0: świadomie na ratunek. Możemy teraz powiedzieć o takiej iskrze nadziei. Iskrze nadziei też ludzi dobrej woli, którzy wpłacają na zbiórkę, bo nie ukrywamy, ale potrzebne są środki na taką nowoczesną rehabilitację.
1: No właśnie, potrzebne jest 400 tysięcy złotych. Jak idzie zbiórka, może tak zapytam?
0: Zbiórka w początkowej fazie szła dość szybko, ale teraz można powiedzieć ją ponawiamy, no bo też zaprotezowaliśmy pana Mirka, jest w nowoczesnej rehabilitacji. Nie ukrywam, że liczymy na dobroć ludzi, ponieważ pan Mirek naprawdę tego potrzebuje i możemy znacząco poprawić jego jakość życia, bo życie zostało uratowane, a teraz wszyscy my możemy dołożyć małą cegiełkę dobra, żeby go zaopiekować maksymalnie.
1: Takie marzenie teraz pana Mirosława jest takie, żeby móc być samodzielnym, bo to przecież mężczyzna w sile wieku, w średnim wieku, po 40, chciałby jeszcze czuć się potrzebny.
0: Tak, pan Mirek jest silnym mężczyzną, ale też wrażliwym i jego takim prostym marzeniem, jak mi powiedział, to jest to, żeby wsiąść sam do samochodu i zajechać do domu po prostu.
1: Albo kupić, mi dzisiaj mówił, po prostu kupić bułki na śniadanie.
0: No dokładnie, takie proste czynności, których my nie doceniamy codziennie.
1: Pan widzi te ogromne postępy, kiedy pierwszy raz pan spotkał pana Mirka, jak to wyglądało?
0: Tak, to był widok przerażający. Byłem na OIOM-ie zaraz po przebudzeniu, można powiedzieć, pierwsze tygodnie. Wtedy lekarze skupiali się de facto na ratowaniu życia, bo w każdym momencie to ta granica życia mogła być przekroczona. No i trzeba tu powiedzieć, że lekarze ze szpitala Rydygiela w Krakowie dokonali cudu, bo dokonali niesamowitego wysiłku, żeby uratować pana Mirka, więc tym bardziej nie możemy zaprzepaścić tej szansy.
1: Pan wiele już widział, fundacja działa cały czas. Mówi pan tutaj śmiało, można powiedzieć bez kozery, że tu mówimy o takim przypadku na skalę światową.
0: No zdecydowanie. Wszystkie chyba dostępne możliwe źródła medyczne mówią o tym, że w przypadku tak poważnych oparzeń ciała jest prawie niemożliwe, żeby człowiek przeżył. I to była największa tragedia, jaką miałem do czynienia dotychczasowe, jeżeli chodzi o fundację, naprawdę.
1: Powiedzmy, na co teraz te pieniądze są potrzebne konkretnie, gdybyśmy wytłumaczyli też naszym słuchaczom, którzy być może trudno sobie nawet wyobrazić im, przez co przeszedł pan Mirosław i czego jeszcze konkretnie potrzebuje.
0: Pan Mirosław jest poddawany teraz bardzo nowoczesnej rehabilitacji, nie tylko tkankowej, ale też neurorehabilitacji z wykorzystaniem bardzo nowoczesnych robotów typu Luna z aktywną elektromografią. To wszystko jest kosztowne, bo to są bardzo nowoczesne technologie, ale to wszystko pomaga w przywróceniu funkcji i przywróceniu mięśni do funkcjonowania, więc no, ta technologia kosztuje, więc ta rehabilitacja też musi kosztować niestety.
1: To powiedzmy, jak konkretnie trafić na zbiórkę, gdzie przekazywać pieniądze?
0: Wystarczy wejść na stronę podarujdobro.pl i krótko mówiąc podarować dobro. Zbiórka jest bardzo łatwa do odnalezienia pana Mirka. Z góry dziękuję wszystkim za wpłatę, bo obiecujemy transparentność, jak zresztą widzicie na portalu. Każdy etap pokazujemy, na co zostały wydane środki, ale też ja też osobiście pilnuję tego, żeby każda złotówka była dwa razy obrócona, zanim zostanie dobrze wydana.
1: Polacy wielokrotnie udowodnili, że mają duże serca i w tym przypadku z pewnością też tak będzie.
0: Tak, mam nadzieję, że też ten przypadek obudzi serca w całej Polsce, nie tylko tu na Śląsku, i też dziękuję Radio SK za pomoc w tym zakresie.
2: SK Śląsk.
3: A teraz zmieniamy temat. XXI wiek, nieograniczony dostęp do internetu, tętniące życiem media społecznościowe i epidemia samotności. Według badań odczuwają już ponad połowa Polaków. Dotyka ona zarówno osoby starsze, jak i młode. Co najgorsze, samotność ma już charakter przewlekły. Materiał przygotowała nasza reporterka Kasia Ziółkowska.
4: Agata Rynk, jestem psychodietetykiem, pracuję na co dzień w Zielonym Przylądku i pomagam łączyć ludziom relacje z jedzeniem, z równowagą, z balansem, tak aby dieta nie była tylko dietą. Samotność w sumie jest bardzo powszechnym zjawiskiem, nie tylko u osób starszych, ale też u osób młodych. Bardzo często problemy z depresją, które wynikają u młodych osób, u osób dorosłych. Depresja jest coraz częściej diagnozowana. Wynika z tego, że my jesteśmy sami, że nie mamy tej drugiej osoby, z którą możemy porozmawiać. Dlatego sztuczne wrażenie, że mamy osoby, powoduje to, że nie wychodzimy.
5: Czyli co, na przykład mamy 2000

0: znajomych na Facebooku, ale jeśli przychodzi na przykład do rozmowy, przychodzi do takiej pomocy, że na przykład przyjdź i posiedź ze mną, tak? Wesprzyj mnie, to już nie ma tego 1000 znajomych.
1: Nie, nagle okazuje się, że z tych 1000, z 2000 znajomych nie mamy do kogo zadzwonić. Coś się dzieje, jest mi źle, jest mi smutno, mam dzień, kiedy cały dzień przepłaczę, a ja nie mam do kogo wykonać się telefonu, nie mam z kim porozmawiać. Te osoby są osobami tak na dobrą sprawę fikcyjnymi. Często ich nie znamy, opieramy się na ich lajkach, opieramy się na tym, czy coś nam polubiły, czy nie i wydaje nam się, że ktoś jest. Te lajki często wpadają samoistnie, one po prostu ktoś klika, przeklikuje. To nie jest osoba nam bliska. Ale internet daje takie złudne poczucie, że to osoby są.
0: My sobie sami wkręcamy to, że wszyscy nas lubią, że mamy tylu znajomych, a potem okazuje się, że tak wcale nie jest.
1: Tak, i to opiera się na tym, że my wszyscy chcemy być strasznie lubiani, chcemy, aby każdy nas lubił, aby każdy nam przyklaskał, że jesteśmy fajni. Też fajnie poczuć, że sami w sobie jesteśmy fajni i wtedy z tym dopiero możemy wyjść do ludzi. Bo jeśli opieramy swoje poczucie własnej wartości na tym, czy inne osoby nas lubią, to jest poczucie złudne, fałszywe. W tym momencie nie ma w tym prawdy. I nagle jeśli te lajki znikają, to my zostajemy tak na dobrą sprawę, czujemy się jakbyśmy byli nikim.
0: Wystarczy chyba, że odetną nam internet i nagle się okazuje, że tych znajomych nie ma, po prostu.
1: Dokładnie tak. I to jest taka wizja, która jest przerażająca w dzisiejszym świecie.
0: Mówiła Pani o tym, że to jest powszechne zjawisko. My sami sobie to robimy?
1: Sami sobie to robimy. Sami uczymy tego nasze dzieci. Często mówimy, że dzieci nadużywają mediów społecznościowych, że siedzą tylko z tymi telefonami, tak? Kto ma dzieci, myślę, że ten rozumie dzisiejszy problem tego świata. A sami wracamy do domu, siadamy na kanapie i pierwsze co robimy, bierzemy telefon, sprawdzamy co na Facebooku, sprawdzamy, czy ktoś coś odpisał, co się dzieje, czy w ogóle taki zastrzyk dopaminy wynikający z tego, z tych wszystkich informacji płynących z mediów społecznościowych jest taki duży. Nie ukrywajmy tego, że dzieci naśladują nas i my możemy mówić jedno, ale jeśli robimy drugie, to one będą robić dokładnie to samo, co my.
0: Ten problem nie dotyczy tylko osób młodych, tak, które istnieją w sieci, dotyczy też osób starszych, które pomimo tego, że mieszkają na przykład w bloku, w którym mieszka 100 rodzin, one są dalej samotne.
1: Tak, te osoby są samotne. Ten problem samotności w tłumie dotyka też osób starszych. One mieszkają w bloku, tak jak pani powiedziała, gdzie mamy mnóstwo mieszkań i aktualnie sąsiedzi się nie znają. Kiedyś wychodziliśmy do siebie, pożyczaliśmy cukier, pożyczaliśmy mąkę, byliśmy ze sobą, znaliśmy się, wiedzieliśmy, kto mieszka pod dwunastką i że pan Heniek ma psa. A teraz generalnie jak wyjdziemy, to w klatce, gdzie mamy 8 mieszkań, znamy czasami jedną, dwie osoby i tylko dlatego, że wychodzimy z psem na spacer. Jeśli byśmy nie wychodzili z psem na spacer, być może nie znalibyśmy nikogo.
0: Później takie historie słyszymy gdzieś, które się pojawiają w telewizji, w radiu, że osoba starsza umiera w domu i znajdują ją na przykład dopiero po tygodniu czy dwóch.
1: Tak, i to jest przerażające, bo ta osoba, nie dość, że nikt się nią nie zainteresował, nikt nie zauważył, że ona zniknęła ze społeczeństwa, to jeszcze umierała w samotności.
0: To będzie dalej postępować, jeśli chodzi o tą naszą samotność? Dalej będziemy cierpieć na brak ludzi wokół nas?
1: Myślę, że to też w dużej mierze zależy od nas. Jeśli my nie przejrzymy na oczy, nie zobaczymy, że internet, media społecznościowe to nie jest całe życie. Jeśli nie wyjdziemy do ludzi, to być może będzie to dalej postępować. Jeśli będziemy edukować też swoim postępowaniem młode pokolenie, że jednak warto spędzać czas razem, warto wyjść z tego domu, zacząć żyć i to takim życiem prawdziwym, może uda nam się przerwać tą pętlę.
2: SK Śląsk.
3: To już koniec tego wydania magazynu reporterów Eski Śląsk. Więcej informacji z naszego regionu znajdziecie oczywiście na naszym portalu sk.pl czy na Facebooku Miasto na Czasie SK Śląsk. Zaglądajcie już teraz.
4: Roxy Węgiel ruszyła w trasę koncertową. Przed nią bardzo intensywne miesiące. Do października zagra około 60 koncertów. To w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Sopotu, Siedlec czy Uniejowa. Wszystkie daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych, a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy. Ona 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na niej tytułowy hit Błękit, Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj wydała wspólny numer z White'em 2115. Kawałek nosi tytuł Chciałam Ciebie Więcej, który mogliście już premierowo usłyszeć na naszej antenie. Artyści stworzyli ten kawałek za oceanem. Oni spotkali się w Los Angeles i nagrali hit razem. Samach wyda limitowany winyl z piosenkami w wersji live 20

2 maja ukaże się album, na którym znajdzie się 6 utworów zarejestrowanych w czasie wrześniowych koncertów artystki na PGE Narodowym w Warszawie. Wśród nich m.in. hity Eldorado czy Kiedy umrę kochanie w duecie z Kasią Kowalską. Tymczasem Sanach tydzień temu w Gdańsku zaczęła swoją tegoroczną stadionową trasę. Kolejny koncert 29 maja w Poznaniu. Nowa wersja hitu sprzed ponad 30 lat podbija antenę Radia SK. Waszym ulubionym hitem jest aktualnie nowość od Bibi Rexy. New Religion to numer 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK. To jest odświeżony klasyk od zespołu Faithless. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła Dracula, za którą stoi Tame Impala i Jenny, a podium uzupełnia sezon od Dawida Podsiadły. Ten artysta szykuje się do stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. Już w czerwcu zagra 6 koncertów na największych arenach w Polsce. W planach m.in. 2 występy na PGE Narodowym w Warszawie. Koncerty będą miały dość nietypową formułę, bo scena stanie na środku stadionu. Początek trasy 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. A wracając do gorącej 20, cała lista jak zawsze czeka na SK.pl. Tam możecie głosować na wasze ulubione numery, a nowe notowanie w każdy piątek po 18. To jeszcze jest weekend. Ja wiem, że nie każdy lubi ten dzień, ale postaram się zadbać o to, aby dziś było naprawdę, naprawdę przyjemnie. I nie pamiętajmy o jutrze, dziś jest w końcu niedziela. Mati Fuczyło, to są hity na czasie. Dwie minuty po 9:00 Imagine Dragons i Thunder.

Madcon i Begin w Esce. To teraz w pewnym sensie zapadniemy się pod ziemię. 17 minut po 9. Przeczytałem właśnie, że stolica Meksyku, czyli Meksyk, jest w takim miejscu, że grunt mega szybko się obniża. Widać to na przykład na zdjęciach satelitarnych i według naukowców to jest nawet 30 cm. Warto wspomnieć, że w tym mieście mieszkają 22 miliony osób. No i wow, ale są sytuacje, w których zapaść się pod ziemię można zdecydowanie szybciej. Mieliście ostatnio coś takiego? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Mam też nagrody, pocieszenia za to, że przeżyliście coś takiego. No ja ostatnio na przykład odmachałem osobie, która machała komuś za mną. Radio Esko. No wiecie jak jest. Marshmallow, Ellie Goulding i Ava Young, Save My Love. I can see-

0: Only Girl in the World, Rihanna. I 27 minut do godziny 10 w SC. Odpowiem teraz na bardzo ważne pytanie. Czy w wakacje będzie ciepło w Polsce? Ja wiem, że mówienie o tym w maju to trochę jak wróżenie z fusów. Wiem, ale są badania amerykańskich naukowców. Oni opublikowali swoje prognozy na lipiec i sierpień według badań specjalnych i one dotyczą też Polski. I czego się dowiedziałem? Uwaga, że jest duża szansa na to, że będzie jeszcze cieplej niż sugerowałaby norma, ale jednocześnie, że jest duża szansa na anomalie, czyli duże i nagłe zmiany. I to brzmi trochę jak relacja to skomplikowane, tylko że z chmurami. Radio SK. U nas zaraz wcale nie tak skomplikowanie, bo pięknie. Oskar Cymsi, no co ty?
1: Reklama.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2+1 na drzwi Erkado.
6: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
5: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
6: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
5: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do twojego domu.
6: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
5: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Marzysz o nowym domu lub mieszkaniu w Gliwicach, Zabrzu, Knurowie lub Pyskowicach? Dom 100EU zaprasza na dni otwarte. Już 16 i 17 maja od godziny 10 do 16. Odwiedź nas i kup swoje wymarzone M. Tylko podczas dni otwartych drewniana podłoga do całego mieszkania gratis. Szczegóły na dom 100EU.
9: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
10: Hotel Silesian w Katowicach dołącza do ogólnopolskiej sieci Great Polonia Group. To nowy standard komfortu, jakości i obsługi. Eleganckie pokoje, nowoczesne sale konferencyjne, strefa relaksu z basenem, wyjątkowa restauracja i doskonała lokalizacja. Hotel Silesian. Teraz w standardzie Great Polonia Group. Więcej komfortu, więcej możliwości, jeszcze lepszy wypoczynek. Poznaj wszystkie nasze lokalizacje na greatpolonia.pl. Zapraszamy również na nasz kanał YouTube Great Polonia Group TV. Take the great.
11: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu.

0: Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
1: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FENS 2026. Partnerem wydarzenia jest Superautostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
2: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
3: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
2: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
3: Kiedy to?
2: Już 14 maja. Katowice, Uniwersytecka 20.
3: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
2: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: I po reklamie.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

Fast Cars and Superstars w 5 minut do 10 to Christian Marki, a ja mam pytanie, czy chcielibyście polatać? Da się to załatwić. W Estę mamy dla Was odlot ściśle tajny. To jest nasza specjalna akcja, w której wiecie z kim, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd polecicie. Tego dowiecie się już na lotnisku. A z kim? Z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Kiedy? 29 maja. A dokąd? Tego Wam nie powiem. Pierwsze wskazówki na naszej antenie pojawią się już jutro rano. No i wtedy też rozdamy Wam pierwsze bilety na wylot z naszą ekipą. Wszystkie szczegóły znajdziecie w aplikacji Radia SK. Pobierajcie ją za darmo, a potem widzimy się na lotnisku. To powodzenia!

0: to promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca Radio Eska. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na esk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
3: I po reklamie.
4: Śląsk na czasie.
5: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Ponad 25 artystów na scenie, 3 dni koncertów. Od 21 do 23 maja w katowickim Parku Leśnym na Muchowcu odbywać się będą Juwenalia Śląskie 2026. W czwartek na scenie wystąpi m.in. Jan Rapowanie, czy znany z Eurowizji Tommy Cash. W piątek Kuban, znany wam dobrze artysta m.in. z Radia SK, bo to właśnie jego hit Kyoto z Zalią podbijał listy przebojów. A w sobotę będziecie mogli m.in. posłuchać na żywo Guziora czy Fukaja. Co więcej, 19 maja ulicami Katowic

0: przyjdzie barwny studencki korowód. Będzie się działo.
1: Muzyką się żyje. Taco Hemingway ruszył w trasę koncertową. W tym miesiącu zagra na największych arenach w 4 miastach. W piątek i sobotę wystąpił w hali Stulecia we Wrocławiu i tam zrobił wielkie show. Nagrania z tych koncertów już krążą po mediach społecznościowych. Taco Hemingway promuje wydaną niedawno płytę Latarnie wszędzie dawno zgasły. Występuje z nim m.in. Liwka, z którą nagrał hit Zakochałem się pod apteką, czy Frascati. W najbliższy piątek i sobotę Taco zagra w Ergo Arenie w Gdańsku, a potem dwukrotnie na PGE Narodowym w Warszawie i Tauro na Arenie w Krakowie. Taco Hemingway wyprzedał tę trasę w ekspresowym tempie. 130 tysięcy biletów zniknęło w 5 godzin. Święto piłki nożnej znów będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die. Premiera tego numeru w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych taki krótki fragment. Sprawdźcie sami.

0: Aha, teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro, a przypomnijmy, że Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem i którą ciągle gramy w Radiu Neska. Kasia Sienkiewicz, słuchajcie, zaczyna przechodzić grę od początku. Wokalistka Kwiatu Jabłoni otworzyła nowy rozdział w swojej karierze. Po raz pierwszy wydała piosenkę solo. Do tej pory tworzyła z bratem, ale teraz rodzeństwo postanowiło na chwilę muzycznie się rozłączyć i pójść w różne strony. Kasia wydała singiel Były Momenty. Jak przyznała w naszym studiu, tworzenie solo to jest zupełnie inne, nowe doświadczenie.
1: To jest ciekawe uczucie. Zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję i jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń. Jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni. Ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
2: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
1: Tak.
2: To jest mniej więcej
1: nie znaczy,
2: to samo.
1: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuje, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
0: Kasia Sienkiewicz jednocześnie uspokaja fanów, to nie jest koniec Kwiatu Jabłoni, ten duet jeszcze wróci, ale na razie rodzeństwo chce zobaczyć, jak to jest robić muzykę oddzielnie. Niedziela, dzisiaj sprawdzam, co ostatnio sprawiło, że zapadliście się pod ziemię, albo było trochę niezręcznie. No wiecie, jak wtedy, gdy się z kimś żegnamy, a potem idziemy w tym samym kierunku. O, straszne. Wysyłajcie głosówki do Radia SK na Messengerze, chętnie się o tym wszystkim dowiem. Ale żeby miło, żeby było miło, to mam dla was numer jeden gorącej 20, Bibi Rexa, Faithless i New Religion. Ja to Mati Fuczyło, cześć!

0: Wiktor Waligura, Dry Scully, 4 pory roku. A ja dzisiaj was sprawdzam, co sprawiło ostatnio, że zapadliście się pod ziemię. Przed chwilką na eskowy Messenger wpadła pewna głosówka, która idealnie to wszystko opisuje.
1: Cześć, Radio SK.
0: No cześć.
1: Ja w nawiązaniu do waszego tematu, że można zapaść się pod ziemię. Pracuję w takiej firmie, gdzie szefowa ma około 40 lat, a szef jest już po 60. No i są małżeństwem. I ostatnio wypaliłam z takim tekstem w temacie zakupów. Czy chowa zakupy przed swoim starym i robi karencję?
0: Ja nie mam nic do dodania. Beautiful people, David Guetta.

0: Skoro powiedział dalej, to lecimy dalej. Pitbull i Hotel Room Service. A to jest Teska. Jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej miałem powiedzieć o tym, co wystąpi, co wydarzy się. O, już wróciłem na ziemię. Ten pan jeszcze w tym roku wystąpi ponownie w Polsce, ale jeszcze wcześniej na PGE Narodowym wystąpi Mata. Już jestem na miejscu. Ten pan 15 maja, czyli w piątek, przejmie tam scenę ze swoimi największymi hitami. O, i biletów kupić się już nie da, ale wygrać w Esce i tylko w Esce można jak najbardziej. Kto chce, niech zgłasza się za darmo na sk.pl. Ja jeszcze dzisiaj zadzwonię do kogoś z was z biletami, a tymczasem zaglądam na harmonogram Ekstraklasy. Wczoraj Górnik Zabrze grał z Zagłębiem Lubin. Można powiedzieć, że to taki prawie mecz na samym szczycie i Zagłębie wygrało, ale piłkarsko jeszcze dzisiaj będzie się działo. 12:15, wtedy Piast Gliwice i GKS Katowice, potem Wisła Płock, Motor Lublin i jeszcze Brookbet Termalika z Legią Warszawa. Także wiemy, kto dziś będzie się męczył, a jeżeli wy dzisiaj macie luz, to znaczy, że w przyrodzie nic nie ginie. Jest balans, jest tak, jak powinno być. Wyrzuty sumienia nie są wskazane. Radio SK. Komu miałabym powiedzieć bledka? To za chwilę.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
3: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Zapraszamy do nowego, autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
5: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV-y MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

Ten pan rozkochał sobie bardzo szybko słuchaczy na całym świecie. I mnie też w sobie rozkochał. Przynajmniej w jego głosie. Somber i Potential w Estate. Ten hit czeka na was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Inny jego hit, czyli Homewrecker, w piątek wylądował za to na miejscu 13. Gorącą dwudziestkę gramy w piątki o 18:00. Wpadajcie wtedy. Rap dwudziestkę zagram wam już jutro o 23:00. SK.pl. Tam głosujecie i tam można zapisać się też do muzycznego klubu Eski i decydować o tym, co gramy. Nagramy hity. Swedish House Mafia będzie za chwilę.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Hotel Silesian w Katowicach dołącza do ogólnopolskiej sieci Great Polonia Group. To nowy standard komfortu, jakości i obsługi. Eleganckie pokoje, nowoczesne sale konferencyjne, strefa relaksu z basenem, wyjątkowa restauracja i doskonała lokalizacja. Hotel Silesian. Teraz w standardzie Great Polonia Group. Więcej komfortu, więcej możliwości. Jeszcze lepszy wypoczynek. Poznaj wszystkie nasze lokalizacje na greatpolonia.pl. Zapraszamy również na nasz kanał YouTube Great Polonia Group TV. Take the great.
8: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
9: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
8: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
10: Ten zabójca nie popełnia błędów.
8: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
12: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
11: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
12: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
11: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
12: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
11: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
13: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
14: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FENS 2026. Partnerem wydarzenia jest superautostadionśląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
15: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
18: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
17: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
18: Kiedy to?
17: Już 14 maja. Katowice, Uniwersytecka 20.
18: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
17: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
19: I po reklamie.
20: Muzyką się żyje.
21: To już ostatnia prosta przed Eurowizją. W Wiedniu trwają wielkie przygotowania, bo już we wtorek pierwszy półfinał. Naszą reprezentantką jest Alicja Szemplińska. Ona w konkursie zaśpiewa kawałek Pray. Znamy już kolejność występów w półfinałach. Nasza artystka pojawi się na scenie we wtorek jako przedostatnia. Pierwszy półfinał rusza we wtorek o 21:00. Zwycięzcę poznamy w czasie wielkiego finału w sobotę, a już dziś o 17:00 zaplanowano ceremonię otwarcia Eurowizji. Będzie można ją za darmo obejrzeć w internecie i telewizji. Wszystkie informacje na temat konkursu na bieżąco zbieramy dla Was na sk.pl. Największe hity maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na koncerty maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Wtedy raper zagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Jeżeli chcecie się tam wybrać, wpadajcie na sk.pl. Tam możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowe koncerty 15 maja może być wasze. Dzień później Mata gra drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. A wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer z Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż. Niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Mogliście go premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Estę. niemal o 1800% więcej. Tak ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachelli. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu, zarabiając na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. To dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gramy więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć m.in. hity takie jak Sorry, Let Me Love You czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. A teraz będą też inne hity. Wait So Long, Swedish House Mafia, tak zaczniemy. Do tego Mr. Know-It-All i Teddy Swims. I będzie też Dua Lipa, Need a Baby i Levitating. Ja też jestem, Mati Fuczyło, cześć, 11.

To Amy McDonald i This is the Life w Radiu SK, 15 minut po 11. Jesteśmy w okresie komunii. Wiem, że były już pierwsze tydzień temu. Będą i za tydzień, będą i za dwa, ale wiem też, że dzisiaj także były i będą. No to może właśnie jedziecie? Mi od razu przypomniał się film nagrywany przed komunią w mojej szkole. Mieliśmy powiedzieć, o jakim prezencie marzymy. Jedną z pierwszych odpowiedzi mojego kolegi była lampka do roweru. A reszta z ekipy planowała raczej już życie celebrytów. Więc jakoś ta lampka mnie do dzisiaj rozczula. Andy Dust, Harry C. Zuccaria, tak gramy.

0: to BZ Jauer i Dom nad Wodą. 29 minut zostało do 12, to jest Radio SK i sezon koncertowy zaczyna się rozkręcać. No i do koncertów szykuje się też Mata. On ma przed sobą dwa występy na PGE Narodowym 15 maja, a więc już w piątek w Warszawie zagra swoje największe hity. Biletów w sprzedaży już nie ma, bo wszystkie są wyprzedane, ale my mamy jeszcze trochę wejściówek, które chętnie Wam oddamy. Trzeba tylko zgłosić się na sk.pl i odpowiedzieć, dlaczego jest się największym fanem Maty. I tam zgłosił się też Grzesiek. Cześć, Grzesiek.
1: Hejcia.
0: No i słuchaj, to chyba nie ty jesteś największym fanem, prawda? Tylko masz kogoś takiego blisko siebie.
1: Tak, to prawda. Mam najwspanialszą żonę, która jest największą fanką Maty. Zrobiłem jej niespodziankę i zgłosiłem do konkursu. Ja nie spodziewałem się, że

0: co dzwonisz.
1: A widzisz, jestem. To powiedz mi jeszcze, jak ma na imię żona.
0: Dominika,
1: no dobra. I napisałeś, że słuchanie maty to trochę jak taka trzecia miłość u niej, bo drugą jest wasza malutka córeczka. No to mała też zna już hity maty?
0: Tak, jak była w brzuszku, to mama słuchała i tak jest już i słucha też.
1: No dobra, no to najważniejsze pytanie brzmi, czy córcia będzie miała ewentualnie z kim zostać, gdyby rodzice zniknęli na chwilkę?
0: Tak, ma najwspanialszą babkę na świecie.
1: A, no dobra, no to Grzesiek, przekonałeś mnie, załatwione. Podwójna wejściówka na matę na Narodowym 15 maja jest twoja, co ty na to?
0: Jezu, zajebiście, dzięki!
1: Słuchajcie, jeżeli wy chcecie zgarnąć swoje bilety, to na sk.pl możecie wysyłać już teraz swoje zgłoszenia.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: I po reklamie.

Ten hit idealnie pasuje na imprezkę, prawda? A taką klubową oczywiście, Jazzy i Can't Deny It w Radiu SK. My w klubowe brzmienia naprawdę jesteśmy dobrzy, bo wróciło legendarne pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 gramy wam najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem od 22 aż do 3 w nocy mamy dla was sety od najlepszych DJ-ów z całego świata. Bez gadania, za to z najlepszymi kawałkami, więc nie musicie układać playki na domówkę. Można włączyć SK, my zrobimy to za was. Na teraz też playlistę dla was mam. 5 Seconds of Summer, to już zaraz.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video. Szykuj!

0: Próbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda. Marzysz o nowym domu lub mieszkaniu w Gliwicach, Zabrzu, Knurowie lub Pyskowicach? Dom 100EU zaprasza na dni otwarte już 16 i 17 maja od godziny 10 do 16. Odwiedź nas i kup swoje wymarzone M. Tylko podczas dni otwartych drewniana podłoga do całego mieszkania gratis. Szczegóły na dom100.eu.
4: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średni.
5: Z logo artystów na koszulkach. Wcześniej był to m.in. Ed Sheeran czy zespół Coldplay. Wiosna ma się całkiem nieźle, co najmniej w części Polski, ale z hitami, które dla Was mam, słońce powinno wyjść już wszędzie, a przynajmniej w głowie. Zrobi się przyjemnie.

Lady, będzie Eminem, będzie Justin Bieber, będzie Taylor Swift. Ja też jestem, Mati Wuczyło, dzień dobry. Ale wcześniej 5 Seconds of Summer, Youngblood, minuta po 12.

I to nie wcześniejsze rapowanie, bo tak nie potrafię. Słuchajcie, 17 minut po 12 przed chwilką przeczytałem artykuł o tym, jakich wakacji chcą Polacy, bo w ostatnich latach podobno trochę się pozmieniało. Na przykład Bułgaria, która była bardzo popularnym kierunkiem, już nim nie jest. Popularniejsze teraz są na przykład Egipt, Turcja czy Tunezja. A do tego zdecydowana większość z nas wybiera opcję all inclusive. No co, wiadomo, że to miło, gdy możemy się tak położyć, włączyć tryb nie przeszkadzać, odpoczywać, no i spacerować tylko na linii pokój, basen, restauracja, pokój, basen, restauracja i tak w kółko. Ale tak czytam o tym temacie, jakich wakacji chcą Polacy i mam takie wrażenie, że bardzo wielu z nas tak naprawdę aktualnie to chce jakichkolwiek wakacji. Radio SK. Mam nadzieję, że jeżeli potrzebujecie urlopu, to możecie odliczać już do niego dni i zostało ich całkiem niewiele. Galaxy, Kungs i Theophilus London, bo wszystkie hity zaczynają się w Estonii.

0: Można odpłynąć przy tym hicie. Katy Perry, Hot and Cold, albo ewentualnie można też przy nim odlecieć. Już niedługo odlecieć będzie można z Eską. Przed nami odlot ściśle tajny. To jest kolejna odsłona akcji, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Youngs, Kama i Wiktor z porannej ekipy Eski zabiorą was na taki szybki urlop, ale o tym dokąd lecicie, dowiecie się dopiero na lotnisku. Chcecie taką szaloną przygodę? No to słuchajcie Eski, bo jutro w poranku pierwsze wskazówki dotyczące miejsca. Wtedy też dowiemy się o pierwszej osobie, która poleci razem z nami, a zgłaszać się możecie w aplikacji Radia Eska. Pobierajcie ją za darmo i wysyłajcie zgłoszenia. My czekamy. Radio Eska. A Jank, Eskama i Wiktor czekają na lotnisko.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
5: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
4: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
5: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
4: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
5: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
4: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
6: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
7: Hotel Silesian w Katowicach dołącza do ogólnopolskiej sieci Great Polonia Group. To nowy standard komfortu, jakości i obsługi. Eleganckie pokoje, nowoczesne sale konferencyjne, strefa relaksu z basenem, wyjątkowa restauracja i doskonała lokalizacja. Hotel Silesian. Teraz w standardzie Great Polonia Group. Więcej komfortu, więcej możliwości. Jeszcze lepszy wypoczynek. Poznaj wszystkie nasze lokalizacje na greatpolonia.pl. Zapraszamy również na nasz kanał YouTube Great Polonia Group TV. Take the great.
8: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
9: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FENS 2026. Partnerem wydarzenia jest superautostadion śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
12: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
11: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
12: Kiedy to?
11: Już 14 maja.

0: Katowice, Uniwersytecka 20.
1: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
0: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
2: I po reklamie.

0: No jak miło się robi, jak wiosennie się robi od razu. Bozaj, magnetyk w Radiu SK.
1: Mati, ja się pochwalę.
0: Ja się pochwalę.
1: Aha. To wiecie, co Mati robił, jak ja wszedłem do studia? Słuchajcie,
0: no
1: tak
0: co?
1: Wygląda praca w niedzielę, słuchajcie.
0: Jak?
1: Wchodzę do studia, a Mati fuczyło na kanapie rozłożony leży i po prostu pełen chill.
0: No bo ja już tak jestem zarobiony, tyle miałem pracy, że nie mogłem się doczekać, aż tutaj do mnie wpadniesz.
1: Ale od tego w sumie jest niedziela, prawda?
0: No,
1: leżeć do góry brzuchem, odpoczywać.
0: No mam nadzieję, że dokładnie tak u was jest i Łukasz Zduńczyk, który właśnie do studia wpadł, zadba o to, aby wam się leżało przyjemnie.
1: Do tego leżenia hity na czas.
2: Najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
3: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
1: Tegoroczny mundial zapowiada się bardzo koncertowo. FIFA zapowiada występy gwiazd na ceremoniach otwarcia, a ceremonie będą aż trzy w USA, Kanadzie i Meksyku, czyli w każdym z trzech krajów gospodarzy. Piłkarskie święto w Meksyku 11 czerwca otworzy m.in. Tyla, czyli artystka, którą znacie z Eski z hitu Water. Dzień później zaplanowano ceremonię otwarcia w USA i Kanadzie. Na stadionie w Toronto wystąpią m.in. Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara czy William Prince. W Los Angeles przed meczem USA z Paragwajem wystąpi m.in. Katy Perry, Anita Lisa i też Tyla, tak jak w Meksyku. Co ciekawe, Światowa Federacja Piłki Nożnej szykuje też specjalne wydarzenie muzyczne podczas finału mundialu. To ma przypominać trochę halftime show, które znamy z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. W przerwie fani zobaczą specjalny pokaz, a największą gwiazdą ma być zespół Coldplay. A skoro w temacie mundialu jesteśmy, święto piłki nożnej znowu będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, która organizuje USA, Meksyk i Kanada, a tym kawałkiem jest Die Die. Premiera tego numeru już w najbliższy czwartek, ale Shakira już udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego numeru. No i się już niedługo przekonamy, czy to będzie hitem. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka Mistrzostw Świata w RPA, która cały czas jest hitem i gramy ten numer na antenie Radia SK. Do tej pory śpiewała tylko w duecie, a teraz pora na nowe doświadczenie. Kasia się

0: Kiewicz wydała pierwszą w karierze solową piosenkę. Tę artystkę znacie z zespołu Kwiat Jabłoni, w którym występowała razem z bratem. Teraz jednak rodzeństwo postanowiło się na jakiś czas rozłączyć. Kasia Sienkiewicz przyszła do eskowego studia z numerem Były momenty. O jakie momenty chodzi?
1: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jakie upisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
0: No ale ej, Kasia, żebyśmy się dobrze zrozumieli, prawda? Wspólne obiady, zwłaszcza te niedzielne, też są spoko, prawda? Mam nadzieję, że już się tam ziemniaki dogotowują i że za chwilę będziecie mieli ucztę. A jeśli wy marzycie o tym, żeby po prostu odpocząć przed poniedziałkiem, to ja też wam się polecam. Będę grał rozluźniające hity na czasie i będzie coś do samochodu. Win od Gipsa. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: David Guetta i Sam Martin w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie, a ja was przed chwilą zapytałem, co was dzisiaj kusi, na co przyjemnego macie ochotę. I teraz słuchajcie, ostrzegam, uważajcie na tę głosówkę, bo ona jest gorąca. Ona naprawdę rozpala wyobraźnię, ona pobudza apetyt. Posłuchajcie Ani.
1: Ja mam ochotę na pysznego arbuza, takiego soczystego, żeby mi ciekło aż po brodzie, takiego, co są w lecie, takie krwiste, czerwone arbuzy. Nie mogę się doczekać tych arbuzów.
0: Czy wy też to czujecie? Ja już widzę tego arbuza przede mną. To ja jeszcze coś dorzucę do tej głosówki, żeby ten arbuz jeszcze był przez kogoś pokrojony na małe kawałeczki i żeby ten ktoś pestki usunął.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
6: I po reklamie.

0: Jarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: I po reklamie.
4: Śląsk na czasie.
5: Natalia Czarnuch, zapraszam. Przed nami finał Orlen Pucharu Polski Kobiet w piłce nożnej. 16 maja o godzinie 12 na Stadionie Miejskim w Tychach zmierzą się ze sobą piłkarki Czarni Antrans Sosnowiec z piłkarkami GKS-u Katowice. Bilety na to wydarzenie możecie znaleźć na stronie bilety.łączynaspiłka.pl/pzpn. Wejściówki możecie nabyć już nawet za 10-15 zł, zatem warto się wybrać i doświadczyć tych sportowych emocji na żywo, a przy okazji pokibicować zawodniczkom. Więcej informacji, nie tylko tych sportowych z naszego regionu, znajdziecie standardowo na naszym portalu sk.pl. Zaglądajcie już teraz.
6: Minęła 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Polityczna burza wokół Zbigniewa Ziobry. PiS mówi o porażce Donalda Tuska. Koalicja Obywatelska odpowiada, sam Ziobro jest porażką. Media donoszą, że były minister sprawiedliwości opuścił Węgry. Miał być też widziany na lotnisku Newark w stanie New Jersey w USA.
7: Przez 3 lata oni wszelkimi środkami próbują złapać do Zbigniewa Ziobro, sprowadzić go do Polski. Im się to nie udaje.
6: Komentuje poseł Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości, a europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba odpowiada.
8: I jedno jest pewne. Prędzej czy później ściągniemy go do kraju, żeby odpowiedział za swoje działania.
6: Dodał, że strona polska będzie żądać wyjaśnień od Stanów Zjednoczonych. Tragiczny wypadek na Krajowej 92 w Wielkopolsce. W Gaju Małym osobówka uderzyła w drzewo. Kierowca zginął na miejscu. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Kylian Mbappé nie zagra dziś w El Clasico. Real Madrid potwierdził, że Francuz nie wystąpi w dzisiejszym meczu z Barceloną. Napastnik wciąż leczy kontuzję uda, której nabawił się 24 kwietnia.
9: A początek tego meczu już dzisiaj o 21:00. FC Barcelona może sobie zapewnić mistrzostwo Hiszpanii. To słuchajcie, aż się prosi. Aż się prosi, żeby kumpli na strefę kibica zaprosić, żeby trochę Lewandowskiemu pokibicować, nie? Także panowie, negocjujcie z dziewczynami. Dziewczyny, damy radę? Mam nadzieję, że się uda. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ciężko się nie bujać przy tym numerze. Jamelia i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. No wczoraj to się narodziła nowa superstar. Poznaliśmy zwycięzcę tegorocznej edycji programu Mam Talent z naszym eskowym Jankiem Pirowskim w roli prowadzącego. Program wygrała Liza, która tańczyła ze swoim psem. I to było, słuchajcie, coś niesamowitego, bo ten pies naprawdę tańczył na scenie. On miał lepsze wyczucie rytmu niż niejeden wujek na weselu. Ja wam polecam to obejrzeć. Na SK.pl mamy link do nagrania. No ten pies tańczy jak rasowy tancerz, słuchajcie. Jak ona go wyszkoliła, to ja nie mam pojęcia. Ja myślałem, że czymś niesamowitym jest, jak ja psa nauczyłem łapy podawać. A tutaj pies potrafi tańczyć i to jeszcze bez smaczków. Polecam to nagranie. A już teraz gram numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki. BB Rexa w Radiu SK.

Fresh on Boon w Radiu SK. On to nam potrafi naładować baterię przed nowym tygodniem. To są właśnie niedzielne hity na czasie, a dzisiaj, słuchajcie, mamy święto polskiej siatkówki. Przed nami najbardziej emocjonujący finał siatkarskiej Plus Ligi od 13 lat. Już dzisiaj decydujący mecz finału polskiej Ligi Siatkówki. Aluron CMC Warta Zawiercie kontra Bogdanka Luk Lubin. A czemu to jest najbardziej emocjonujący finał od lat? A to dlatego, że potrzebny jest piąty mecz, żeby wyłonić zwycięzcę. Bo w finale Plus Ligi gra się do 3 zwycięstw i aktualnie jest 2-2. Ale dzisiaj to decydujące spotkanie. Początek o 14.45, czyli już za 11 minut to spotkanie startuje. Jak się zakończy, to oczywiście dam wam znać, kto zostanie siatkarskim mistrzem Polski. No i oczywiście dobrze zagram. Za chwilę Lady Gaga w Radiu SK.

0: informacja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
1: To będzie odlot ściśle tajny!
0: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
5: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
4: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
6: Ten zabójca nie popełnia błędów.
4: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
8: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
7: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
8: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
7: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
8: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
7: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Marzysz o nowym domu lub mieszkaniu w Gliwicach, Zabrzu, Knurowie lub Pyskowicach? Dom 100EU zaprasza na dni otwarte już 16 i 17 maja od godziny 10 do 16. Odwiedź nas i kup swoje wymarzone M. Tylko podczas dni otwartych drewniana podłoga do całego mieszkania gratis. Szczegóły na dom 100EU.
12: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
13: Hotel Silesian w Katowicach dołącza do ogólnopolskiej sieci Great Polonia Group. To nowy standard komfortu, jakości i obsługi. Eleganckie pokoje, nowoczesne sale konferencyjne, strefa relaksu z basenem, wyjątkowa restauracja i doskonała lokalizacja. Hotel Silesian. Teraz w standardzie Great Polonia Group. Więcej komfortu, więcej możliwości. Jeszcze lepszy wypoczynek. Poznaj wszystkie nasze lokalizacje na greatpolonia.pl. Zapraszamy również na nasz kanał YouTube Great Polonia Group TV. Take the great.
14: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
15: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
16: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
15: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
16: Kiedy to?
15: Już 14 maja. Katowice, Uniwersytecka 20.
16: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
15: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
2: To będzie ostatnia reklama.
17: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
18: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
19: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
20: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.

0: to wiem.
1: A wy od dawna to wiecie, że najlepsze imprezki zaczynają się w Esce. Nowy hymn męskiego grania, wszystkie hity też się u nas zaczynają, ale tylko w Radiu SK możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja, czyli już w najbliższy piątek, i to będzie The Best Of. Mata zagra swoje największe hity w karierze. Jeśli chcecie tam być z osobą towarzyszącą, i to jeszcze za darmo, warto być z Radiem SK, wpadajcie na sk.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. Po prostu udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty albo takiego fana znacie i być może do was zadzwonimy i wam te bilety wręczymy. sk.pl, tam darmowe zgłoszenia. Po 15 dzwonię w tej sprawie do kogoś z was, a wcześniej najnowsze newsy.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia, pracy.

0: Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
1: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
6: I po reklamie.
7: Jest 15, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Statek z hantawirusem dotarł na Teneryfę około 7 rano czasu polskiego. Pasażerowie z obywatelstwem hiszpańskim trafią do szpitala wojskowego w Madrycie. Pozostali zostaną objęci kwarantanną w swoich krajach, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
8: Takie osoby po prostu powinny być objęte kwarantanną. Tu już nie jest to nadzór, czyli taki łagodny sposób, tylko samoobserwacja. Kwarantanna to jest po prostu przebywanie w odosobnieniu przez ten 6 tygodni od momentu kontaktu.
7: Około 30 osób z załogi, w tym prawdopodobnie także polski kapitan Jan Dobrogowski, popłynie do Holandii, gdzie cały statek zostanie zdezynfekowany. Na Lubelszczyźnie trwa dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczy dziś 200 strażaków i ponad 40 pojazdów. Prace polegają głównie na przekopywaniu pogorzeliska. Dodajmy, że spłonęło już 300 hektarów lasu. Łódzka Straż Miejska ma nowego funkcjonariusza na czterech nogach. Do służby dołącza koń Aquarius, zakupiony dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. Zwierzę będzie patrolować okolice centrum i pomagać przy zabezpieczaniu imprez masowych.
9: A ja jeszcze dokładam dwa dobre newsy. Po pierwsze, do dnia na PS jeszcze bardzo daleko, bo dopiero minuta po 15. Witam Was w strefie wolnej od słowa poniedziałek. A po drugie, ktoś z Was za chwilę dostanie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Takie rzeczy tylko z Radiem SK. No i hity na czasie też są. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ten hit już w czerwcu usłyszymy w Polsce na żywo na Warsaw Music Festivalu. Black Eyed Peas z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, ale wcześniej, bo już w najbliższy piątek, wielkie wydarzenie. Koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie, jego największe hiciory. Ja teraz takiego fana Maty namierzyłem. Tomek razem ze mną. Cześć Tomek.
1: Halo, dzień dobry.
0: No to zdraź nam wszystkim, dlaczego ty jesteś takim fanem tego Maty. Co tam się wydarzyło?
1: No, byłem z dziewczyną, jeszcze nie z dziewczyną, przepraszam. Byłem z znajomymi na koncercie na schodkach, no i w sumie to stała tam jakaś dziewczyna obok nas, poleciał kawałek Piskam. No i tak zaczęliśmy sobie śpiewać, no i ja się z nią tam, bodajże zderzyłem lekko plecami, czy... No w każdym razie jakoś złapaliśmy razem kontakt i tak sobie śpiewaliśmy. No co powiem, no ładna dziewczyna.
0: Ja wiem, ja już wiem przy którym fragmencie, bo to było pewnie coś takiego, posłuchaj.
2: Kocham cię mała,
1: skalać moje serce. No, skądś kojarzę.
0: Spojrzeliście sobie w oczy. Zakochała się nie tylko w gorącej dwudziestce, ale też w tobie. I tak się składa, że twoja dziewczyna Julia jest tu teraz razem ze mną. Cześć Julia.
3: Dzień dobry.
0: Hej. Ty potwierdzasz tę historię.
3: Potwierdzam, jak najbardziej.
0: A powiedz, czym on tobie tak zaimponował? Czy właśnie to, kocham cię mała, skradaś moje serce, już przepadłaś?
3: Od razu poczuliśmy wspólny vibe na tym koncercie.
0: I to się...
3: I poszliśmy dalej w świat.
0: No pięknie, i to się wszystko na macie na schodkach zaczęło. Słuchajcie, no, to piękna historia, naprawdę. Bardzo romantyczna. To ja mam dla was niespodziankę. Bo uwaga, już teraz, w tym momencie, na antenie Radia SK...

0: Garniacie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w najbliższy piątek.
1: Dzięki.
0: Znowu
1: się spodziewałem.
0: Znowu sobie spojrzycie w oczy przy tym numerze.
1: Na to liczę.
0: Halo Julia, czy ty tam jesteś?
2: Jestem, dziękujemy pięknie.
0: Dobra, to ja was już zostawiam poza anteną. Dobrej zabawy życzę, trzymajcie się.
2: Dziękujemy.
1: Dziękujemy pięknie.

0: Od tego numeru zaczęła się wielka światowa kariera Dua Lipy. A teraz karierę zacznie nowy numer.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo my się na nowościach znamy. My już przeczuwamy, co będzie hitem, co wam się może spodobać i robimy to codziennie. I teraz cofamy się o ponad 20 lat, bo to będzie odświeżony numer z 2002 roku. Wtedy Milky nagrała Just The Way You Are, a teraz David Guetta dołożył do tego numeru swoje 3 grosze. Tam dodał dobry bass, dobry beat, no i mamy hit na miarę 2026 roku.

0: I to jest właśnie popołudniowy niedzielny odpoczynek z hitami na czasie. Kiedy można się położyć po obiedzie do góry brzuchem i nic nie robić, nie stresować się. Lana Del Rey, tak wam gra Radio SK. A tymczasem w Chinach, słuchajcie, robot oszalał i chciał bić ludzi. Serio, słuchajcie, tam była jakaś imprezka, jakiś festiwal. No i na tej imprezie był robot humanoidalny. Wyglądał tak jak ten Edward Warchocki, który teraz media społecznościowe podbija. Tylko że w pewnym momencie ta maszyna zwariowała. Coś się temu robotowi tam w głowie poprzestawiało. Styki się przypaliły, czy coś w tym stylu. I w pewnym momencie ten robot zaczął ganiać ludzi i chciał ich normalnie bić. Na szczęście właściciel podbiegł i go jakoś tam ogarnął, no. No, tak to z tymi robotami jest, prawda? Że coraz bardziej zaczynają przypominać ludzi.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.

0: poinformować po prostu.
1: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
2: No w sumie.
3: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

aż palce zaczynają same stukać o kierownicę. Christian Marci w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie. Mamy jeszcze więcej takich dobrych, mocnych, imprezkowych numerów. Odpalajcie Radio SK w każdy piątek po godzinie 20. Warto, bo powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. Jeśli znacie SK, to wiecie, że to jest dobry program. Najpierw leci miks najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a potem antenę przejmują najpopularniejsi DJ-e na świecie, na czele z Arminem Van Burenem, który co tydzień gra show Estate of Trance. I nie dość, że gra, to jeszcze się do was odzywa. Potem antenę przejmuje też Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack i jeszcze kilku innych. Taki się nas właśnie zaczyna weekend z Radiem SK, a jeśli przegapiliście, to cały czas możecie tych miksów posłuchać, bo w naszej SK-owej aplikacji na smartfony działa specjalna stacja radiowa SK Live Remix i tam dobre miksy hitów na czasie lecą non-stop.

0: autopromocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarzy, machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze?
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca Radio Eska. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłoś znajomych na esk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
9: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
8: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
9: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
8: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
9: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
8: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
10: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Zapraszamy do nowego, autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FENS 2026. Partnerem wydarzenia jest Superautostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
15: I po reklamie.
16: Śląsk na czasie.
17: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Studenci już zacierają ręce i nie mogą się doczekać imprezy roku. Przed nami Juwenalia Śląskie 2026. Trzy dni zabawy. Czwartek, piątek, sobota. 21, 22, 23 maja wystąpią m.in. Jan Rapowanie, Tommy Cash, Guzior czy Fukaj. Poleca Radio SK. Tymczasem 16 maja na stadionie w Tychach odbędzie się finał Orlen Pucharu Polski Kobiet 2026. Mecz KKS Czerni, Antrans Sosnowiec kontra GKS Katowice. My mamy bilety, żeby je zdobyć. Przekonajcie nas, dlaczego do was powinny trafić. Czekamy. Bilety @sk.pl.
18: Zbliża się 16, to jest SK News, Paulina Horbatowska. Będzie śledztwo w sprawie śmierci sternika. To w związku z wczorajszym tragicznym zdarzeniem podczas zawodów skuterów wodnych w Płocku. Na rzece zderzyły się dwie maszyny. Zginął 18-latek. Drugi sternik, 54-latek, był trzeźwy i nie odniósł obrażeń. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania. Chodzi o bezzałogowca znalezionego wczoraj na polu w miejscowości Osieka niedaleko Bartoszyc, około 20 km od granicy z Rosją. Mundurowi ustalają, skąd wziął się dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Fragment ciała wieloryba pobrano do badań DNA. Martwe zwierzę morze wyrzuciło na mieliznę w rezerwacie Mewia Łacha przy ujściu Wisły, niedaleko Mikoszewa, na Pomorzu. Mówi Jan Wilkanowski z Błękitnego Patrolu WWF.
15: Podjęto decyzję o przeniesieniu ciała, prawdopodobnie drogą morską. To przeniesienie ma na celu utylizację oraz pobranie fragmentów do dalszych badań.
18: Badania mają m.in. określić dokładny gatunek, który wpłynął do Bałtyku.
16: Weekend ciągle trwa, SK gra ciągle hity na czasie. Dopiero 16, jeszcze dużo czasu nam zostało. Ola pisze, że właśnie kuchnię zdążyła ogarnąć po obiedzie i siada na balkonie z herbatką w ręku. Wy też dawajcie znać, jakie macie plan na ostatnie godziny weekendu. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Chętnie przygarnę głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, jakie przyjemne plany na to niedzielne popołudnie. A w naszych głośnikach już, Justin Bieber, Nicki Minaj. Numer, który jest hitem po festiwalu Coachella.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.

0: Daddy Swims, on też odpoczywa razem z nami, to jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, tak wam gramy właśnie na ostatnie chwile weekendu, w sumie nie takie ostatnie, dopiero 17 minut po godzinie 16, dajecie znać, co do zrobienia macie dzisiaj w wolnym czasie. Maty i Kasia.
1: Hejka, moim planem na dzisiejsze popołudnie jest spacer nad jeziorkiem z moim pieskiem i pójdziemy może jeszcze na lody.
2: Hejka, tu Mateusz, pozdrawiam całą SK, ja się właśnie wybieram z moją ukochaną na spacer.
0: Czyli co, wyciągamy najlepsze niedzielne ubrania z szafy i ruszamy robić kroki. Wy też dawajcie zdać głosówkami na Messengerze Radia SK, co macie dzisiaj w planach zrobić z tym wolnym niedzielnym czasem po południu. Czekam na głosówy i gram Lady Gaga.

0: Katy Perry i jej fajerwerki. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. Co robicie z wolnym czasem w to niedzielne popołudnie, Magda?
1: Za półtorej godzinki będę zmykać do pracy. No, ale wcześniej to byliśmy z narzeczonym i z pieskiem na spacerze, zjedliśmy obiadek, poopalaliśmy się trochę, no ale niestety trzeba też popracować. Hejka!
0: Czyli co, najpierw odpoczynek, a teraz będzie odpoczynek od siebie nawzajem. To też się czasem przydaje.
2: Promocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
2: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o

0: Dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Hotel Silesian w Katowicach dołącza do ogólnopolskiej sieci Great Polonia Group. To nowy standard komfortu, jakości i obsługi. Eleganckie pokoje, nowoczesne sale konferencyjne, strefa relaksu z basenem, wyjątkowa restauracja i doskonała lokalizacja. Hotel Silesian. Teraz w standardzie Great Polonia Group. Więcej komfortu, więcej możliwości. Jeszcze lepszy wypoczynek. Poznaj wszystkie nasze lokalizacje na greatpolonia.pl. Zapraszamy również na nasz kanał YouTube Great Polonia Group TV. Take the Great.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: I po reklamie.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm Skoda Octavia.

0: i dowiedz się więcej.
1: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia.

0: koniecznie. Sprawdź w salonach Skody.
1: Skoda.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Marzysz o nowym domu lub mieszkaniu w Gliwicach, Zabrzu, Knurowie lub Pyskowicach? Dom 100EU zaprasza na dni otwarte. Już 16 i 17 maja od godziny 10 do 16. Odwiedź nas i kup swoje wymarzone M. Tylko podczas dni otwartych drewniana podłoga do całego mieszkania gratis. Szczegóły na dom 100EU.
5: I po reklamie.
6: Jest 17, Paulina Horwatowska, to jest SK News. Jeżeli Zbigniew Ziobro jest w USA, w poniedziałek wystąpimy o ekstradycję, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurak. Były prokurator generalny miał być widziany na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Sprawa jest rozwojowa, a wniosek ekstradycyjny może zostać złożony już na początku tygodnia. Groźny wypadek w Rokitnie w Lubuskiem. Pensjonariusz Domu Pomocy Społecznej wpadł do szamba. Strażakom udało się go uratować.
7: Strażacy wyciągnęli mężczyznę na zewnątrz. Był on przytomny. Cała akcja potrwała 15 minut.
6: Mówił Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków. Mężczyzna trafił do szpitala na badania. Nadchodzą zimni ogrodnicy. Między 12 a 15 maja w całym kraju możliwe wyraźne ochłodzenie. Synoptycy ostrzegają, że nocami temperatura przy gruncie lokalnie może spaść nawet do minus 3 stopni, szczególnie na południu i wschodzie kraju.
8: A dosłownie przed sekundą poznaliśmy siatkarskiego mistrza Polski po naprawdę zaciętym finale. Złoty medal plus ligi trafia do Aluronu CMC Warty Zawiercie. Także gratulujemy serdecznie. Warta wygrała 3-1 z Lukiem Lublin. Na poprawę humoru dla fanów z Lublina gramy hity na czasie. Na poprawę humoru dla wszystkich, bo dzień na P jeszcze daleko. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

kultowy hit Ozon w Radiu SK. A kojarzycie teledysk do tego numeru? Ja przypomnę, ci panowie najpierw wbiegają na lotnisko, siadają za sterami samolotu, a potem tańczą na skrzydle w czasie, gdy ten samolot leci. I my wam coś takiego możemy załatwić. Znaczy spokojnie, nie będziemy tańczyć na skrzydle, wszystko będzie na legalu i za darmo. Ale my wam odlot załatwimy. Odlot ściśle tajny w Radiu SK. Nasza akcja powraca. Możecie przeżyć razem z nami podróż w nieznane. Wiecie, kiedy lecicie, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd. I na tym ta zabawa polega. Wiadomo, że gdzieś za granicę, w jakieś fajne miejsce i że na weekend. I że SK wam wszystko stawia. A to gdzie polecicie, to dopiero się dowiecie na samym lotnisku, jak już na to lotnisko przyjedziecie. Spokojnie, my wam powiemy, co spakować. Już jutro o poranku w Radiu SK pierwsza podpowiedź, gdzie polecimy. I rozdamy pierwsze podwójne zaproszenie. Jeśli chcecie odlecieć razem z Radiem SK w nieznane, pobierajcie aplikację Radia SK na smartfony, bo tylko tam za darmo możecie się do tej zabawy zgłosić.

0: Kuban i Zalia w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i nie wszyscy, słuchajcie, dzisiaj odpoczywają. Niektórzy pracują, żeby inni mogli mieć przyjemne niedzielne popołudnie. Jeśli nie chce wam się w niedzielę gotować, to wtedy zamawiacie pizzę, a w drzwiach ukazuje się Adam, który jest razem ze mną. Cześć, Adam.
1: Witam serdecznie, witam wszystkich. W niedzielne fajne popołudnie.
0: Adam dzisiaj rozwozi pizzę. Jak tam praca idzie?
1: Praca idzie jak na speedzie. Generalnie rozwożę ludziom dobrą nowinę. Pracuję w pizzerii włoskiej, ale pizzę hawajską też mam przywiozę na terenie Bydgoszczy i okolic.
0: A, okej. Okay. A do której dzisiaj w pracy?
1: Podejrzewam, że jak Bóg da, to do północy nawet.
0: A słuchaj, a klienci dają ci jakieś tam napiwki, czy nie bardzo? Jak to u ciebie bywa z tym?
1: Powiem tak, teraz dużo jest dowozów opłaconych już online albo kartą, ale napiweczki też się zdarzają, jak najbardziej.
0: A słuchaj, no to w takim razie, jako że jesteś bohaterem niedzieli, że te pizze dowozisz, to ja mam dla ciebie coś, gdzie te pieniądze z napiwków będziesz mógł schować. Mam eskową nerkę dla ciebie.
1: O, kapitalnie, nie na moje uszy.
0: No i super. I jeszcze jakieś drobne
1: jeszcze
0: gadżety.
1: Powiem, że ta nerka jest pomarańczowo-niebieska, to będę wstrząsł.
0: No, ja nie wiem skąd wiedziałeś, ale tak, jest eskowa.
1: Domyślna bestia ze mnie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, miłego wypoczynku i bawcie się dobrze.
0: Dobrej pracy, pozdrawiamy wszystkich bohaterów niedzieli, którzy dowożą jedzenie, kiedy nam się nie chce gotować. Zostańcie z Eską, za chwilę gramy kolejne hity na czasie, będzie między innymi bardzo przyjemna bletka.
2: Reklama.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
12: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
11: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
12: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
11: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do twojego domu.
12: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
11: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
13: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FES 2026. Partnerem wydarzenia jest Superautostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
14: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
16: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
17: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
16: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
17: Kiedy to?
16: Już 14 maja. Katowice, Uniwersytecka 20.
17: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
16: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
18: I po reklamie.

takim hitom jesteśmy dobrze nakręceni na nowy tydzień. Jest energia. Jazzy w Radio SK. To są niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 18 i najnowsze newsy w SC. Warto zostać z nami, bo powiemy o nowym siatkarskim mistrzu Polski. No i będzie też ważne przesłanie dla wszystkich pracujących. Jeśli jutro rano nie będzie wam się chciało iść do pracy, to pomyślcie, że ósmoklasiści mają troszkę gorzej.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
5: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem
7: przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie!
5: Spróbować w czekolady.
7: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Hotel Silesian w Katowicach dołącza do ogólnopolskiej sieci Great Polonia Group. To nowy standard komfortu, jakości i obsługi. Eleganckie pokoje, nowoczesne sale konferencyjne, strefa relaksu z basenem, wyjątkowa restauracja i doskonała lokalizacja. Hotel Silesian. Teraz w standardzie Great Polonia Group. Więcej komfortu, więcej możliwości, jeszcze lepszy wypoczynek. Poznaj wszystkie nasze lokalizacje na greatpolonia.pl. Zapraszamy również na nasz kanał YouTube Great Polonia Group TV. Take the great.
16: I po reklamie.
17: Śląsk na czasie.
18: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Kto lubi sportowe emocje, ten robi teraz głośniej. Przed nami finał Orlen Pucharu Polski Kobiet 2026. Mecz 16 maja na stadionie w Tychach, a zmierzą się KKS Czarni, Anetrans Sosnowiec i GKS Katowice. My mamy bilety, żeby się wybrać. Przekonajcie nas, dlaczego do was powinny trafić. Czekamy. bilety@sk.pl. Piszcie maile. Tymczasem w parku rozrywki Zatorland pojawił się nowy roller coaster. Szymeku wystartował w dniu 17 urodzin. Bilety do Zatorlandu też będziemy rozdawać.
19: Jest 18, Paulina Horwatowska, to jest SK News. Aluron CMC Warta Zawiercie mistrzem Polski. Siatkarze z Zawiercia przypieczętowali pierwszy w historii tytuł. W decydującym 5. meczu w Sosnowcu pokonali obrońcę trofeum Bogdanka Luk Lublin 3-1, wygrywając całą serię 3-2. Wcześniej po brązowy medal sięgnął PGE Projekt Warszawa, który wygrał rywalizację z Asekoresowią Rzeszów 3-1. A o 21.00 kolejne sportowe emocje. Na legendarnym Camp Nou FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w hicie 35. kolejki La Ligi. Wiadomo już, że w spotkaniu nie wystąpi Kylian Mbappé. Egzaminy z polskiego mają już za sobą maturzyści, teraz czas na ich młodszych kolegów. Już jutro pierwszy z trzech testów w ramach egzaminu ósmoklasisty. Egzamin startuje o 9.00 i potrwa 150 minut, czyli o 30 więcej niż do tej pory.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
4: A w tobie?
3: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
13: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
14: Nie pasujesz.

0: Wiesz, bo jesteś kreatywna.
1: A właśnie, że pasuje.
2: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
3: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: I po reklamie.

Radio. Radio SK.

0: Reklama.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
8: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
9: I to razem
10: przyjemnie spędzić czas.
9: Ale pachnie!
8: Spróbować w czekolady.
10: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
9: O, wow!
8: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
11: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Keno kręci nas już 18 lat.
16: A my się rozkręcamy.
15: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
17: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
18: Razy 5 na kawie z

0: przyjaciółką.
1: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci!
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.

0: Jedynka Śląsk News.
1: Natalia Czarnuch, zapraszam na specjalne wydanie magazynów reporterów Eski Śląsk. Tym razem porozmawiamy o tym, że dzięki zmianom ustawowym od początku maja na ulice miast w Polsce wyjechały motoambulanse jako pełnoprawne jednostki ratownictwa medycznego. W województwie śląskim będą 3 motocykle ratunkowe w Sosnowcu, Katowicach i w Bielsku-Białej.
2: W województwie śląskim będą to 3 motoambulanse, jeden w Sosnowcu, kolejny w Katowicach i kolejny w Bielsku. Liczę, że dzięki temu uzupełnieniu systemu motoambulanse będą w stanie dotrzeć do potrzebujących pacjentów szybciej, zwłaszcza w warunkach zatłoczonych miast, gdzie ruch drogowy jest bardzo duży. Chciałbym jednocześnie przypomnieć, że w województwie śląskim w ubiegłym roku karetki wyjeżdżały do pacjentów 448 tysięcy razy. To jest ogromna praca. Nasz system ratownictwa medycznego w chwili obecnej to jest 175 zespołów ratownictwa medycznego. Systematycznie zwiększamy zarówno liczbę zespołów ratownictwa medycznego. W ciągu ostatnich lat zwiększyliśmy ich liczbę o 8, ale także liczbę miejsc stacjonowania, których w ciągu ostatnich 2 lat przybyło 7. Dziś wprowadzamy te zmiany po to, aby karetki były jak najbliżej pacjentów, po to, żeby można było jak najszybciej reagować na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, z którymi borykają się mieszkańcy województwa śląskiego. Motoambulanse będą istotnym uzupełnieniem tego systemu, dlatego w systemie będzie funkcjonować 175 zespołów ratownictwa medycznego, czyli popularnych karetek, ale dojdą do niego również 3 motoambulanse.
3: My będziemy kroczyć w Bielsku-Białej, bo tutaj nasi koledzy na Śląsku, czyli w Sosnowcu, w Katowicach, już od dłuższego czasu posiadali jednostki motocyklowe. My zaczynamy, natomiast patrząc na nasz rejon, a nasz rejon zapobiegawczy jest Bielsko-Biała, miasto Bielsko, powiat bielski, ale i tak samo wspólnie z naszymi przyjaciółmi z Cieszyna i Żywca. Ten motocykl ma nam zabezpieczyć tereny dojazdowe i jak najszybsze dotarcie do pacjenta. Będziemy się tego uczyć, ale zarazem ze swojej strony serdeczne podziękowania za uruchomienie tych jednostek motocyklowych na terenie Podbeskidzie.
4: Panie wojewodo, szanowni państwo, bardzo się cieszę. To bardzo ważny dzień. Wystartują wreszcie systemowe motoambulanse. Tak jak wspominał kolega Waligura, my już od 3 lat na terenie województwa śląskiego jeździmy motoambulansami jako jednostkami współpracującymi w systemie. Naprawdę sprawdził się, naprawdę pokazuje, że możemy dojechać szybciej i niejedno życie już uratował. Dlatego bardzo serdecznie, panie wojewodo, dziękuję. Dziękuję również panu marszałkowi województwa za to, że wspiera tą inicjatywę, jaką są właśnie motoambulanse. Mamy nadzieję, cichą nadzieję, że tych ambulansów z każdego roku będzie więcej dla mieszkańców naszej aglomeracji. Motoambulansem szybciej dotrzemy do poszkodowanych. Dziękuję serdecznie.
5: Bardzo nas cieszy, że po kilku latach pewnych naszych inicjatyw oddolnych, też zespołów ratownictwa medycznego, motocykle zostały na stałe wpisane jako jednostki systemu ratownictwa medycznego. Na terenie kraju 20 takich jednostek zostaje uruchomionych, aż 3 właśnie w województwie śląskim, Bielsko-Biała, Katowice i Sosnowiec. Jako województwo śląskie posiadamy bardzo duże doświadczenie i to w skali też kraju, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tych motocykli do tej pory, jako jednostka współpracująca z systemem. Tylko w zeszłym roku tu na terenie Zagłębia motocykle w Jaworznie i w Sosnowcu ponad 700 interwencji medycznych. To pokazuje, jak bardzo ważny element w systemie ratownictwa medycznego stanowią motocykle. Tutaj po lewej stronie te motocykle są te motocykle, które będą ratować zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego. I z mojej też strony podziękowania dla pana wojewody. My jesteśmy przygotowani do uruchomienia też więcej tych motocykli. One się sprawdziły, doświadczenia w tym zakresie mamy i mamy nadzieję, że będzie ich coraz więcej, bo to jest naprawdę jednostka, która ratuje życie. Te motocykle, które są w jurysdykcji pogotowia ratunkowego w Sosnowcu, zakupione z funduszy województwa śląskiego, a drugi motocykl z marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Także też się cieszymy tutaj, że województwo wspiera te inicjatywy i wspiera te jednostki polskich systemów. Dziękuję bardzo.
0: Panie wojewodo, szanowni państwo, my jako śląska policja jesteśmy niezmiernie zadowoleni i cieszymy się z tego, że do naszych policjantów, którzy już od dobrych nastu lat pełnią służbę na motocyklach służbowych, dołączą nasi koledzy z ratownictwa medycznego. Jesteśmy przekonani, że przełoży się to przede wszystkim na to, że sprawniej, szybciej dotrzemy na miejsce zdarzeń drogowych, a chyba nie muszę tu nikogo przekonywać, że czas w takich zdarzeniach ma niezwykle istotne znaczenie. Jeszcze raz dziękuję serdecznie i mam nadzieję, że nasza współpraca z pogotowiem ratunkowym będzie na jeszcze wyższym poziomie i, tak jak powiedziałem, szybciej i bezpieczniej dotrzemy do celu.
2: Marek Wójcik, wojewoda śląski. Dzięki zmianom ustawowym motoambulanse stały się pełnoprawnymi jednostkami systemu ratownictwa medycznego. Będą dysponowane do pacjentów. To jest bardzo ważne, zwłaszcza w zatłoczonych miastach. Taki motoambulans będzie w stanie dojechać szybko do miejsca, w którym pacjent potrzebuje pomocy. Motoambulans jest w pełni wyposażony we wszystkie urządzenia, które są potrzebne do tego, żeby ratować życie pacjenta. W województwie śląskim zarówno pogotowie w Katowicach, jak i pogotowie w Sosnowcu już wcześniej wykorzystywało motoambulanse jako jednostki wspomagające w systemie. Takich wyjazdów w ubiegłym roku było około 1000. Natomiast dzięki zmianom ustawowym te rozwiązania związane z motoambulansami zostały się rozwiązaniami ogólnopolskimi i też dzięki temu, że jednostki będą pełnoprawnymi jednostkami ratownictwa medycznego, motoambulanse będą mogły być częściej dysponowane do pacjentów. Nasze pogotowia, zarówno katowickie, jak i sosnowieckie, były bardzo zaangażowane w to, żeby zmienić prawo tak, aby motoambulanse były pełnoprawnymi jednostkami ratownictwa medycznego, więc tutaj oba pogotowia były takimi inicjatorami na pewno bardzo aktywne w tym procesie wypracowywania zmian ustawowych. Bielskie pogotowie do tej pory nie dysponowało motoambulansem, natomiast myślę, że dzięki współpracy z pogotowiem zarówno katowickim, jak i sosnowieckim, myślę, że bez problemu tutaj wymienią się różnego rodzaju dobrymi praktykami. No, taka sytuacja rzeczywiście to jest nowość, kiedy wchodzą motoambulanse w wielu pogotowiach w Polsce, natomiast na szczęście w województwie śląskim mamy też własne doświadczenia, więc myślę, że nasi ratownicy medyczni będą po prostu dzielić się tymi doświadczeniami ze swoimi kolegami. Na razie 3 motoambulanse, które pojawiły się w systemie, te 3 motoambulanse są w tych najbardziej zatłoczonych aglomeracjach. Natomiast w miarę rozwoju systemu ja nie wykluczam tego, że również pogotowie w Częstochowie będzie chciało utworzyć tego typu jednostkę. No, my jesteśmy na to otwarci, natomiast no, proszę zwrócić uwagę, że już i tak tych motoambulansów w województwie śląskim jest stosunkowo dużo, dlatego że na drogach całej Polski będzie jeździło 20 motoambulansów, z czego 3 będą jeździły u nas, więc no, mamy swoje doświadczenia, natomiast liczę na to, że ten system będzie się rozwijał i że motoambulanse staną się takim dobrym uzupełnieniem tych karetek, czyli zespołów ratownictwa medycznego. Ich w województwie śląskim też mamy bardzo dużo, bo 175, natomiast no, też chcemy, żeby tych karetek było jak najwięcej.
5: Nadolny Klaudiusz, dyrektor rejonowe pogotowie ratunkowe w Sosnowcu. Od 1 maja na terenie całego kraju 20 takich jednostek motocyklowych w województwie śląskim, 3 takie jednostki w Bielsku Białej, Sosnowcu i w Katowicach. Te no, doświadczenia, które mamy z województwa śląskiego, pokazują, jak bardzo ważnym i milowym, dobrym rozwiązaniem właśnie jest implementacja motocykli jako jednostka systemu ratownictwa medycznego, pełnoprawna, a za tym też idzie jednostka, która jest też finansowana od 1 maja bezpośrednio z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, podobnie jak zespoły ratownictwa medycznego, ale te doświadczenia nasze pokazują, że motocykle naprawdę ratują życie. W zeszłym roku na terenie tej Zagłębia ponad 700 interwencji naszych motocykli ratunkowych. Wielokrotnie przy sytuacjach wypadków komunikacyjnych, zatrzymania krążenia, jest to pierwsza jednostka systemu, która jest na miejscu. Jest to ratownik medyczny wyposażony w specjalistyczny sprzęt. Karetka zawsze będzie na miejscu zdarzenia później niż dojazd motocykla ratunkowego, a w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia najważniejszy jest czas. Jak skracamy czas, ta jednostka skraca czas, no to może tylko przynosić pozytywne skutki. Także bardzo się cieszymy, bo od wielu lat zabiegaliśmy o to, aby właśnie motocykle ratunkowe były jednostką systemu ratownictwa medycznego. Ta inicjatywa była przez wiele środowisk, wiele dysponentów. Cieszę się, że wspólnymi siłami, bo to było wiele organizacji różnych, które wspierały tą inicjatywę. Zresztą Ministerstwo Zdrowia też od kilku lat pozytywnie wypowiadało się na temat uruchomienia motocykli. No, kwestia była przyjęcia nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

wspierały tą inicjatywę. Zresztą Ministerstwo Zdrowia też od kilku lat pozytywnie wypowiadało się na temat uruchomienia motocykli. No, kwestia była przyjęcia nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

0: jednostka systemu i finansowane bezpośrednio z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia od 1 maja do 30 września, bo taki jest zakres ustawowy. Natomiast nie stoi na przeszkodzie, aby motocykl uruchomiony wcześniej czy później zakończył, tak jak u nas w Sosnowcu, ponieważ u nas w Sosnowcu motocykl ratunkowy funkcjonuje już od 1 kwietnia, tak? Także dzisiaj jest miesiąc funkcjonowania w tym sezonie motocykla ratunkowego jako jeszcze jednostka współpracująca. Do tej pory, jako też w poprzednich latach, jako jednostka współpracująca systemu, tak, było finansowane własne albo przy pomocy źródeł zewnętrznych. Natomiast ta jednostka systemu nie jest tylko to, że jest wpisana do systemu, jest jednostką systemu, tak jak karetka naziemna czy karetka lotnicza, ale jak jest wpisana w wojewódzki plan działania systemu, to również jest finansowana ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. To finansowanie jest identyczne, takie samo jak zespołu ratownictwa medycznego, nie o kwotę, ale ryczałtowo. Tak, więc tutaj też to finansowanie jest ważnym aspektem i za jednostką systemu właśnie też to finansowane jest zabezpieczone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. No, jeżeli chodzi o zakup motoambulansu, no to jest około 160-220 tysięcy złotych, w zależności od modelu. To oczywiście jest zakup samego motocyklu, który jest przygotowany jakby do działań w ramach systemu ratownictwa medycznego. I mówimy o kwestii sprzętowej. W zeszłym roku Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu wygrało marszałkowski budżet obywatelski. W ramach tego budżetu zakupiliśmy motocykl wraz z wyposażeniem tego motocyklu w sprzęt i zakup ze sprzętem 519 tysięcy złotych. Także tutaj, jeżeli chodzi o koszty motocykla z wyposażeniem, no to mówimy o kilkuset tysiącach złotych. Każda minuta szybciej dotarcia na miejsce zdarzenia to są większe szanse na przeżycie. Dlatego też te motocykle są uruchomiane w Sosnowcu, w Katowicach, w Bielsku-Białek, czyli w dużych miastach, w dużych aglomeracjach, gdzie w ciągu dnia, bo motocykle funkcjonują w ciągu dnia od 7 do godziny 19, no ruch komunikacyjny, nawet jeżeli to jest blisko, wydałoby się blisko od miejsca stacjonowania, to ten dojazd karetką nawet na scenach świetlnych dźwiękowych to jest kilka, czasem kilkanaście minut. Natomiast tutaj motocykl, nawet jak są korki i tak dalej, no może dojechać szybciej. Dlatego te motocykle zawsze najlepiej się sprawdzą właśnie w dużych miastach, w dużych aglomeracjach, no bo tam one są najbardziej potrzebne. Poza tym też ilość zdarzeń, które są, no to najwięcej właśnie jest miasta. Bo to zasady, motocykl ratunkowy powinien być dysponowany do miejsc publicznych. Tak, z samego założenia, zatrzymania krążenia, wypadki komunikacyjne, ale również sytuacji, kiedy na przykład nie ma zespołu ratownictwa medycznego, jest dysponowany z innej podstacji czy z ościennej stacji pogotowia, a jest na przykład, nie wiem, na czwartym piętrze zatrzymanie krążenia, to motocykl również interweniuje. Tak, tutaj ta decyzja należy do dyspozytora medycznego, bo uruchomienie motocykli ratunkowych jest na takich samych zasadach jak zespołu ratownictwa medycznego, czyli dyspozytor medyczny decyduje o zadysponowaniu motocykla. Może dysponować motocykl zespół ratownictwa razem, motocykl z lotniczym pogotowiem, ale też w wielu wypadkach może sam motocykl wysłać do zdarzenia, a w sytuacji, kiedy na miejscu byłby potrzebna pomoc, w szczególności w elemencie transportu, no bo motocykl nie transportuje pacjenta, no bo nie ma takiej możliwości, no to wtedy jest dysponowany zespół ratownictwa medycznego.
1: Podinspektor Mirosław Dybich, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Współpraca między policjantami a pogotowiem ratunkowym jak najbardziej jest, my nigdy nie narzekaliśmy, jest 100%. A jak nam pomoże? Pomoże przede wszystkim w szybszym dotarciu do celu. No nikogo chyba tu nie muszę przekonywać, aglomeracja śląska, kilkadziesiąt tysięcy ruchu na poszczególnych drogach samochodów dziennie, tak? Mamy bardzo duże zagęszczenie ruchu i nie zawsze da się zrobić korytarz życia, o którym niedawno też rozmawialiśmy. Motocykl, czy to motoambulans, czy policjanci, którzy ruchu drogowego, którzy pełnią służbę na motocyklach służbowych, na pewno sprawniej i szybciej dotrą do miejsca zdarzenia drogowego, wypadku drogowego. My w celu zabezpieczenia procesowego, ustalenia przyczyn, a ratownicy medyczni w celu ratowania życia. I tu chyba, tak jak powiedziałem, nikogo nie trzeba przekonywać. Czas gra niezwykle istotną rolę. Każda sekunda, każda minuta, kiedy my będziemy szybciej na miejscu zdarzenia drogowego, może uratować życie każdej ofiary.
2: Aligura Wojciech, dyrektor Bielskiego Pogotowia.
3: W jaki sposób Wam pomoże ten motoambulans?
2: Na pewno podstawowa rzecz to w czasie dotarcia do pacjentów. To jest podstawowa rzecz, jeżeli chodzi o uruchomienie motoambulansu. Przesiadają się, bo jeżeli chodzi o pracowników, 6 doświadczonych ratowników, którzy na co dzień już mają swoje doświadczenie w zespołach ratownictwa, przesiada się w tej chwili na te ambulanse. Myślę, że patrząc na nasz teren, czyli ten teren Podbeskidzia, miasta Bielska-Biała i powiatu bielskiego, tych otwierających się dróg szybkiego ruchu, pomoże nam to w szybszym dotarciu do zdarzeń mających miejsce na terenie naszego miasta. Naprawa, prace na infrastrukturze są tak duże na naszym terenie, powstające drogi, że myślę, że najszybszy ambulans nie zdąży. No, powiedzmy sobie szczerze, czy to będzie motor, czy to będzie karetka.

0: jak my nie podejmiemy jako mieszkańcy, ludzie działań podstawowych, to nic nam nie pomoże. I tu jest najważniejsze przesłanie, ażeby niestety nie bać się pomóc pacjentowi podstawową rzecz. Udrożnić drogi oddechowe, zabezpieczyć pacjenta, miejsce zdarzenia, a my dojedziemy.
1: SK Śląsk.
2: A teraz historia 3-letniego Kubusia z Sosnowca, który choruje na zespół Corneli de Lange. To rzadka choroba genetyczna charakteryzująca się niepełnosprawnością intelektualną, niskim wzrostem i specyficznymi rysami twarzy. Wymaga wielodyscyplinarnej opieki i rehabilitacji. Trwają zbiórki na pomoc dla Kubusia. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
3: Nazywam się Samantha, mój syn choruje na rzadką chorobę genetyczną Corneli de Lange. Co to za choroba? Jest to bardzo rzadka genetyczna choroba wieloukładowa, objawiająca się głównie opóźnieniem wzrostu, charakterystycznymi rysami twarzy, wzrośnięte brwi, długie rzęsy, małe dłonie, niepełnosprawność intelektualna oraz opóźnienie rozwoju psychoruchowego.
4: Kiedy dowiedziałaś się o chorobie syna?
3: Podczas porodu. Gdy byłam w ciąży, robili mi badania, tam wskazywało, że może być jakaś z tych najbardziej popularnych chorób zespół Downa, te trisomie po prostu, co są dostępne. To bardzo miałam zaniżone te wyniki, że 1 do 4, 1 do 6, ale po amniopunkcji wyszło, że będzie to zdrowy chłopczyk. Jednak podczas porodu okazało się inaczej. Od razu lekarz powiedział, że ma dysmorficzne rysy twarzy, jest bardzo drobny i przewieźli go od razu po porodzie na OIOM i tam już wykonywali resztę badań.
4: W tej chwili ruszyła zbiórka, potrzebujesz pieniędzy na co?
3: Główna zbiórka była skierowana na leczenie, rehabilitację i żywienie na nutrikidy, bo Kubuś żywi się specjalistyczną żywnością, która jest bardziej kaloryczna, bo tego wymaga, ale mamy również drugą zbiórkę, bo dostaliśmy mieszkanie od miasta, ale niestety było ono w stanie deweloperskim, a w mojej obecnej sytuacji nie jestem w stanie pokryć kosztów sama remontów. Założyłam zbiórkę, pojawiły się wpłaty, które oczywiście bardzo mi pomogły i już zaczęłam remont.
4: To jest dla Ciebie bardzo dobra wiadomość, dlatego że w tej chwili mieszkasz w mieszkaniu wynajmowanym.
3: Tak, wynajmowanym w bardzo kiepskiej dzielnicy, w warunkach nieprzystosowanym do chorego dziecka, bo mamy niestety grzyba na ścianie. Kubuś ma częste infekcje górnych dróg oddechowych i na pewno grzyb nie pomaga w takich chwilach.
4: W tym mieszkaniu, które otrzymałaś, to jest mieszkanie na parterze. Gdyby się okazało, że Kubuś będzie poruszał się na wózku inwalidzkim, dla Ciebie to jest też bardzo ważne.
3: Tak, to jest mieszkanie na parterze, jest dostosowane typowo pod osobę niepełnosprawną, światła są zamontowane niżej, on będzie akurat bardzo niskiego wzrostu, więc to jest idealne pod niego, żeby mógł nacisnąć sobie sam światełko. Łazienka była wyremontowana, dostosowana do jego potrzeb, jest duża, przestronna, ma nawet krzesełko pod prysznicem, żeby mogła go swobodnie myć.
4: Gdzie w tej chwili prowadzisz tą zbiórkę?
3: Na zrzutce.
4: Ile potrzebujesz pieniędzy?
3: Ogólnie wyliczyłam, że około 10 tysięcy, żeby po prostu zacząć tam mieszkać, żeby zrobić podstawowe rzeczy typu panele, gładzie, pomalować i mieć jakiekolwiek meble do niego, do pokoju i w sumie kuchnię, bo resztę to wiadomo posiadam. Tam na zbiórce uzbierało się 3000 zł, które przeznaczyłam już na panele. Na tą chwilę stoimy dalej w miejscu i czekam na rozwój sytuacji. Jestem pełna nadziei, że może jeszcze coś ruszy, żebym mogła dalej remontować mieszkanko.
5: Beata Jankowska, Stowarzyszenie Kocia Becia.
4: Próbujecie pomóc Samancie i Kubusiowi.
5: Tak, od 2 lat Kubuś jest naszym podopiecznym. Robiliśmy dla niego kocie morsowanie, różne eventy, w tym kiermasz koci dla niego, a teraz postanowiliśmy założyć dla niego zbiórkę.
4: Na co zbierać?
5: Jedna zbiórka jest na rehabilitację, a druga na remont mieszkania. Kubuś z mamą dostali mieszkanie, ale trzeba go wyremontować jak najszybciej, żeby mógł się wyprowadzić z tego, w którym jest grzyb i bardzo duży czynsz.
4: Muszą się wyprowadzić, żeby Kubuś mógł poczuć się lepiej.
5: Tak, oczywiście, bo dziecko jest przede wszystkim chore i żyjąc w takich warunkach nie ma szansy na powrót do normalnego życia. Miał zapalenie płuc obustronne. Myślę, że to też jest tego konsekwencją.
4: Ile potrzebujecie zebrać pieniędzy, żeby pomóc mamie Kubusia?
5: Myślę, że to jest nieduża kwota, 15 tysięcy, żeby tylko mogli się tam wprowadzić.
4: Ewentualnie może jakaś firma, która się zdecyduje na to, żeby mamie Kubusia pomóc?
5: Oczywiście, najbardziej teraz na CITO brakuje nam meble kuchenne i szafa dla Kubusia.
4: Jaka jest szansa, kiedy ona mogłaby się tam wprowadzić? Bo podejrzewam, że pewnie już, gdyby tylko remont był zrobiony.
5: Oczywiście, klucze już ma, położyliśmy już panele, pomalowane są ściany, tylko mówię, brakuje takich rzeczy podstawowych. Typu, bez kuchni nie da się żyć.
4: Jej jest samej trudno. Trudno jest opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem i myśleć o zbiórkach.
5: Oczywiście, ja myślę, że ona się najbardziej skupiła.

0: na tym, żeby rehabilitować Kubusia, opiekować się nim. To jest opieka na całą dobę. Nie ma dla siebie chwili, więc jeszcze myśląc o zbiórkach, nie ma szansy. Ja wiem, ile to kosztuje czasu, więc postanowiliśmy, my, dobrzy ludzie, zebraliśmy się ekipą i chcemy jej pomóc.
1: To kiedy jest czas, żeby te pieniądze zebrać?
0: Jak zbierzemy, to zakończymy zbiórkę i jak najszybciej wtedy Kubuś z mamą się przeprowadzą.
1: Czyli postanowiliście, że tak jak będą pieniądze wpływały, tak etapami będziecie ten remont robić?
0: Tak, i tak już zaczęliśmy, bo już mówię, wypłaciliśmy trochę pieniędzy, zostały położone panele, pomalowane ściany, no a teraz na resztę.
2: SK Śląsk News.
3: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów SK Śląsk. Dziś porozmawiamy o tym, że trwają prace związane z budową Śląskiego Interdyscyplinarnego Centrum Chemii w Katowicach. Obiekt powstanie tuż za budynkiem Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego. Będzie miał powierzchnię ponad 30 tysięcy metrów kwadratowych. O szczegółach za moment. Porozmawiamy też o tym, że spada liczba ofiar wypadków drogowych w Polsce. Jak mówią policjanci, jest lepiej, ale nadal mamy sporo do poprawy jako kierowcy. Zajrzymy również do Katowic, do Domu Pomocy Społecznej. Przystań. Tam prawdziwa uczta dla oka. 74-letni pan Józef Florek tworzy niesamowite figurki z origami. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie na 99.1. Zaczynamy.
2: SK Śląsk.
3: Ruszyły prace związane z budową Śląskiego Interdyscyplinarnego Centrum Chemii w Katowicach. Obiekt powstanie tuż za budynkiem Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego. Będzie miał powierzchnię ponad 30 tysięcy metrów kwadratowych. Znajdą się w nim pomieszczenia dydaktyczne, laboratoria, pracownie komputerowe i badawcze. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
4: Po pierwsze, budujemy inwestycje w obszarze niezwykle drogim i wymagającym, czyli w obszarze nauk eksperymentalnych. Z wszystkich nauk, jakie uprawiane są na uniwersytetach, to są najdroższe i najbardziej wymagające. Technologicznie i architektonicznie. Musi być bezpiecznie, musi być nowocześnie, no więc to musi kosztować. Przez lata staraliśmy się o środki bezskutecznie i wreszcie się udało. Kiedy Urząd Marszałkowski uznał nową chemię za swój priorytetowy projekt, wiedzieliśmy, że to się może udać. Pozostało przekonać Komisję Europejską, że nie chcemy tego wyłącznie dla siebie, dla uniwersytetu, ale że to jest kluczowa, fundamentalna inwestycja dla transformacji Górnego Śląska. Powiodło się i dlatego tu dzisiaj jesteśmy. Tak, to będzie spektakularny budynek, jeśli chodzi o jego wyposażenie. Prawie 500 laboratoriów wyposażonych niezwykle nowocześnie, a więc atrakcja i korzyść dla studentów i pracowników. Takie mam przekonanie, że dzisiaj młodzi ludzie, którzy będą podejmować decyzje o wyborze kierunku studiów, będą się też, albo przede wszystkim kierować, w jakich warunkach będą studiować, czego mogą się nauczyć, co mogą zrobić, ponieważ te, nazwijmy to, zabawki naukowo-dydaktyczne są drogie i wymagające i nie można ich znaleźć gdzie indziej. Tych rzeczy nie nauczysz się w sieci, nie nauczysz się w domu. Musisz przyjść na uniwersytet, musisz przyjść do dobrze wyposażonego laboratorium. To chcemy im dać. Ale przede wszystkim chcemy to dać regionowi, ponieważ dzisiaj przemysł bez wsparcia nauki nic nie zrobi. Może tylko kupować gotowe licencje. Jeśli naprawdę chcemy stworzyć innowacyjną gospodarkę, ona musi powstawać na styku biznesu i nauki. Ale ja bym powiedział, że jeszcze coś innego jest ważne. To znaczy korzyść nas jako obywateli żyjących w tym regionie. Jeśli my chcemy się dowiedzieć, jak jest naprawdę, co mamy pod nogami, czym oddychamy, co pijemy, co to znaczy zdrowo żyć, co jest w żywności, z której korzystamy, potrzebujemy badań chemicznych, rzetelnych, wiarygodnych. Chcemy, żeby nowa chemia była takim think tankiem społecznym, który dostarcza ludziom żyjącym tutaj wiedzy prawdziwej. Tam się powiodła pewna polityka komunikacyjna, którą zaczęliśmy trochę bezwiednie, rozpoczynając Śląski Festiwal Nauki, a potem już coraz bardziej świadomie. To znaczy znalezienia sposobu, żeby pokazywać społeczeństwu regionu, jak nauka jest ważna i co właściwie mają w śląskich uczelniach. Kulminacją tego procesu budowania zainteresowania nauką był tytuł Europejskiego Miasta Nauki, ponieważ tych argumentów używaliśmy też aplikując o ten tytuł. Kiedy ludzie wokół, w tym politycy i decydenci, zobaczyli, że społeczeństwo, przychodząc na nasze wydarzenia, wyrażając entuzjazm dla tych wydarzeń, mówi im, nauka jest ważna, stali się naszymi sojusznikami. Tak, nie byłoby tego bez Europejskiego Miasta Nauki.
5: Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.
6: Jestem przekonany, że wszystko, co robimy wokół nauki, wokół uniwersytetu, to budujemy swoją przyszłość. To ta przyszłość w tym wypadku to Centrum Chemii na Uniwersytecie Śląskim. Wielka inwestycja strategiczna dla naszego województwa, ponieważ jeżeli myślimy o przyszłości Śląska, o przyszłości naszych miast, naszej ziemi, nie będzie

0: tego rozwoju bez nauki, bez ludzi wykształconych, bez inżynierów, którzy przez dziesiątki, setki lat budowali tutaj kiedyś naszą siłę, nasz przemysł i którzy muszą to robić dalej. A jeżeli patrzymy na chemię, chemia to wszystko. Wszystko, gdzie się, czego nie dotkniemy, to są procesy chemiczne, więc tutaj duże środki zaangażowane, strategiczny projekt rozwoju Województwa Śląskiego. Myślę, że dzięki temu będziemy przyciągać ludzi, kształcić nowe kadry i rozwijać nowe przemysły i nowe firmy w naszym województwie.
1: O jak dużych środkach finansowych tutaj mówimy?
0: Cała inwestycja prawie 320 milionów złotych, z czego dofinansowanie 240 milionów środków europejskich. Po raz kolejny mówimy, to nie są jakieś wirtualne środki. Unia Europejska naprawdę to jest wspólnota, która dzięki środkom europejskim rozwijają Polskę. Oczywiście, że wszystko, co wiąże się z uniwersytetem, to są projekty rozwojowe. Jeżeli patrzymy w przyszłość, to myślimy o nauce, myślimy o młodych ludziach, którzy są największym naszym skarbem, którzy będą budować siłę naszego regionu. I przyszłość tutaj wszystkich mieszkańców, bo to tu się kształtują nowe idee, nowe pomysły i nowe rozwiązania. A że to będzie obieg nowatorski, obieg zielony, obieg bardzo ekologiczny, to już są takie czasy, już powoli się przyzwyczajamy, że coś jest zielone na dachu, że gdzieś na dachu rośnie las, bo to taki będzie obieg. Ale najważniejsze będzie to, co w środku, wyposażenie dziesiątek laboratoriów, miejsc, gdzie będą młodzi ludzie mogli realizować swoje pasje, robić doświadczenia, a z tych doświadczeń buduje się świat na koniec, bo właśnie z jakiegoś niepokoju, ciekawości ludzkiej powstają rzeczy tak wspaniałe, które mamy często w rękach, nawet nie zastanawiamy się, skąd one się wzięły. One się wzięły z marzeń i z działań ludzi. To w ludzkich umysłach powstaje wszystko to, co oglądamy dookoła. Nie było łatwo ze środkami europejskimi, ponieważ zaprojektowaliśmy to kilka lat wcześniej. Później była wielka inflacja. No i gdy otwarto konkursowe oferty, okazało się, że te środki, które zaplanowaliśmy, było ich za mało. Musieliśmy poprzekładać skupki na kupkę, gdzieś poszukać. Poszukaliśmy kolejne 50 milionów złotych. Dopięło to budżet i dzięki temu realizujemy ten projekt. My w momencie, jak rozstrzygnięto przetarg i zobaczono, że jest więcej, wiedzieliśmy, że nie możemy się cofnąć, że tu nie odstawimy nogi. Wiedzieliśmy, że musimy zrobić wszystko, żeby tą inwestycję dopiąć. Jeszcze raz powtarzam, to jest strategiczna inwestycja w naszym regionie, bo tu buduje się nasza przyszłość.

0: Instytucie pracuje najwięcej naukowców na całym uniwersytecie, którzy znajdują się na liście top 2%. Jest to lista publikowana corocznie przez Uniwersytet Stanforda, naukowców o największym wpływie na światową naukę. Więc mamy bardzo duży potencjał, tymczasem pracujemy w budynku z 1850 roku, jest tutaj bardzo ładny, natomiast kompletnie nie dostosowany do nowoczesnych badań chemicznych. W nowym budynku mamy przewidziane m.in. halę technologiczną, pozwalającą nam przejść z tymi badaniami poziom o level wyżej, jakby dając nam większy potencjał do przełożenia tego na rzeczywistość. Tak jak mówiłem, chemia ma zmieniać świat. To się dzieje bardzo szybko obecnie. Ta chemia tak naprawdę jest wszędzie i to my dobrze o tym wiemy, ale to, jak ona potrafi zmieniać naszą rzeczywistość, wystarczy zobaczyć, jak w ostatnim czasie zmienia się technologia, ile elektrycznych samochodów jeździ po świecie, ile mamy fotowoltaiki w Polsce, czy sposobów na przetwarzanie energii. Nasi naukowcy też pracują nad takimi rzeczami. Pojawiają się co chwilę nowe leki. Tak naprawdę chemia jest tym takim trzonem, który rozlewa się na inne dziedziny, tworząc technologię. Bo tak jak właśnie mówiłem na przykład o chemii teoretycznej, to fajnie brzmi, natomiast bez niej nie byłoby zrozumienia materii. Bez tego z kolei, nie wiem, nie ma przetwarzania energii, nie ma magazynowania energii, nie ma nowych leków. To jest właśnie chemia. Świetne laboratoria, między innymi laboratoria tworzenia nanofarmaceutyków, między innymi laboratoria badań materii, właśnie tak jak mówiłem, termodynamiki. Jeszcze tak naprawdę trudno byłoby mienić. Słyszeliśmy, że tych laboratoriów będzie bardzo dużo, prawda? Około 500. Znaczy to będą pojedyncze pomieszczenia, bo czasami jeden sprzęt wymaga osobnego pomieszczenia, stąd też koszt taki trochę przerażający tego całego budynku. No ale w inny sposób niestety nie da się funkcjonować. Żeby zajrzeć w głąb niemalże atomu, potrzebujemy świetnego sprzętu, a on ma też pewne wymagania. Więc stąd też kubatura, czy stąd też koszty tego budynku, notabene koszty wcale nie obejmujące jeszcze samego sprzętu.
1: No właśnie, proszę powiedzieć, to centrum ma być otwarte nie tylko dla społeczności akademickiej.
0: Tak, tak naprawdę budując ten budynek nie chcemy zabierać przestrzeni, chcemy ją oddać. Idea jest taka, żeby pewna część oczywiście, bo nie wszystkie laboratoria mogą być dostępne dla wszystkich, ale pewna część budynku na samym dole, tam gdzie będzie strefa popularyzatorska, ma być otwarta dla każdego. Na budynek będzie można wejść zewnętrznymi elewacjami, tam będą schody na dach, zobaczyć ten ogród, który znajduje się pod fotowoltaiką. Fotowoltaika jest współprzepuszczalna i tam świetnie pod nią mogą rosnąć rośliny. Chcemy pokazać tym właśnie, jak chemia potrafi zmienić świat. Między innymi po to, żeby ci studenci, zobaczywszy to, jakby sprzedawali tę ideę dalej, żeby wracając do domu mówili wujkowi, to nie jest prawda, co ty mówisz, że to nie działa. Przyjdź do nas na budynek, zobacz, to działa.
1: Jesteście studentami?
2: Jesteśmy studentami, jesteśmy też członkami koła naukowego. Od w zasadzie początku naszych studiów, teraz jesteśmy na studiach magisterskich w większości.
1: No właśnie, dla koła naukowego, dla przyszłych studentów, to nowe centrum interdyscyplinarne, które będzie powstawało, to co to ono oznacza w praktyce?
2: Ono oznacza nowe możliwości, możliwości nowych badań, nowych laboratoriów, nowych projektów, które możemy zaczynać, a także dużo więcej możliwości dla studentów, którzy dopiero będą zaczynać te studia w przyszłości, być może już w nowym budynku.
3: No niestety teraz laboratoria nie są w najlepszym stanie, ale mamy nadzieję, że w przyszłości budynek powstanie i będziemy mieć możliwości właśnie pracować w nowoczesnych laboratoriach.
1: Czy możecie zdradzić, co teraz w ogóle się dzieje? Jakie spektakularne rzeczy dzieją się na waszym wydziałach, na waszym wydziale, o którym być może chcielibyście się pochwalić?
3: Cały czas prowadzimy badania, między innymi robimy związki, które później będą służyły do ogniw fotowoltaicznych, między innymi ogniw barwnikowych. Prowadzimy badania nad związkami luminescencyjnymi, które świecą, które również tutaj mamy przyjemność prezentować.
1: Lekcja chemii często tak przeraża jak lekcja matematyki. Wydział chemii to jest tylko dla ścisłowców?
4: Myślę, że nie. Tak naprawdę chemia tutaj oczywiście bardzo potrzebna jest ta wiedza ścisła. Matematyki jest bardzo dużo, więc niestety trzeba być na to przygotowanym. Ale myślę, że od tej strony, że tak powiem, nawet jeżeli jest się tym humanistą, jak to się mówi, no to tak naprawdę chemia jest dziedziną, która wpływa na wszystko w naszym życiu. Więc myślę, że jeżeli ktoś ma taką zajawkę, taką ochotę, to może jak najbardziej takie studia rozpocząć. Ja jestem właśnie na początku tutaj drogi, na drugim, na pierwszym stopniu, więc mogę jak najbardziej polecić i myślę, że tutaj dla osób, które dopiero, że tak powiem, się wkręcają, jest to jak najbardziej dobry kierunek.
1: Za co kochasz te studia?
4: Kurczę, myślę, że za tutaj właśnie tą możliwość rozwoju, możliwość spotkania się z wieloma świetnymi naukowcami, świetnymi praktykami.

0: również bardzo dobrze potrafią tą swoją wiedzę przekazać. Laboratoria, no tak jak tutaj koleżanka wspomniała, są niestety już trochę stare, dobrze, że powstaje to nowe centrum, ale jak najbardziej wszystko funkcjonuje bardzo dobrze. Właśnie mamy dużo zajęć praktycznych w laboratoriach, więc naprawdę dobrze się tutaj uczy na tym uniwersytecie.
1: Widzieliśmy projekty, oczywiście nam pokazywali. No, wydaje mi się, że najlepsze, co nas może spotkać, to najnowsze laboratoria i duża ilość tych laboratoriów. Również będzie laboratorium przeznaczone dla członków koła naukowego, także będziemy mogli się dalej rozwijać, robić ciekawe pokazy dla wszystkich zainteresowanych.
2: Podobnie jak koleżanka, no najważniejsze są te nowe laboratoria, tak szczerze mówiąc.
3: Spada liczba ofiar wypadków drogowych w Polsce. Jak przyznają policjanci, jest lepiej, ale nadal jako kierowcy mamy sporo do poprawy. Brawura na drogach, alkohol i nieuwaga to głównie są przyczyny wielu tragedii. W szczegółach w materiale Darka Brombosza.
4: Nadkomisarz Tomasz Bratek, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
5: To może na początek. Żaden kierowca nie przyznaje się do tego, że jest słabym kierowcą. To sobie myślicie, kiedy słyszycie, że ktoś mówi: jeżdżę szybko, ale bezpiecznie.
4: Tak, to częstokroć hasło spotykane w trakcie kontroli drogowej, no ale w trakcie kontroli, w której kierujący coś przeszkrobał, najprościej mówiąc, więc popełnił wykroczenie, czyli jakby nie było, nie zastosował się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Jeżdżę szybko, ale bezpiecznie. Przejechałem miliony kilometrów, ale nigdy nic mi się nie stało. No niestety z własnego doświadczenia znam takich kierowców, którzy już kilkanaście dni, kilkadziesiąt godzin po tych słowach byli uczestnikami zdarzenia drogowego, bez względu na to, czy jego sprawcami czy poszkodowanymi, ale byli, tak więc to niebezpieczeństwo na drodze czyha na nas zawsze i nigdy na nie jesteśmy przygotowani.
5: Można podzielić kierowców? Wy macie taką wewnętrzną klasyfikację?
4: Tak, policja prowadzi dane statystyczne względem wykroczeń, względem zdarzeń drogowych, popełnianych przestępstw na drogach. Tutaj jesteśmy w stanie tak naprawdę wyciągnąć wszystkie niuanse, a więc godzinę powstawania tych nieudogodnień, dzień powstawania, wiek uczestnika, płeć uczestnika. Tak naprawdę tych filtrów, tych typowań może być wiele, natomiast w zależności od tego, czego się podzieje, co się podzieje na nas złego na naszych drogach, czyli jeżeli sprawcą tragicznego wypadku drogowego jest młody kierowca, wtedy od razu piętujemy młodzież. Kiedy okaże się, że zagapił się senior, jakby ta uwaga skierowana jest właśnie na starszych uczestników ruchu drogowego, tak naprawdę wszyscy mamy wpływ na to, co się może podziać i to nie policja jako organ nadzorujący bezpieczeństwo naszych drogach może zapewnić 100% bezpieczeństwo, ale każdy z nas.
5: To powiedzmy może o tych statystykach, no bo mówi się, że kierowcy mówią, że największy strach na drodze sieją tak zwani niedzielni kierowcy.
4: No nie, to oczywiście definicja niedzielnego kierowcy to kierowca ten, który tak naprawdę rzadko korzysta z samochodu, coraz rzadziej zdarza mu się siadać za kierownicę, ale to nie żaden wyznacznik. Każdy z nas może być sprawcą zdarzenia drogowego. Oczywiście czym więcej znajdujemy się za kierownicą, czym więcej korzystamy z drogi, tym no niestety, ale ta szansa powstawania zdarzeń drogowych z naszym udziałem jest większa, ale nie tutaj policjanci jakiejś specjalnej grupy uczestników ruchu drogowego nie typują. Tak naprawdę nie znamy dnia ani godziny, nie znamy osoby, która może być uczestnikiem zdarzenia drogowego, tak więc naprawdę wielka loteria, wielka zbieżność różnych możliwości. Oczywiście może ktoś mieć na pewnego typu zachowania większy wpływ, ale nie jest to wyznacznik.
5: Czyli nie można też powiedzieć, tak jak mówią czasami statystyki, że najczęściej do wypadków doprowadzają młodzi kierowcy, niedoświadczeni.
4: Tak, tutaj można rzec, że co piąty wypadek to wypadek z udziałem młodego kierowcy, ale to nie jest w żaden sposób na dzień dzisiejszy jakieś specjalne zagrożenie. Oczywiście my różnego rodzaju działania kierujemy dla właśnie na poszczególne grupy osób, tak więc jeżeli mówimy o seniorach, to pamiętamy o tym, że oni głównie na dzień dzisiejszy są osobami pierwszymi, najbardziej zagrożonymi i to do nich kierujemy działania profilaktyczne, zapobiegawcze. Jeżeli mówimy o wyścigach, o nielegalnych spotkaniach, to tutaj doskonale wiemy, że to młodzież, która spotyka się głównie w dni weekendowe, tak więc wszystkie te informacje zebrane razem w jedną całość pozwalają na to, żeby właściwie dyslokować się i pojawiać się tam, gdzie w danej chwili istnieje to zagrożenie.
5: Rozumiem, że te wyścigi, nielegalne wyścigi drogowe na drogach Śląska się odbywają.
4: Nie, my nie mamy na dzień dzisiejszy potwierdzonych nielegalnych wyścigów. Oczywiście monitorujemy tą sytuację, korzystamy z różnego rodzaju narzędzi, również pracy, która polega na tym, że oczywiście typujemy miejsca, gdzie mogą pojawić się takie osoby. Sprawdzamy te miejsca, w których osoby te gromadzą się. Oczywiście tam działając zapobiegawczo docieramy do tych osób, chociażby ustalając dane osoby.

0: tylko po to, żeby jeżeli miałoby się coś powiedzieć, wiemy, z kim mamy do czynienia. Tak więc tutaj praca policjantów polega na zapobieganiu. Wierzymy w to, że takich ekscesów, takich nielegalnych zachowań nie dochodzi, nie dojdzie, bo to naprawdę śmiertelne zagrożenie, jeżeli ktoś próbuje z drogi robić sobie tor wyścigowy.
1: To zapytam tak, mamy coraz lepsze samochody, coraz bardziej wyposażone w różnego rodzaju gadżety, które mają nam zapewnić bezpieczeństwo. Jesteśmy w województwie śląskim, jest tu duża sieć dróg autostrad, dróg ekspresowych, te drogi są coraz lepsze, a jednak wypadki cały czas są tragiczne. Dlaczego?
0: Tak, tutaj tak naprawdę samochód to wciąż urządzenie, które wiąże się z postępem technologicznym, nowe rozwiązania, nowe systemy, wszystko to ma poprawić bezpieczeństwo, wszystko to ma zapobiec wypadkom drogowym, natomiast myślę, że jeszcze długi czas upłynie, zanim samochód przejmie rolę człowieka, czyli zacznie myśleć i stanie się całkowicie środkiem bezpiecznym, środkiem, który pozwoli na zapobieganie wypadkom drogowym, czyli na ich całkowite zniwelowanie. To naprawdę wciąż daleka wizja, jeżeli bierzemy pod uwagę fakt, że na śląskich drogach tylko w tym roku zginęło już prawie 80 osób. To tak naprawdę no niestety, ale wypadki drogowe to można rzec jeszcze prawie codzienność, bo patrząc na to średnio, no nie było takiego tygodnia, w którym by nie zginęła osoba na śląskich drogach. Nie ma dnia, kiedy by nie doszło do wypadku drogowego. Jeżeli na śląskich drogach dochodzi do ponad 100 zdarzeń drogowych dziennie, to świadczy o tym, że tak naprawdę jeszcze wciąż mówimy o liczbach wysokich. Natomiast też znajdźmy dobre strony, a te dobre strony to przede wszystkim poprawa inżynierii drogowej na terenie naszego województwa, to zdecydowanie większa liczba pojazdów, aniżeli w latach poprzedzających. Pamiętajmy, że wciąż wzrasta liczba pojazdów zarejestrowanych na terenie naszego województwa, a jeżeli mówimy o ciągłym spadku wypadków drogowych, o spadku liczby osób rannych, o spadku liczby zdarzeń ogólnie, to świadczy o tym jednak, że drogi są coraz bezpieczniejsze, bo pamiętajmy o tym, że większa liczba pojazdów powinna by się wiązać z większą liczbą zdarzeń, a tak nie jest. I to tak naprawdę zasługa, myślę, że wszystkich uczestników drogowego, ale również wszystkich instytucji, organów, które sprawują nadzór nad bezpieczeństwem.
1: Powiedzmy, jakie najczęstsze błędy popełniamy, które doprowadzają do tragicznych skutków wypadków drogowych?
0: Tak, no i tutaj patrząc na przyczyny zdarzeń drogowych, to mamy nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niezachowanie bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego, nieprawidłowa zmiana pasa ruchu, no i w końcu prędkość. Ale tak naprawdę ta prędkość powinna zostać wysunięta naprzód tych wszystkich statystyk, tych wszystkich danych, z racji tego, że wtedy, kiedy nie ustępujemy pierwszeństwa przejazdu, często nie ustępujemy pierwszeństwa przejazdu pojazdowi, który jedzie za szybko. Kiedy mówimy o nieprawidłowym wyprzedzaniu, wyprzedzamy jadąc zbyt szybko, tak więc no, prędkość to wciąż ta zmora naszych dróg. My oczywiście doskonale wiemy, jakie są limity prędkości, je znamy, ale niestety już niechętnie się do nich stosujemy.
1: Zaostrzono kary dla tych, którzy mają ciężką nogę, dla tych, którzy prowadzą samochód na tak zwanym podwójnym gazie i tak dalej. Czy zauważacie, że zaostrzenie kar wpłynęło na sposób jazdy, na bezpieczeństwo, chociażby tutaj na drogach województwa śląskiego?
0: Tutaj odpowiem z prostego przykładu, że komendant wojewódzki policji prowadzi ewidencję kierujących pojazdami, tak więc osoby, które przekroczą dopuszczalne limity punktów karnych za wykroczenia w ruchu drogowym, są kierowane na ponowny egzamin właśnie z pułapu komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach. Jeżeli wszyscy zaczęlibyśmy się stosować do przepisów ruchu drogowego, zwracając uwagę na coraz to bardziej ostre przepisy, to liczba kierowanych wniosków o sprawdzenie kwalifikacji powinna być równa. No niestety tak nie jest. Mamy ciągłe wzrosty tych osób, które kierujemy na ponowny egzamin. Świadczy to o tym, że zaoszczone kary dotarły do naszej wyobraźni, dotarły do naszych głów, jednak nie chcemy się do nich stosować.
1: Jak myśli pan, z czego to może wynikać? Z przyzwyczajenia? Po prostu chcemy cały czas w swoich samochodach poczuć się jak kubica?
0: No tak, tutaj częstokroć kierowcy zatrzymani przez policjantów tłumaczy się tym, że to chwilowe zagapienie, chwilowanie uwaga, rozkojarzenie, zamyślenie. Natomiast policjant wtedy musi jasno uświadomić, że oczywiście może nam się zdarzyć przeoczyć jakiś znak. Możemy na terenie obszaru zabudowanego poruszać się z prędkością powyżej 60 km. I to jeszcze zrozumiałe jako chwilowe zamyślenie, nieuwaga. Natomiast wtedy, kiedy kierowca porusza się z prędkością powyżej 30 km, niż dopuszczalne, czyli to mówimy o ponad 80 km na godzinę na terenie obszaru zabudowanego. Nie mówię już o przypadkach, kiedy tą prędkość przekraczamy dwukrotnie i tracimy prawo jazdy, czyli powyżej 50 km na terenie obszaru zabudowanego, to na pewno już nie ma mowy o tym, że się zamyśliłem, że się zagapiłem. To świadczy o tym, że nie stosujemy się do przepisów ruchu drogowego, no niestety, ale czasem z pełną świadomością.
1: Pamiętacie takich rekordzistów, którzy przekroczyli na przykład prędkość w terenie zabudowanym?
0: Tak, my tutaj mamy to tak naprawdę wykładnia dnia codziennego z terenu województwa, gdzie widzimy, że kierowcy przekraczają prędkość powyżej 50 km na godzinę. Teraz chociażby w ramach prowadzonych działań Bezpieczna droga do szkoły, nie pojawiamy się przy szkołach, no i niestety tam dochodzi do przypadków, gdzie w godzinach, kiedy dzieciaki zbliżają się do szkół, czyli wczesno porannych, kierowcy się śpieszą. Tak, my rozumiemy pośpiech, każdy się ma prawo śpieszyć. Każdemu może zdarzyć się sytuacja, że najpierw śmieją sobie przyśpi do pracy, ale nie może to już być nadrobione tym, że na drodze będziemy jechać z podwójnie dozwoloną prędkością, że będziemy łamać podstawowe zasady ruchu drogowego. To znamy różne przypadki. Policjant też czasem sobie zaśpi do służby. Policjantowi też zdarzy się spóźnić, natomiast są ku temu wszelkiego rodzaju sytuacje zapobiegawcze, tak więc najprościej mówiąc, telefon do przełożonego, telefon do kierownika, do zakładu pracy o tym, że coś się podziało, się spóźnimy. Natomiast jeżeli sprawdzimy, że kierowca w ciągu kilkunastu dni, kilku tygodni przekroczy prędkość 4 razy, no to już nie ma mowy o tym, że zaspał, to już jest mowa o tym, że niestety, ale nie stosuje się do przepisów ruchu drogowego.
1: Najczęściej z tych statystyk wynika, tutaj na Śląsku dochodzi do groźnych wypadków?
0: To oczywiście godziny wczesno popołudniowe, czyli pomiędzy godziną 14 a godziną 18, wtedy kiedy no niestety, ale jest największe natężenie ruchu, tak więc największa możliwość powstawania zdarzeń drogowych. No i tak, te godziny to te, które są najbardziej zagrożone są zdarzeniami drogowymi. Jeżeli chodzi o drogi, to tutaj mówimy głównie o drogach autostradowych, autostrada, czyli autostrada A1 i autostrada A4, które krzyżują się na terenie województwa śląskiego. Do tego droga krajowa Wiślanka, to no niestety to, ale ta krótka droga na chwilę obecną, kiedy już powstały autostrady, mniej obciążona ruchem pojazdów, a jak się okazuje, jednak obciążona zdarzeniami drogowymi, niestety tymi tragicznymi.
1: S86 to też codzienność chociażby kolizji.
0: No tak, tutaj bardzo duże natężenie, bardzo duża liczba pojazdów, to tak naprawdę jedna z najbardziej obciążonych dróg krajowych. Przejazd przez aglomerację, połączenie Zagłębia z Katowicami, to wszystko powoduje, że niestety, ale ta droga też należy do tych, które generują dużą liczbę zdarzeń. Pamiętajmy o tym, że na tej drodze no niestety, ale mieszkańcy muszą się liczyć z bardzo dużymi utrudnieniami, szczególnie właśnie w tych godzinach popołudniowych, jeżeli dojdzie do zdarzenia drogowego, to mamy świadomość, no niestety, ale że ciężko ominąć ten odcinek drogi, no i dochodzi do zatoru drogowego, długiego, ciężkiego do rozładowania, co niestety skutkuje tym, że wtedy jesteśmy spóźnieni. No i najczęściej później musimy wrócić do domu z racji tego, że staliśmy w korku wytrudnieni.
1: Proszę powiedzieć, nie czujecie czasami się bezradni, bo przecież wy organizujecie mnóstwo kampanii społecznych, angażujecie do tego aktorów, celebrytów, zespoły muzyczne, a cały czas mówimy tu o groźnych wypadkach,

czujecie czasami się bezradni, bo przecież wy mnóstwo organizujecie mnóstwo kampanii społecznych, angażujecie do tego aktorów, celebrytów, zespoły muzyczne, a cały czas mówimy tu o groźnych wypadkach,

0: zrobił, ale zmusiłaby nas ku temu, żeby położyć ręce i zostawić skład tak, jak się dzieje. Nie, policjanci zawsze będą podejmować działania zapobiegawczo, profilaktyczne, bo my widzimy sens tego działania. My widzimy ciągły spadek liczby zdarzeń drogowych. My widzimy wciąż poprawę świadomości osób, szczególnie osób młodych. Kiedyś bohaterstwem było popełnianie wykroczeń, czy też najprościej mówiąc popisywanie się brawura. Dzisiaj to już tak naprawdę coraz częściej efekt wstydu, tego, że coś zrobiłem źle, nie zastosowałem się. Oczywiście w ślad za tym idzie kara, w ślad za tym idą punkty karne, czasem odebranie prawa jazdy, ale dzisiaj możemy być głośno, że już jest moda na bezpieczeństwo, a nie moda na szaleństwo.
1: Ale nadal istnieje moda na to, żeby wsiadać za kółko pod wpływem alkoholu i nadal coraz częściej nikt na przykład z bliskich nie reaguje, bo tych pijanych kierowców cały czas łapicie.
0: I tak, to jest smutne, to jest zatrważające, to jest wstydem całego naszego społeczeństwa, całego naszego świadka motoryzacyjnego, bo pijany kierowca, nieczyźwy kierowca to potencjalny zabójca na naszych drogach. Niestety tylko w tym roku przekonało się już 7 osób o tym, że pijany może zabić. My prowadzimy różnego rodzaju działania, różnego rodzaju kampanie, ale przede wszystkim sprawdzamy i kontrolujemy stan trzeźwości na naszych drogach na co dzień. Policjanci, można rzec, tylko na Śląsku kontrolują średnio około 10 tysięcy kierowców dziennie, czy są oni trzeźwi, czy mogą siedzieć za kierownicą. Niestety prawie 7 tysięcy ujawnionych przypadków tylko w tym roku, kiedy znajdowały się za kierownicą osoby, które nie powinny tam usiąść z racji tego, że wcześniej spożywał alkohol, świadczy o tym i motywuje nas do działania, że nigdy nie za dużo sprawdzeń, nigdy nie za dużo testów. Policjanci oczywiście mogą się pomylić co do podejrzeń osoby, która znajduje się za kierownicą i jak się okazuje jest trzeźwa, ale my cieszymy się wtedy, kiedy sprawdzimy kilkuset kierowców i wszyscy z nich byli trzeźwi.
1: Codziennością są też kolizje drogowe. Chyba zaostrzono też w 2024 roku kary dla tych, którzy powodują te kolizje.
0: Tak, tutaj kolejne zaostrzenie przepisów, kolejne zaostrzenia stawek punktów karnych. To tak naprawdę powoduje, że osoby, które zdarzają się uczestnictwo w zdarzeniach drogowych, kiedy są sprawcami tych zdarzeń, to również szybciej stracą prawo jazdy, ponoszą bardziej surowe kary. Tutaj też już od dawna obowiązujący zapis, że chociażby kierowca, który w pierwszych 2 latach posiadania swoich uprawnień spowoduje 3 zdarzenia drogowe, a takich mamy na terenie naszego województwa, z urzędu traci prawo jazdy.
1: Jakie mandaty płaci się za kolizję, a jakie za wypadek? Przypomnijmy.
0: Oczywiście mandaty karne za kolizję w przypadku stworzenia zagrożenia z artykułu 86 mówimy o kwocie od 1000 zł. Natomiast wypadek drogowy to już rozstrzygnięcie przed sądem. To już postępowanie przygotowawcze, to przestępstwo, tak więc tutaj kara może być dyktowana bardziej surowo.
1: Możemy przypomnieć teraz te najbardziej tragiczne wypadki samochodowe w województwie śląskim?
0: Tak, będziemy dzisiaj wspominać tylko ostatnie 3 miesiące, tak więc czas wakacyjny. No niestety, ale 2 wypadki drogowe na terenie województwa, na terenie garnizonu gliwickiego. To tam zginął w zderzeniu z samochodem pasażer motoroweru. Kilka dni później zmarł kierowca motoroweru, tak więc 2 osoby śmiertelne na skutek jednego zdarzenia drogowego. Kolejna sytuacja to zdarzenie na autostradzie, gdzie na tył pojazdu osobowego najechała ciężarówka i zginęły 2 osoby. No i mamy jeszcze zdarzenie z Cieszyna, gdzie też taki nietypowy wypadek, kierująca samochodem najechała na ciągnik rolniczy, doszło do przewrócenia ciągnika, ciągnikiem jechały 3 osoby, przewrócenie prawdopodobnie przygniotło jednego z pasażerów, natomiast na skutek odniesionych obrażeń w kilka dni po zdarzeniu w szpitalu zmarł kierowca ciągnika.
1: Niektóre są naprawdę też masowe. Pamiętam chyba kilka lat temu na DK88 bus.
0: Tak, i to też jakby to nieszczęście krąży przy powiecie gliwickim, to również było na terenie powiatu gliwickiego. Oczywiście sam doskonale pamiętam to zdarzenie drogowe weekendowe, gdzie zginęły wszystkie osoby podróżujące busem. To był to najtragiczniejszy wypadek na terenie województwa śląskiego w ostatnich latach.
2: SK Śląsk.
1: My cały czas zapominamy, że wypadek drogowy to też każdy wypadek drogowy, każda śmierć czy ranna osoba to tragedia dla wielu ludzi.
0: No tak, początkowo postrzegamy, że to tragedia dla osoby, która zginęła. Tak naprawdę osoba, która zginęła, nie miała najmniejszej świadomości o tym, co się podzieje już za chwilę. Natomiast to pozostawia piętno na rodzinie, na znajomych, to pozostawia piętno na uczestniku zdarzenia drogowego, który czy to był sprawcą, czy poszkodowany w tym zdarzeniu, ale jednak był jego uczestnikiem. No i w ostateczności zostaje też w głowie policjanta. Pamiętajmy o tym, że policjanci to też osoby, które na co dzień korzystają z dróg poza służbą. Sam doskonale wiem, co niesie ze sobą

0: do zdarzeń drogowych, obsługa tych zdarzeń drogowych i do tych najgorszych kategorii zdarzeń, a też policjant ma z takimi kontakt, to wtedy, kiedy ginie młodzież, kiedy giną dzieci, kiedy ranne są dzieciaki, to tak naprawdę oczywiście ciężkie do wyegzekwowania, ale myślę, że gdyby każdy z młodych adeptów kierownicy miał możliwość uczestnictwa w takim prawdziwym zdarzeniu drogowym, chociażby w charakterze obowiązku niesienia pomocy, to dawałoby tą naukę i tą przestrogę o tym, cóż, co złego może się podjąć na drodze, o tym, że samochód to doskonały środek lokomocji, to doskonała rzecz, która potrafi ułatwić życie, ale również i zabrać.
1: To jeszcze zapytam, pamięta pan taki przykład, który mocno panu utkwił w pamięci po tym, jak przyjechał pan na miejsce zdarzenia wypadku?
0: Tak, ja tych zdarzeń w swoim życiu obsłużyłem, myślę, kilka tysięcy. Tak naprawdę moja macierz to Tychy, to wtedy jeszcze nie istniejący powiat bieluński. Pamiętam doskonale takie wypadki drogowe, gdzie na przykład zginął bardzo młody chłopak mający przygotowany całkowicie dzień swojego ślubu, który miał się odbyć za 2 tygodnie, przyjazd przyszłej młodej pani, która już niestety, ale pozostała tą młodą panią, bo ślub wiadomo się nie odbył. Tak więc tutaj wypadek śmiertelny z udziałem tego młodego człowieka utkwił mojej pamięci. Potem wtedy, kiedy tak naprawdę policjant przychodzący do służby i widzący za oknem kilkunastostopniowy mróz, może sobie myśleć, że noc będzie bardzo spokojna. Okazuje się, że również dochodzi do wypadku śmiertelnego i obsługa tego typu zdarzenia, sporządzanie dokumentacji, oględzin, szkicu w momencie, kiedy temperatura sięga minus 20 stopni, a to takie anomalia pogodowe, jakby nie było u nas, to naprawdę trud i mróz bardzo siarczysty, a tak naprawdę człowiek tego mrozu absolutnie nie czuje.
1: Czy wam ktoś, psycholog, po takich akcjach z pewnością pomaga?
0: Oczywiście do dyspozycji policjantów są psycholodzy policyjni, natomiast służba w policji, zawód policjanta wpisane jest właśnie to ryzyko, wpisane jest obowiązek niesienia pomocy i ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka, tak więc tutaj wielu z nas

0: w momencie, kiedy trwają jeszcze te podstawowe czynności trendów, ale przede wszystkim mając na uwadze dobro tych osób, które niestety, ale właśnie zostały dotknięte tą tragedią bycia nie uczestnikiem, ale najbardziej poszkodowanym, czyli poszkodowanym w postaci utraty osoby najbliższej.
1: No właśnie, a najtrudniejsza chyba jest potem identyfikacja ofiary, bo trzeba potwierdzić.
0: Tak, oczywiście tutaj nie może dojść do pomyłki, tak więc musimy mieć 100% pewność do tożsamości osoby, która zginęła, czy też do osoby, która doznała obrażeń ciała. Natomiast to tak już naprawdę wszystko nasze wewnętrzne procedury pozwalają i zapewniają to, żeby nie dochodziło do tego błędu, a rodzinę otoczyć jak najlepszą opieką, wszelkiego rodzaju opieką, tylko po to, ażeby ta tragedia dotknęła w najmniejszy sposób.
1: Apel do wszystkich, którzy nas słuchają, szczególnie do kierowców i ich rodzin.
0: Jesteś kierowcą, pamiętaj o tym, że bywasz pieszym. Jesteś pieszym, pamiętaj o tym, że nie jesteś nieśmiertelny. Kiedy chcesz przejść przez drogę, to nie wstyd spojrzeć w lewo, spojrzeć w prawo i spojrzeć w lewo, to nie wstyd ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdowi, który nam się nie zatrzyma na przejściu dla pieszych. To jest sukces, to jest bohaterstwo, uratować swoje życie.
1: Jest niebezpiecznie na polskich drogach, dużo wypadków, widać to?
2: No, nie za bardzo, takie podobne do jazdy ze wschodu, Białoruś, Rosja, Ukraina. No ja nie jeżdżę obecnie samochodem, no ale styl jazdy jest niezadowalający, można powiedzieć. Ciężko nawet przejść przez drogę, nie?
1: Czyli kierowcy na pieszych nie uważają?
2: No trzeba po prostu uważać na kierowców.
1: Nawet na pasach?
2: No nawet na pasach, też trzeba być rozważny, tak.
1: Szybko jeżdżą?
2: No szybko jeżdżą, no jeżeli chodzi o światła, to nie.
1: Światło tylko może dzisiaj kierowcę czerwone zatrzymać.
2: No to prawda.
1: Jak pani ocenia umiejętności polskich kierowców, czy bezpiecznie jeździ się po polskich drogach?
3: Jak do tej pory, co ja jeżdżę, to tak.
1: Ale nie obserwuje pani, że jest niebezpiecznie, bo nadal dużo wypadków jednak jest u nas w Polsce.
3: No niektórzy jeżdżą jak szaleni, nie powiem, ale to jak chyba w każdym kraju.
1: Co ma pani na myśli, mówiąc jak szaleni?
3: Szybko, nierozważnie, nieumiejętnie czasami zamykają kierowcy.
1: Zdarzyło się pani na drodze jakaś niebezpieczna sytuacja?
3: Tak, miałam jedną sytuację, gdzie taksówkarz uderzył moje auto.
1: Jak to się skończyło?
3: Znaczy nie było poważnych tam gdzieś w sumie obrażeń dla mnie. Jedynie auto uszkodzone było. Doszliśmy do porozumienia, podpisaliśmy po prostu papiery i to wszystko.
1: O taksówkarzy powinniśmy jednak więcej wymagać, bo to podobno zawodowi kierowcy często jeżdżą.
3: No wydaje mi się, że tak, ale każdy człowiek jest taki sam, czy taksówkarz, czy nie taksówkarz. Zdaniem każdy ma prawo popełniać błędy.
1: Jak pani ocenia umiejętności polskich kierowców?
4: No chyba dobrze.
1: Ale jak jest pani pasażerką, czuje się pani bezpiecznie, jak ktoś panią wozi?
4: Mój mąż mnie wozi, jestem bezpieczna. Tylko mąż.
1: Czyli ufa pani tylko mężowi?
4: No znaczy nie, no jak z kim jadę, to też jestem zadowolona, no ale no różnie bywa, no bo w tej chwili jest tyle aut na drogach, że trzeba uważać, po prostu trzeba uważać.
1: Na co szczególnie trzeba uważać?
4: Szczególnie na pasy, a wieczorem jak się jedzie, to już w ogóle, bo to ciemno jest, nie widać, niekiedy ktoś naraz wyjdzie na drogę i trzeba bardzo, bardzo trzeba się skupiać.
1: Ale kierowcy niebezpiecznie nadal jeżdżą, jak pani tak obserwuje?
4: No dużo lepiej, dużo lepiej. Jak było kiedyś, tutaj idę, jak było kiedyś, to dużo, dużo lepiej jest teraz.
1: Ale zdarzyły się pani jakieś stłuczki albo wypadki, widziała pani?
4: Nie. Myśmy nie mieli, ani takich się nie spotkałam po drodze gdzieś, żeby bym to raczej nie.
1: Ale widzi pani czasami jakichś agresywnych kierowców?
4: No, znaczy ja tutaj tak, bo my nie jeździmy tak daleko, my tylko tutaj po blisko gdzieś na zakupy, na ten, a tak to nie spotkałam się. Ja się nie spotkałam.
1: Czy dobrze się jeździ bezpiecznie po polskich drogach?
5: Nie jeździ się bezpiecznie.
1: Dlaczego?
5: Proszę mi wierzyć, że nie jeździ się bezpiecznie.
1: Dlaczego pan tak uważa?
5: No bo właśnie idę na oddział, bo mnie kierowca potrącił.
1: Jak to się wydarzyło?
5: No powiedział, że mnie nie widzi.
1: Na pasach?
5: Nie, to nie było na pasach. Ciemno było i on powiedział, że mnie nie widzi. Starszy pan po 70. Tacy ludzie już nie powinni mieć prawa jazdy, bo skoro nie widzi, to po prostu nie jeździ samochodem.
1: Czy czujecie się państwo na polskich drogach bezpiecznie?
5: Tak.
6: Dużo się zmieniło w ostatnich czasach. Jednak kierowcy jeżdżą dużo lepiej niż kiedyś, jednak postępują, robią sobie miejsce.
1: Większa kultura.
6: Większa.
7: No niekoniecznie, ponieważ przechodząc przez pasy cały czas trzeba się rozglądać.

0: krzywe miny po prostu.
1: Nie odstraszają ich wysokie mandaty?
0: Ciężko powiedzieć, no wydaje mi się, że dla większości kierowców te mandaty są mimo wszystko gdzieś tam za wysokie, no ale to też tak naprawdę ciężko określić.
1: Jak by pani oceniła polskich kierowców? Są agresywni często?
0: Są, uważam, że są. No cały czas albo używają...
1: Klaksonów.
0: Klaksonów, dokładnie, klaksonów, albo po prostu gestykulacja za kierownicą też jest taka bardzo agresywna. Krzyczą, wyzywają, no różne są sytuacje, nie?
1: To powoduje wypadki, myśli pani?
0: Myślę, że tak.
1: A są szybcy?
0: Są.
1: A co pani myśli o tym, bo niektórzy mówią, że jadę szybko, ale bezpiecznie.
0: No dla mnie szybka jazda nigdy nie jest bezpieczna, więc bo to jest chwila, moment, żeby się zagapić i po prostu, no po człowieku może być tak.
1: Na koniec miała pani jakieś takie niebezpieczne zdarzenie?
0: Na szczęście nie. Udało mi się parę razy uniknąć takiej sytuacji, no ale gdyby nie pomoc osoby trzeciej, no to już mogłoby być różnie, nie?
1: Co trzeba byłoby zrobić, żeby było bezpiecznie, jak pani myśli?
0: Co trzeba było zrobić? Nie mam pojęcia. Bardziej trzeba uświadomić kierowców, że wypadków jest coraz więcej i po prostu bardziej może ich karać. Może wtedy po prostu by coś to podziało, ale tak to ciężko też.
1: Czyli jeszcze wyższe kary?
0: Ja myślę, że jeszcze wyższe kary, ale też może wstrzymywanie prawa jazdy.
1: A jak pani tak obserwuje, to jacy kierowcy są? Grzeczni czy szybcy?
2: Szybcy.
1: I wściekli?
2: Też. Ale idzie wytrzymać.
3: SK Śląsk.
4: To prawdziwa uczta dla oka. 74-letni pan Józef Florek, podopieczny Domu Pomocy Społecznej Przystań w Katowicach, tworzy niesamowite figurki z origami. Jego przygoda ze składaniem papieru zaczęła się 12 lat temu. Pana Józefa w DPS-ie Przystań w Katowicach odwiedził nasz reporter Darek Brombosz.
5: Nazywam się Józef Florek. Mieszkam w Domu Pomocy Przystań w Katowicach.
1: Panie Józefie, to proszę powiedzieć, jak rozpoczęła się pana przygoda z origami?
5: No to już dość dawno, 12 lat w życiu, po prostu zobaczyłem pierwszy raz origami, bo nawet nie wiedziałem, że takie coś istnieje, składamy takie z papieru, to tak to widziałem i robiłem nieraz, ale to pierwszy raz zobaczyłem i po prostu...
1: Jednym słowem, zakochał się pan jak w tym?
5: No właśnie, tak można powiedzieć. I od tej pory prawie w dzień, no nieraz mam to... przerwę, jak gdzieś jadę albo coś, to wziąć i składam. Jestem kulikiem, te karteczki, no pazeczkami.
1: Ile ma pan lat, panie Józefie, jeżeli można zapytać?
5: No, zapewne 74.
1: To proszę powiedzieć, bo my jesteśmy, można powiedzieć, to jest pana pracownia tutaj, czy bardziej tutaj?
5: Tu jest świetlica, a pracownia jest piętro niżej.
1: Co jest niezbędne do tego, żeby powstawały takie cuda, jak chociażby tutaj widzimy w świetlicy?
5: No, podstawowa to jest kartki, takie A4 kolorowe, no i klej do tego. I cierpliwości dużo.
1: Dlaczego do tego potrzebna jest cierpliwość? To znaczy, że nerwus nie może zrobić origami?
5: No, nie zawsze może wychodzić. Bo później człowiek się denerwuje, jak nie wychodzi, ale ja pomalutku się dwie i do tej pory właśnie nie zniechęciłem. I tym bardziej po prostu jeszcze więcej wkładam, dążę do tego.
1: Proszę powiedzieć, co już udało się panu zrobić, co chociażby tutaj widziałem?
5: No najwięcej to zrobiłem chyba łabędzi. I pawie, takie ładne, kolorowe pawie, są przecudne pewne, różne kolory robiłem, jest masa tego robiłem. I jeszcze są szkatułki w kształcie serca. No, sowy, kurczaki, liski, mam bardzo ładne liski. Zresztą wszystkie zwierzątka, koty, motyle, biedronki, różności.
1: Do tej pory największym takim wyzwaniem...
5: Pierwszy to łabędź powstał i do tej pory go mam. Pierwszy łabędź i stoi, także od tego się właśnie zaczęło, od łabędzia. I tak szło po kolei.
1: Ale patrzę na tego pawia. Paw jest, no w zasadzie można powiedzieć, w pełnej okazałości. Pokazuje też swoje atrybuty, jak to paw. No właśnie, to ile papieru trzeba zużyć, żeby stworzyć takiego pawia?

0: No, trzeba trochę, trzeba. Nie wiem dokładnie, bo nie pamiętam, ale gdzieś 1,5 tysiąca karteczek, taki wymiar 7 na 4,5. To trzeba 1500. I tu trzeba 7 razy złożyć karteczkę, później dopiero ułożyć łabędzia.
1: Jak długo trwa taki proces twórczy, na przykład stworzenie takiego łabędzia? Ile trwa czasu?
0: Zależy, jak się pospieszę, to szybciej, ale nie goni, także no pół miesiąca, może mniej. Miesiąc to zależy od szybkości składania. Najgorzej jest poskładać kartki, bo później kartki są, to już szybciej idzie.
1: Rekord wynosi 3,5 tysiąca karteczek i z tych 3,5 tysiąca karteczek to co powstało?
0: Jest szkatuła taka duża, ona właściwie jest podwójna, bo w środku jest biała, a z wierzchu jest kolorowa, czarna, czerwona, biała.
1: I tam zużyto 3,5 tysiąca karteczek.
0: Tak. Są jeszcze większe, bo widziałem na przykład stadion zbudowany z 37 tysięcy karteczek.
1: To będzie pana plan, cel na ten rok?
0: Nie wiem, czy się podejmie tego, że to musi być miejsce, duże miejsce do tego, a tu, no nie, ale dla nas nie zrobię, trzeba chyba z pół roku, żeby to zrobić, to jest dużo.
1: Skąd pan pozyskuje papier, bo to są wszystko kolorowe rzeczy, piękne.
0: Papier kupuję, no, nie za darmo, papier kupuję, także.
1: A skąd pan czerpie inspirację do tej twórczości?
0: Z internetu, po prostu przeglądam internet, zobaczę jakaś coś ładnego, no to się robi.
1: Gdyby ktoś chciał rozpocząć przygodę z origami, to w zasadzie od czego powinien rozpocząć? Co pan radzi? Na przykład młodym, gdyby chcieli.
0: No, trzeba się uczyć, składać też. A później to łatwo przechodzi. Złożenie w ogóle z figury, no to już lepiej wychodzi, bo szybciej idzie składanie, a karteczki.
1: Co to panu osobiście daje? To, że pan sobie w pracowni pracuje, a potem no, wystawia i niektórzy też to oglądają?
0: Spokój, cisza, wycisza się, po prostu nie myślę o niczym, tylko kładam i o tym myślę, żeby równo podkładać, żeby jakoś wyglądało. I to i daje mi satysfakcję. I takie wyciszenie wyłącza się i spada.
1: A przy okazji zdobył pan sławę na cały kraj.
0: Podnoś, tak mówię, na efekty tego mojego składania już 12 lat składam, to jest już do sporo.
1: Proszę powiedzieć, czy pan otrzymuje jakieś specjalne zamówienia od podopiecznych albo ich rodzin, którzy tu ich odwiedzają? I no, bo to są, śmiało można powiedzieć, dzieła sztuki.
0: Nie dostaję zamówień, ale sam od siebie robię. Jak zrobię, to muszę prezentować na urodziny, na imieniny, albo rodzinie, albo też w DPS-ie, jak jedziemy gdzieś w odwiedziny, to też się prezenci daje takie coś.
1: No tak, bo to oprócz tych zwierzątek, szkatułek, to są też takie, no można powiedzieć, jak laurki, takie karteczki.
0: Takie karteczki okolicznościowe, na urodziny, na imieniny, no i takie właśnie... Serduszka, kwiatki, to też jest po prostu, to jest gorsze do składania niż origami.
1: A proszę powiedzieć, czy inni pensjonariusze tutaj Domu Pomocy w Katowicach proszą pana też o to, żeby był pan dla nich nauczycielem, żeby pan ich nauczył?
0: No, nie mają tyle cierpliwości, co ja. Im brakuje cierpliwości, bo po prostu... Oni by chcieli już, a to się nie da pomalutku.
2: Olivia Janiga, jestem terapeutą zajęciowym w Domu Pomocy Społecznej Przystań.
1: Proszę powiedzieć, z perspektywy terapeuty, to dobrze, że pensjonariusz zajmuje się tego typu działalnością, jak właśnie tworzenie tak wspaniałego origami?
2: Oczywiście, to jest bardzo kreatywne zajęcie, tym bardziej, że to wynikło z inicjatywy pana Józefa. Jakby pochwalamy też właśnie różne zainteresowania, pomagamy

0: swoje, mamy też osoby, które piszą wiersze, które robią na szydełku.
1: Podobno ktoś tutaj zbiera też małe samochodziki.
0: Tak, tak, tutaj sąsiad pana Józefa w sali razem siedzą i no i sobie tam pan Józef pracuje, a pan Roman sobie właśnie też działa na komputerze i właśnie ma całą gablotkę samochodzików kolekcjonerskich takich modów.
1: To śmiało można powiedzieć, że tutaj Dom Pomocy Społecznej Przystań w Katowicach na Adamskiego to jest taki wyjątkowy dom artystów uzdolnionych.
0: Tak, no też tak myślę. Mamy też właśnie teatralnie też występujemy z różnymi przedstawieniami w czasie wydarzeń tutaj u nas, więc jak najbardziej aktywizujemy naszych mieszkańców i zachęcamy po prostu do pracy, do współpracy z nami.
1: Pod względem terapeutycznym to pensjonariuszom w czym to konkretnie pomaga?
0: Myślę, że też w funkcjonowaniu tutaj, pomijając już funkcję sprawności, bo to też działa na motorykę małą, działa na umysł, wiadomo też no, na pamięć, ale też poczucie własnej wartości wzrasta, prawda? No bo jeżeli coś wychodzi, jest chwalone, to czuje się właśnie mieszkaniec doceniony i na pewno w funkcjonowaniu, w środowisku też, bo można się właśnie tym dzielić, można to nawet sprzedać, komuś podarować i jest taka wzajemność, to jest myślę najważniejsze.
1: Ci, którzy odwiedzają, podziwiają.
0: Tak, oczywiście, wiele osób podziwiam. No, prace pana Józefa no, są na każdym piętrze, w gablotce na dole, w sali i terapii, i w świetlicy, i w jadalni. No, wszędzie są jakby prace naszych mieszkańców, które jakby widać, jak się wchodzi, że ten dom żyje.
1: Wy aktywizujecie w ten sposób też tutaj podopiecznych. Oczywiście to musi być adekwatne. Pan Józef też wspomniał, no bo origami ładnie wygląda, ale jak ktoś nie ma cierpliwości, to szybko się denerwuje. I opadają mu ręce, więc to musi być adekwatne też do umiejętności i też sprawności, prawda?
0: Tak, oczywiście, no i do zainteresowań, bo na przykład jak są mieszkańcy, którzy mają dużo ekspresji takiej, że oni na miejscu mają ciężko usiedzieć, ale oni na przykład artystycznie w wierszach się piszą wiersze i oni właśnie w ten sposób oddają to, co chcą przekazać, czy swoje umiejętności aktorskie też.
2: SK Śląsk.
3: W Sosnowcu działa jedyny w województwie śląskim ośrodek wsparcia i testów. Osoby niepełnosprawne mogą tam sprawdzać sprzęt ułatwiający codzienne funkcjonowanie. Na szczegółach w materiale Kasi Ziółkowskiej.
4: Joanna Berglik, pracownik ośrodka wsparcia i testów w Sosnowcu. Ośrodek wsparcia i testów jest ośrodkiem, który działa pod PFRON-em, a dokładniej pod CIDON-em. Jest on zarówno wypożyczalnią, jak i miejscem, gdzie osoby niepełnosprawne mogą szukać wsparcia w dopasowywaniu nowych technologii do ich potrzeb.
5: Czyli tu mogą wypróbowywać sprzęt, do którego normalnie by dostępu nie miały.
4: Mogą wypróbować sprzęt, mogą go przetestować, mogą go wypożyczyć do domu, a następnie możemy im pomóc złożyć wniosek do PFRON-u o dofinansowanie odpowiedniego sprzętu do ich potrzeb.
5: O jakim sprzęcie mówimy?
4: Mówimy o przeróżnych sprzętach, od sprzętów wspierających komunikację alternatywną, takich jak mówiki czy przyciski, poprzez sprzęt FM, poprzez pętle indukcyjne, poprzez przyciski i klawiatury do komputerów, jak i również sprzęt dla osób niesłyszących, takich jak budziki wibrujące, bądź zegarki, które dają znać, że ktoś dzwoni do domofonu.
5: A proszę powiedzieć, czy wcześniej, przed tym jak taki ośrodek powstał, te osoby niepełnosprawne miały świadomość, że mogą na przykład korzystać z takich nowinek?
4: Myślę, że część z tych osób miała taką świadomość i te osoby składały wnioski do PFRON-u o dofinansowanie, natomiast bardzo dużo osób bało się wydać pieniądze, nie znając sprzętu, nie mogąc go przetestować. W ten sposób mogą go dostosować odpowiednio do swoich potrzeb i o taki sprzęt złożyć prośbę.
5: A dużo osób korzysta z waszej pomocy?
4: W tym roku mieliśmy już 100 umów. Także sporo, 100 wypożyczeń, dokładnie rzecz biorąc, a samych porad i konsultacji było dużo więcej. Także coraz większy ten odzew jest, no i zgłaszają się do nas ludzie z całego Śląska.
5: I to właśnie polega na tym, że ktoś chce przetestować sprzęt, bo na przykład kosztuje dużo, tak? I nie wie, czy akurat jemu się ten sprzęt przyda i przychodzi do was.
4: Przychodzi do nas, wypełnia ankietę w systemie SOF. To jest ten sam system, w którym będzie potem składał wniosek, jeśli będzie chciał. My prowadzimy szkolenie, pokazujemy mu, jakie mamy dostępne sprzęty. Jeżeli zdecyduje się któryś sprzęt wypożyczyć, to podpisujemy umowę bez wypożyczenia. Ona jest bezpłatna i na okres 3 miesięcy lub dłużej, jeśli nie ma kolejnych

0: danych na dany sprzęt, może mieć ten sprzęt w domu i normalnie go używać, testować i sprawdzić, czy dla niego się sprawdza. Jeśli nie, możemy spróbować czegoś innego.
1: I tu mówimy o wszelkiego rodzaju niepełnosprawnościach.
0: Tak, no pomijając niepełnosprawność ruchową, bo nie mamy wózków, ale mamy do komunikacji alternatywnej dla osób, które się nie komunikują, dla osób niesłyszących, dla osób niedowidzących, dla osób mających problem z motoryką małą, stąd przyciski i różne sprzęty do komputerów, dla osób z porażeniami, eye tracker do obsługi komputera. To są takie technologie, które można używać w domu, a niewiele osób je zna.
1: Właśnie, bo często jest tak, że na przykład ktoś kupi jakiś sprzęt, bo inni mu polecili. On jest super, naprawdę pomoże ci. Okazuje się, że jednak w jego przypadku się nie sprawdza.
0: Bardzo często mamy takie przypadki, przychodzą do nas osoby przetestować coś innego, bo w domu mają podobno, ale kompletnie nie spełnia to ich oczekiwań i potrzeb. Ale również, jeżeli osoby mają w domu sprzęt i nie wiedzą, jak go użyć, niesłyszących natomiast, mamy bardzo dużo sprzętu, który jest przydatny domowo. Mamy zegarek na rękę, który łączy się z domofonem, łączy się z dziecięcą kamerką, łączy się z czujnikiem przeciwpożarowym i telefonem. Dostajemy wtedy informację wibrującą na zegarek, że coś się dzieje w domu, że ktoś jest pod drzwiami, że ktoś dzwoni, że dziecko płacze. Jest to duże ułatwienie funkcjonowania. Jest też bardzo śmieszny budzik z takim malutkim elementem. Jest to poduszka wibrująca, którą wkładamy pod naszą poduszkę i rano jak dzwoni budzik, to czujemy pod głową, że wibruje.
2: Iwona Durek, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 Sosnowiec.
1: Takie miejsce jak Ośrodek Wsparcia i Testów jest potrzebne?
2: Tak, dlatego że to jest przestrzeń, gdzie można sprawdzić to, co się przyda technicznie i być pewnym w momencie, kiedy zakupuje się sprzęt, który jest czasami niesamowicie drogi. W tej chwili dochodzi nam jeszcze możliwość wypożyczenia go w wypożyczalni centralnej, a więc wachlarz nam się poszerza i to w sposób naprawdę znaczący. A jest to ogromne ułatwienie dla osób, które potrzebują wsparcia technologicznego, bo niestety nierzadko jest ono kompletnie poza zasięgiem.
1: No właśnie, bo tu w grę wchodzą najczęściej pieniądze, tak? Bo osoby niepełnosprawne często nie mają na tyle pieniędzy, żeby testować, tak? Tutaj mają taką możliwość, żeby to zrobić, a potem uzyskać pomoc w na przykład otrzymaniu dofinansowania.
2: Tak, i to pod okiem specjalistów, którzy znają się na tym sprzęcie, udzielą instruktażu, wytłumaczą i pokażą, jak skonfigurować, jak dobrać, jak przygotować to wszystko do użytku, bo sprzęt naprawdę nie dość, że jest z górnej półki, jest drogi, ma swoje wymagania i no powiem, często ja mam problem z obsłużeniem tych najbardziej skomplikowanych urządzeń, więc to rzeczywiście wymaga treningu, który tutaj w Owicie i w wypożyczalni centralnej będzie dostępny. To jest ogromne ułatwienie.
1: Też jest możliwość przetestowania czegoś, o czym na przykład nie mieliśmy pojęcia.
2: Zgadza się. Jest kilka takich perełek, które są po prostu poza zasięgiem kompletnie i warto je wziąć do ręki, przyłożyć do siebie, przymierzyć do siebie, no i poczuć się z tym komfortowo, bądź stwierdzić, że to się nie nadaje.
1: Co dla osób niepełnosprawnych oznacza takie miejsce?
2: To jest krok naprzód, dlatego że to jest autentyczne włączenie, ponieważ łamie barierę, kolejną barierę z komunikacją, kolejną barierę ze słyszeniem, kolejną barierę, która jest nie do przebicia w momencie, kiedy nie dysponuje się tym dodatkowym wsparciem technicznym.
3: SK Śląsk.
4: A więcej informacji z naszego regionu, ze Śląska i Zagłębia, znajdziecie już teraz na naszym portalu sk.pl.
3: SK Śląsk News.
4: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów SK Śląsk. Dziś porozmawiamy o tym, że Sosnowiec przeciera szlaki. Na stadionie piłkarskim ArcelorMittal Park, podobnie jak na topowych stadionach Europy, pojawi się pierwsza w Polsce murawa hybrydowa. O szczegółach za moment. Dowiecie się też więcej na temat ciekawej historii. 30 niepełnosprawnych uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 zdobyło szczyty Beskidu Śląskiego. Było to możliwe dzięki wolontariuszom z Fundacji Szerpowie Nadziei, którzy pomogli dzieciom z niepełnosprawnościami ruchowymi i intelektualnymi wejść na górę. Zajrzymy też do Katowic. Miasto pozyskało dziesiątki milionów złotych na kolejne inwestycje w infrastrukturę deszczową. To projekt, który pozwala nie tylko usprawnić system odprowadzenia wód opadowych w kolejnych dzielnicach Katowic, ale także ograniczyć ryzyko lokalnych podtopień. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie na antenie na 99.1. Zaczynamy.
3: SK Śląsk.
4: Sosnowiec przeciera szlaki. Na stadionie piłkarskim ArcelorMittal Park, podobnie jak na topowych stadionach Europy, pojawi się pierwsza w Polsce murawa hybrydowa. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
5: Konrad Klecha, project manager projektu FIFA Under 20 Women's World Cup Polska 2026.
1: Skąd pomysł, żeby taka murawa tutaj w Sosnowcu zaistniała?
5: Przede wszystkim to długi proces, który

0: doprowadził do tego, że Sosnowiec otrzymał prawo do tego, żeby być gospodarzem turnieju, a następnie, aby umiejscowiono mecze aż dwóch grup tutaj właśnie na tym stadionie. I FIFA, mając doświadczenia z poprzednich turniejów, gdzie organizowała je na całym świecie, wie, że warunki pogodowe mogą być różne w czasie turnieju. Meczów będzie 16, w bardzo krótkim czasie, to będzie zaledwie 3 tygodnie, więc w takich wypadkach zawsze wzmacnia murawy systemem hybrydowym i gdy podjęto już tą decyzję, podjęto rozmowy z stadionem Sosnowcem, zakończyły się one sukcesem i dzięki temu rozpoczęła się ta instalacja tutaj w Sosnowcu. Dzięki temu w Sosnowcu będziemy mieli dwie grupy, runda 16 i ćwierćfinał jako mecze tego turnieju. Jest to pierwsza w Polsce, ale na świecie jest to technologia już od dawna stosowana, po prostu do nas dociera dopiero z lekkim opóźnieniem.
1: Co ważne, po zakończeniu mistrzostw ta murawa stąd nie zniknie, ona tu zostanie.
0: Oczywiście, że tak. Zadaniem jest, aby w ramach projektu FIFA Legacy, czyli pozostawienia po turnieju różnego rodzaju postępu, rozwoju na infrastrukturze stadionowej, żeby ta murawa, tak jak wspomniałem wcześniej, służyła wiele lat klubom tutaj w Sosnowcu.
2: Karina Skowronek, prezes zarządu Zagłębiowski Park Sportowy, operator stadionu ArcelorMittal Park w Sosnowcu.
1: Sosnowiecki stadion znajdzie się w gronie tych elitarnych stadionów z nietypową murawą.
2: Tak, jesteśmy bardzo dumni, poruszeni i szczęśliwi z tego faktu, że wchodzimy na jeszcze wyższy poziom rozwoju technologicznego, że będziemy areną porównywalną do tych wielkich, do Barcelony, do Chelsea, do Juventusu. Oczywiście nie tak wielcy w zakresie ilości siedzisk, natomiast tak samo wielcy w zakresie jakości murawy, którą będziemy mieć, czyli najważniejszego elementu stadionu, jego serca. Do murawy naturalnej zostaną wszczepione, już zostały praktycznie, bo jesteśmy na ukończeniu, wszczepiane włókna syntetyczne, pionowy sposób, które wzmacniają ją co 2 cm poprzez kępki składające się z 6 pojedynczych włókien. To sprawia, że ta murawa będzie bardziej stabilna, będzie mniej podatna na zrywanie, będzie łatwiej prowadziła się po niej piłka, ponieważ będzie jeszcze bardziej prosta w takim zwykłym rozumieniu. Jednocześnie będzie pozwalała nam na lepszą pielęgnację, krótszy proces pielęgnacji i zwiększenie ilości wydarzeń sportowych. Z murawy naturalnej przechodzimy na hybrydową, czyli nie wprowadzamy murawy sztucznej, ale hybrydę. W dalszym ciągu będzie dominowała murawa naturalna, ale wzmocniona poprzez włókna sztuczne.
1: Co to oznacza dla stadionu, jeśli chodzi o przyszłość? Czy tu dzięki temu będziecie mogli inne imprezy organizować, bardziej prestiżowe?
2: No, patrząc z perspektywy tego, że to już organizujemy Mistrzostwa Świata z największą ilością meczy, bo tak już dzisiaj powiedział podczas konferencji, choć jeszcze nie zdradził szczegółów przedstawiciel PZPN-u, pan Konrad Klecha, faktycznie będzie to powodowało, że będziemy w kręgu zainteresowania najwyższej rangi imprez krajowych. FIFA Legacy, czyli FIFA Dziedzictwo. FIFA, która w zamian za to, że realizuje u nas tą topową imprezę Mistrzostw Świata Kobiet, pozostawia nam dobro, aktywo w postaci właśnie inwestycji w murawę. Inwestycji, na którą nie wiem, czy nas byłoby stać, a tak mamy ją całkowicie za darmo.
3: Dariusz Kozielski, opiekun murawy na Sosnowcu, na stadionie.
1: Co się dla pana zmieni? Jak ta opieka nad tą murawą będzie wyglądała w tej chwili?
3: Z takich zadań nowych całkowicie, których się jeszcze do tej pory w kraju nie robi i nie robiło, to jest po prostu coroczne frezowanie tej zielonej, naturalnej trawy. Raz w roku po sezonie piłkarskim to się frezuje, że zostanie goła ziemia i tylko te włókna i wsiewa się nową trawę. Tutaj chodzi o wysokość, żeby zawsze te 2 cm włókna wystawało ponad ziemię, żeby ona nie była odkryta cały czas, żeby pomagała naturalnej trawie w zasadzie w utrzymaniu tej stabilności dla piłkarzy i przede wszystkim w utrzymaniu takiej samej murawy przez kolejne 12 miesięcy. A dla nas opieka to jest w zasadzie w 100% tak jak była z trawą naturalną, czyli codzienne koszenie, nawożenie, podlewanie. Tu się nic nie zmienia, poza tym, że po prostu największą korzyść z tego mają piłkarze, użytkownicy, bo oni mają po prostu murawę zdecydowanie bardziej powtarzalną, zdecydowanie szybszą, to co dzisiaj cały świat piłkarski oczekuje, że piłka jest szybka, my to próbujemy w Polsce nadrabiać laniem wody, a to świat już niestety poszedł trochę do przodu i te murawy na tych najlepszych arenach są po prostu wstrzykiwaną właśnie taką technologią jak tutaj i to jest to, co najlepsze też jest dzisiaj.
1: A jak to wyglądało do tej pory po meczu?
3: Zawsze po każdym meczu jest zniszczenie, tak patrząc od praktycznej strony, to my musimy taką murawę po meczu zawsze wyczyścić, że musimy fachowo, to się mówi, poodkurzać kosiarkami ręcznymi, rotacyjnymi, dopiero jest później następnego dnia koszenie. Tutaj powinno być na takiej murawie zdecydowanie mniej tych ubytków, takich wyrwania trawy, dziur, bo te właśnie włókna mają wspomóc tą naturalną trawę tym, że będzie po prostu trudniej zrobić tą

0: dziurę po ślizgu piłkarskim, czy szczególnie musimy jednak patrzeć na klimat, jaki mamy w Polsce, kiedy mamy jednak ta jesień, zima, która nie umie się skończyć, bo maj, a jeszcze 3 dni temu były mrozy w nocy, a dzisiaj mamy, można powiedzieć, pełnię lata, więc to dla nas jest jeszcze tym bardziej uciążliwe to, że ten okres wegetacyjny jednak jest krótszy jak po drugiej stronie Odry. W styczniu już robiliśmy tutaj próbę właśnie na tym i mieliśmy się czas, że tak powiem, przygotować. Mieliśmy czas popatrzeć, jak to jest na tych stadionach, którzy się opiekują takimi murawami, także jesteśmy praktycznie na dzisiejsze wyposażeni, przygotowani do tego, że już dzisiaj po prostu ciutkie inne kosiarki będą wjeżdżać do koszenia murawy, żeby przygotować na sobotnie, niedzielne dwa mecze, bo akurat i sobota i niedziela mamy mecz.
1: Ale ta kosiarka też na odpowiednią wysokość będzie kosić, tak, żeby tego włókna sztucznego nie uszkodzić.
0: Tak jest, ale to zawsze kosiliśmy na 2 cm, włókno jest właśnie na 2 cm, także one nie może ulec uszkodzeniu, bo jego w zasadzie to największa pomoc jest taka, że on wspomaga tą naturalną trawę, więc tu dla nas pod tym kątem się nic nie zmieni, poza tym, że muszą być ciutka inne bałki w kosiarkach, ciutka inne kosiarki, ale no, ewoluowaliśmy do przodu. Patrząc na praktykę świata, gdzie są poinstalowane, to w zasadzie to, co powiedziałem na wstępie. Po sezonie musi zostać ta część trawy zielonej sfrezowana, tak powiem, odkurzone znowu do 2 cm i zasiana nowa murawa i ten zabieg, musimy mieć taką przerwę technologiczną latem, zawsze 6-8 tygodni. No i teoretycznie, tak jak gwarantuje nam tutaj firma, która to robiła, no to myślę, że spokojnie 8-10 lat jest gwarancji, a myślę, że zostanie z nami jeszcze dłużej.
2: Rafał Abel, Sea Speeches. Mamy dwa odgłosy. Jeden to jest odgłos maszyny, a drugi to jest odgłos lasera, który kontroluje maszynę co do milimetra. To jeśli chodzi o precyzję, bo maszyna, tak jak mówię, jest sterowana laserowo, bo no, precyzja tutaj jest najważniejsza, naprawdę. Tu jest, musi wszystko wszyknięte co do milimetra.
1: Jak ta technologia wygląda? O co w niej chodzi?
2: Technologia to jest tak zwane wszywanie włókien sztucznych w murawy naturalne, które robimy od głębokości, powiedzmy, 45 mm do 180 mm w rozstawach 2 na 2 cm, 2 na 1 cm, 2 na 1,5 cm, więc jesteśmy bardzo elastyczni, jeśli o to chodzi. Możemy też zwiększyć na przykład lub zmniejszyć ilość włókien w pęczku, bo może być to 8 listków w pęczku. My robimy tutaj w najwyższym standardzie, takim, który na przykład właśnie jest robiony na Barcelonie, na stadionie, na San Siro. Bo takie są po prostu wymogi FIFA i to bardzo był taki duży nacisk, żeby było tutaj jak najlepiej.
1: Jeśli chodzi o zalety tego systemu.
2: Zalet jest sporo, ja może je podzielę, bo pierwsza zaleta to, powiedzmy, zaleta dla zawodników, czyli przede wszystkim płyta jest bardzo przewidywalna, bardzo szybka, co jest też dosyć istotne. Nie wyrywa się pod butami, zawodnicy odnoszą mniej kontuzji, bo ona jest bardzo stabilna. Kolejny aspekt to telewizja. Te murawy w telewizji są zielone, co jest też coraz większym naciskiem w Polsce, bo nie ukrywajmy, od początku roku te murawy wyglądały różnie. A ten system daje to, że one będą wyglądać po prostu na zielone. Zawsze będzie ta zielona poświata, bo jest zielone włókno. Kolejny aspekt na plus to jest wzmocnienie podłoża. Podłoże jest bardzo stabilne, korzenie mogą się bardzo łatwo rozrastać, pobierać dużo łatwiej składniki, wymiana gazowa jest dużo łatwiejsza. No i też bardzo istotny aspekt to groundsmeni, czyli ludzie, którzy się tym zajmują. No będą mieć po prostu łatwiej. Jest mniej naprawek po meczach, po treningach, więc aspektów takich na plus jest sporo. Trzeba sobie uświadomić, że Orlik to jest jednak 100% sztucznej trawy, która jest bardzo twarda, dosyć śliska i powoduje kontuzję. Niestety, kontuzje, otarcia, tutaj tych włókien jest 5%, a zmienia to totalnie wszystko, naprawdę. Te 5% to jest totalny game changer i zawodnicy na pewno będą to sobie tutaj chwalić i trenerzy. Koszty rozpinają się pomiędzy 1 000 000 a 1 200 000 zł netto, w zależności od głębokości. Ja już nie pamiętam z głowy, jaka tutaj dokładnie była cena, bo to były, wiadomo, negocjacje z FIFA, ale to jest właśnie koszt pomiędzy 1 000 000 a 1 200 000 netto. Jesteśmy w stanie zrobić taką instalację w 5 dni.
3: 30 niepełnosprawnych uczniów z zespołu szkół specjalnych nr 4 zdobyło szczyty Beskidu Śląskiego. Było to możliwe dzięki wolontariuszom z Fundacji Szerpowie Nadziei, którzy pomogli dzieciom z niepełnosprawnościami ruchowymi i intelektualnymi wejść na górę. Materiał Kasi Ziłkowskiej.
4: Kasia Hutyra, nauczyciele w zespole szkół specjalnych nr 4.
1: Umożliwiacie dzieciom niepełnosprawnym coś, co dla nich, można by było pomyśleć, jest niemożliwe. Wejście w górę, tak?
4: Tak. Zebrałam ekipę wolontariuszy z Fundacji Szerpowie Nadziei i kolegów z Koła Przewodników Beskidzkich z Katowic i daliśmy się właśnie z takimi ekipami góry. Oni pomogli mi jakby w organizacji całej tej imprezy.
1: Ile dzieciaków wzięło udział w tej wyprawie?
4: 30 osób z zespołu szkół specjalnych plus jeszcze osoby z mieszkań chronionych.
1: Z jakimi niepełnosprawnościami dzieciaki?
4: Z niepełnosprawnościami ruchowymi, intelektualnymi.

0: osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
1: Bez tej waszej pomocy ta ich wyprawa nie byłaby możliwa, tak? Bo no generalnie to nie jest proste pójść w góry z dzieckiem, które jest niepełnosprawne.
0: No tak, był potrzebny specjalistyczny sprzęt, taki jak na przykład koźliki i dwie osoby właśnie korzystały z tych koźlików. Do tych koźlików byli potrzebni wolontariusze, którzy właśnie tam nieśli.
1: Bo to były osoby też na wózkach inwalidzkich, tak?
0: Dwie osoby właśnie były z niepełnosprawnością ruchową i potrzebowały tych koźlików, czyli takich specjalistycznych wózków. I jeszcze dwie osoby korzystały z takich nosideł też specjalistycznych, żeby właśnie móc pokonać taki długi dystans, bo to było 14 kilometrów, więc no nie wszyscy byli w stanie przejść taki długi dystans.
1: A ilu tych wolontariuszy było?
0: W sumie około też 30 wolontariuszy plus 15 nauczycieli, więc spora ekipa.
1: Ci wolontariusze, oni mają wprawę w tym, prawda, żeby umożliwiać takim dzieciakom wyprawy górskie?
0: Tak, z racji tego, że też jestem wolontariuszem, to biorę udział w takich akcjach, które są organizowane w Tatrach głównie i tam właśnie się odbywają takie główne eventy, tak zwane skarby. Są rekrutowani z całej Polski i biorą udział właśnie w takich akcjach.
1: Najpierw skupmy się na tych szczegółach takich technicznych. Długo trzeba się przygotowywać do takiej wyprawy z taką grupą dzieciaków?
0: No ja zaczęłam już planowanie w listopadzie, od zebrania ekipy. Do lutego też były zgłoszenia uczniów. Każdy właśnie musiał określić swoje potrzeby, trzeba było załatwić sprzęt, no też odbyć spotkania, żeby właśnie trochę opowiedzieć o osobach, które biorą udział w tej akcji, więc też każdy się musiał przygotować, z kim będzie miał do czynienia, w jaki sposób może pomóc, więc w sumie tak pół roku trwały przygotowania.
1: Bo co, każde dziecko z inną niepełnosprawnością, to też trzeba było mieć na względzie, w jaki sposób na przykład tę wyprawę będzie odbierać, tak?
0: No tak, każdy miał inne potrzeby na tej wyprawie, jedni potrzebowali po prostu takiego towarzyszenia i motywacji. Inni potrzebowali wsparcia w postaci właśnie chwycenia za rękę czy podparcia się o wolontariusza, a jeszcze inni właśnie pomocy z wykorzystaniem tego nosidła albo koźlika.
1: Ile trwała ta wyprawa?
0: Cały dzień nam to zajęło. Wyjechaliśmy o 7:30 z Sosnowca i wróciliśmy o 20:00, więc cały dzień uczestniczyliśmy w tej wyprawie.
1: Tu mówimy o tych szczegółach technicznych, teraz porozmawiajmy o tych wrażeniach już na miejscu. Co widzieliście w oczach tych dzieci? Co one wam mówiły?
0: No przede wszystkim tak mnie urzekło u osób ze spektrum autyzmu, którzy na co dzień, jak ich obserwuję, to mają różne trudności, różne zachowania trudne, a tam właśnie w górach widziałam taką radość i wręcz śmiali się i z taką lekkością szli pod tą górę pierwszy raz w ogóle, więc pięknie było obserwować ich reakcje na naturę, na góry i też zobaczyć to, jak sobie lekko poradzili z taką długą trasą i z wymagającym terenem górskim.
1: Dzieciaki z niepełnosprawnościami ruchowymi, one pewnie też nie sądziły, że będzie im dane chodzić po górach.
0: No tak, no też niektórzy nie mieli w ogóle okazji zobaczyć takich widoków, takich przestrzeni, no też z racji tych widoków wybrałam Skrzyczne, bo tam idzie się grzbietami, więc bez lasu, więc jest możliwość oglądania pięknych krajobrazów, więc też na tym mi zależało, żeby mogli zobaczyć takie piękne górskie przestrzenie.
1: To piękna akcja, tak? Pokazująca, że nie ma barier, nie ma przeciwwskazań do tego, że każdy może robić to, co chce, tak? Nawet pójść w góry.
0: Tak, to właśnie było celem tej wyprawy, żeby każdy mógł doświadczyć przygody górskiej, żeby mógł pokonać swoje jakieś bariery i żebyśmy też mogli przełamać stereotypy, że osoby z niepełnosprawnością właśnie czegoś nie mogą, bo mogą bardzo wiele.
1: Każdy z nich swój szczyt osiągnął tego dnia.
0: Tak, niektórzy udali się w kierunku Klimczoka i z tego co wiem, to zdobyli Szyndzielnie, a nasze ekipy, które się właśnie udały na Skrzyczny, no to wszystkim się udało zdobyć szczyt, więc wielki sukces.
1: Rozmawialiście już po powrocie. Te dzieciaki, jak one były szczęśliwe? Co one czuły?
0: Tak, uczniowie co chwilę mnie do dziś zaczepiają i właśnie pytają się mnie, czy bolą mnie nogi. Z uśmiechem na twarzy właśnie opowiadają o swoich przeżyciach, a rodzice też do mnie pisali po akcji, że są chętni na kolejne akcje, że też się nie spodziewali reakcji swoich dzieci i cieszą się, bo mają towarzyszy górskich, no do końca swoich dni. Tam właśnie wypowiedź jednej mamy, że nie spodziewała się, że znajdzie swojego towarzysza, z którym będzie mogła chodzić po górach.
1: Właśnie, bo to oprócz tego, że to pokazało, że dla tych dzieci to nie jest problem, to chyba rodzicom to też pokazało, że być może oni nie do końca

0: też są w stanie po górach chodzić.
1: No tak, bo od początku jakby mówiłam, że w każdej chwili się można zawrócić, a mimo wszystko właśnie wszystkim się udało zdobyć szczyt, więc ci rodzice też byli bardzo podbudowani i pełni podziwu dla swoich dzieci.
2: Iwona Durek, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 Sosnowiec.
0: Jak to są ważne inicjatywy? Co one pokazują? Co one dają dzieciakom?
2: To ludzie tworzą szkołę. Szkoła to nie jest przestrzeń zamknięta murami, to jest energia, która buzuje w nas i która powoduje, że dzieciom chce się przychodzić do szkoły, że dzieci wchodzą do nas z uśmiechem i że mają radość z tego, że są uczniami naszej szkoły, a dzieje się to wszystko za sprawą niesamowitych i niezwykłych nauczycieli. Pani Kasia Chutyra należy właśnie do takiej grupy niesamowicie operatywnej, niesamowicie otwartej, z przepięknymi pomysłami i przecudnymi inicjatywami, bo oprócz tego, że zorganizowała i przeprowadziła tą ostatnią akcję wraz z Szerpami Nadziei i Przewodnikami Beskidzkimi, to również działa w Zespole Przystań. Śpiewa, gra, tworzy. To jest kreator, to jest po prostu kreator, ja twierdzę, że światła, muzyki i dźwięku, bo wszystko to, co tworzą, przenosi się później na dzieci. Dlatego dzieci idą za nią w sposób niesamowicie piękny, w sposób naturalny. Dlatego jak przyszło do konstruowania grupy, to nie było wątpliwości, że grupa będzie cała i będzie kompletna, bo wszyscy wierzą pani Kasi i lgną do niej jak do miodu, bo naprawdę energia dziewczyny jest przecudna.
0: Co ta wyprawa pokazała? Pokazała, że dzieciaki niepełnosprawne mogą wszystko?
2: Tak, zgadza się, że my się niczym nie różnimy od ludzi, którzy mają wszystkie możliwości, a rzadko z nich korzystają. Pokazała ta wyprawa, że wyjście poza obręb miasta jest możliwe, ale w grupie jest zawsze raźniej, bo grupa się podpiera, bo jest ramię tego wolontariusza, nauczyciela, który jest blisko. No, Kasia podkreślała, jak ogromna organizacja, to jest pół roku pracy, więc zorganizować finanse, zorganizować ludzi, przygotować wszystko w sposób tak perfekcyjny, żeby to zakliknęło i żeby to działało pięknie, to jest naprawdę ogromny, ogromny wkład pracy w to, ale wykonalny, jak widać. Natomiast daje możliwość dzieciakom i młodzieży, bo też dorośli, absolwenci naszej szkoły brali udział w tym wydarzeniu. Jak zwykle współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy pana dyrektora Leszka Falisa jak najbardziej kwitnie. No i daje efekty namacalne, bo dorośli też patrzą w naszą szkołę, czy oni też mogą. No i uśmiechają się, czy oni też mogą, a już nie chodzą do szkoły. Ale to pokazuje, jakie jest zapotrzebowanie na tego typu akcje, inicjatywy i działania. Coś, co przekracza mury szkoły.
0: Tutaj zapytałam się pani o rodziców, bo czasami też rodzice mają jakieś tam w głowie takie blokady. Myślą sobie, że dziecko niepełnosprawne wiele rzeczy nie może, że ta niepełnosprawność ogranicza. Wy pokazujecie, że oczywiście przy większym nakładzie pracy, ale wszystko się da.
2: Przy maksymalnej koncentracji da się. Rozmawiałam po wyprawie zarówno z rodzicami, jak i z babcią jednej uczennicy i ona jasno powiedziała, że bez ręki, którą podali wolontariusze, naprawdę byłoby ciężko, bo dziecko chorowało w trakcie wyprawy, więc nie było to jasne, czy da radę. Natomiast dla mnie szokiem było to, że znalazły się osoby, które wzięły dzieci na plecy i fizycznie je poniosły. Ponieść dorosłą osobę, dorosłe dziecko, to jest naprawdę wyczyn. Ja rozumiem tą sprzeczność dorosłe dziecko, przepraszam, że tak mówię, ale w ten sposób określamy naszych uczniów z niepełnosprawnościami, bo oni mają mentalność dziecka i w tym wszystkim są prości, szczerzy i naprawdę piękni. Natomiast pomocy wymagają i to nie ulega żadnej dyskusji i żadnej kwestii. Więc wzięcie dziecka na plecy i niesienie przez ileś kilometrów na tym specjalnym sprzęcie, o którym odpowiadała pani Kasia, dla mnie jest warte najwyższego szacunku.
0: Co to da tym dzieciom?
2: Och, to jest krok milowy w ich rozwoju. Zobaczenie z góry przestrzeni otwartej. Proszę zobaczyć, co my oglądamy w mieście. Mury, ograniczenia, bariery, co widzimy ze szczytu. Przestrzeń to jest coś niesamowitego. Pokazanie dzieciom i rodzicom otwartej przestrzeni to jest przestrzeń możliwości. To jest dla mnie taki cud.
3: Klasa, skrzyczne. Pani Magda, jak się pani czuje?
4: Doskonale. Jest fantastycznie.
3: To cudownie, pogoda dopisuje. Ruszamy.
5: Powiedz mi, jak ci się idzie?
3: No,
5: dasz radę? No na razie zaczynamy i myślę, że jest super, bo grupa jest przepełniona energią, wszystkim się chce iść, a pogoda jest piękna, więc myślę, że te 13,5 km to pęknie, tak? I będziemy się super bawić, bo na to się zapowiada.
3: Dodajmy, że jesteśmy grupą zieloną, najlepszą,
6: ależ fantastycznie.
7: Pierwsza klasa, muszę
6: powiedzieć. Ostatni wagon. Wyśmienita atmosfera.
3: Adaś, dajesz radę? Dojdziesz na szczyt?
8: Tak!
3: No to super! A ty, Kasia, jak tam?
9: Dobrze.
3: Dobrze? Dajesz

0: radę?
1: Trochę.
0: Jeszcze trochę przed nami. Dasz radę?
1: No muszę.
0: No pewnie. Chłopaki, powiedzcie mi, jak wrażenie po dotarciu na szczyt?
1: Fajnie.
0: Fajnie? No, daliście
1: tylko
0: radę.
1: Tylko na pierogu.
0: Tylko na pierogu?
2: No. I kolana bolą, bo w końcówkę chodziłem tak z kolanami.
0: Ale co, było warto?
2: No.
0: Będziecie chcieli jeszcze wejść na jakiś szczyt?
1: Tak.
0: Spoko?
3: Masz,
0: a jaki to był szczyt?
3: Ma skalę zresztą. Pani ma 9 zdjęcie.
0: A jak się nazywa ta skała?

0: co, było warto?
1: No.
0: Czy dzieci chcieli jeszcze wejść na jakiś szczyt?
1: Tak.
0: Spoko? A jaki to był szczyt?
2: Ma skalę zresztą. Pani ma dziewięć zdjęcie.
0: A jak się nazywa ta skała? Inowska skała.
3: Eska Śląsk.
4: Katowice pozyskały dziesiątki milionów złotych na kolejne inwestycje w infrastrukturę deszczową. To projekt, który pozwala nie tylko usprawnić system odprowadzania wód opadowych w kolejnych dzielnicach Katowic, ale także ograniczyć ryzyko lokalnych podtopień. Mówi Dawid Kwiecień z Katowickiej Agencji Wydawniczej w materiale Oli Grochowskiej.
5: Są to środki w wysokości do 60 milionów złotych i pieniądze, które udało nam się uzyskać już na trzeci etap ważnego projektu, choć może niewidocznego gołym okiem. Będziemy realizować trzeci etap uporządkowania gospodarki wodami opadowymi, czyli po prostu deszczówką. To, co z góry spada, trzeba zagospodarować odpowiednio, zwłaszcza w obliczu coraz częściej występujących takich nagłych zjawisk pogodowych, które mogą prowadzić do powodzi błyskawicznych, do miejscowych wylań. Trzeba tą wodę odpowiednio zagospodarować. I realizujemy już trzecią edycję projektu, która jest zaplanowana aż do końca 2029 roku i ona obejmuje kilka rodzajów działań. Przede wszystkim będziemy budować i modernizować kolejne odcinki kanalizacji deszczowej. Będziemy też budować podziemne zbiorniki retencyjne, czyli specjalne obiekty zakopane pod naszymi chodnikami, ulicami, pod naszymi stopami, czyli niewidoczne dla nas na co dzień, ale dbające o nasze bezpieczeństwo, ponieważ kiedy występują takie nagłe, ulewne deszcze i ta woda, tej wody jest tyle, że może ona przeciążyć system kanalizacyjny, zbiorniki retencyjne pozwalają ją zmagazynować, odciążyć tą sieć kanalizacyjną i zapobiec przekroczeniu poziomu kryzysowego, który groziłby właśnie wylaniem. Co więcej, tą zmagazynowaną wodę w zbiornikach retencyjnych możemy potem wykorzystywać. Możemy wykorzystywać czy to do podlewania zieleni, czy to do czyszczenia ulic i chodników, czy też rozpoczęliśmy w przypadku zbiorników retencyjnych przy ulicy Agnieszki, rozpoczęliśmy współpracę ze strażą pożarną, więc ta woda będzie mogła być wykorzystywana właśnie do działań straży, więc nie dość, że zabezpieczamy miasto przed właśnie nagłymi powodziami, to na dodatek generujemy oszczędności finansowe, bo za tę wodę nie musimy płacić, my ją odpowiednio zagospodarujemy. I wracając do tych rodzajów działań, które będziemy realizować w ramach tego projektu, będziemy też realizować tak zwane działania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury. To są rozwiązania oparte na mechanizmach znanych nam z natury, mechanizmach wykorzystujących wodę i roślinność, a chodzi właśnie w nich o to, żeby tą wodę opadową jak najlepiej zagospodarować, żeby ona nam nie uciekała, ale została maksymalnie wykorzystana i do tego wykorzystujemy na przykład ogrody deszczowe, suche rzeki, czy też skrzynki rozszczelniające, które tą wodę magazynują i potem powoli uwalniają, co też wpływa na przeciwdziałanie choćby suszy. Kilka zadań zostało już zrealizowanych, ponieważ ten projekt my już rozpoczęliśmy przy nim pracę, teraz po prostu uzyskaliśmy na nie dofinansowanie, a zrealizowaliśmy m.in. działania w rejonie ulicy Filarowej, czy też budowę właśnie kanalizacji i wspomnianych zbiorników przy ulicy Agnieszki. Łącznie to jest 15 zadań, jeśli chodzi o całość tego trzeciego etapu. One będą realizowane do końca 2029 roku, a oprócz tych takich twardych prac z kanalizacją też przewidujemy nasadzenia krzewów i drzew, czy też po prostu działania edukacyjne, choćby poprzez spotkania z mieszkańcami, które mają właśnie przedstawić, na czym polega ta retencja i dlaczego ona jest ważna. Biorąc pod uwagę te etapy projektu, które już zrealizowaliśmy, czyli dwa etapy, w ich ramach wybudowaliśmy łącznie 32 zbiorniki retencyjne. Ich łączna pojemność to jest 12 milionów litrów. To jest ogrom wody, za którą właśnie nie musimy płacić, bo spada nam z nieba, ale możemy ją wykorzystywać właśnie do tych celów komunalnych, do straży pożarnej, do podlewania. Możemy po prostu wykorzystać ją do czegoś innego, zamiast wpuszczać ją w kanalizacji do rzek. Teraz też zbiorniki retencyjne powstają. Ich łączna pojemność będzie wynosić 2,5 miliona litrów. Jeśli byśmy to chcieli porównać do czegoś łatwiejszego do wyobrażenia, to jest to takich 60 dużych cystern. Więc ogrom wody, którą wykorzystujemy ponownie. Ze strażakami dopiero zawieramy współpracę w ramach tych ostatnio wybudowanych i odbieranych zbiorników przy ulicy Agnieszki. Natomiast te wcześniejsze zbiorniki, które właśnie są wyposażone w studnie czerpalne, bo nie wszystkie z tych zbiorników są, no to ta woda z nich jest wykorzystywana właśnie do różnych celów, więc już generujemy te możliwości, żeby tę wodę nie tylko magazynować i z opóźnieniem puszczać dalej do systemu kanalizacji deszczowej,

0: ale właśnie, żeby wykorzystywać do innych celów.
1: SK Śląsk.
2: Co prawda majówka ta oficjalna za nami, ale miesiąc maj dopiero na starcie. No i wiadomo, jak majówka, no to i grille. Przygotowaliśmy dla Was specjalny materiał, zresztą sami posłuchajcie. Majówka przede wszystkim kojarzy nam się z grillowaniem, no i nie mogłoby być inaczej, gdyby nie rozmowa z mistrzem grillowania, a ze mną w studiu jest...
3: Andrzej Gibas.
2: No właśnie, porozmawiajmy zatem o tym, co najlepiej na grilla przygotować, żeby było pyszne i żeby było smaczne i żeby w miarę proste też w przygotowaniu.
3: Trudne pytanie, bo musi być pyszne, smaczne i żeby jeszcze było po prostu fun. Myślę, że steki, które coraz bardziej popularne są w Polsce i oczywiście już dawno, dawno temu popularne na całym świecie. Steki, jeżeli steki, to sezonowane, najlepiej 30-40 dni, żeby były skruszone, smaczne. I kwestia, jak steka przygotować. Każdy się boi steka przygotować, a to jest bardzo proste. Jeżeli mamy steka dobrej jakości, który wyciągnęliśmy z lodówki i nabrał temperatury pokojowe około 20 stopni, mamy grilla. Jeżeli nie mamy grilla, to też podam, jak można go przygotować. Najlepszą metodą jest posmarować tego steka olejem, posypać solą, pieprzem i na rozgrzanego grilla, który ma powyżej 250 stopni, metodą 10 and 2, czyli na godzinę 10 kładziemy takiego steka, po 1,5 minuty przekładamy na godzinę 2, obracamy go po następne 1,5 minuty i wracamy po kolejne 1,5 minuty na godzinę 10 i łącznie 6 minut, to jest taki stopień plus minus medium. Natomiast jeżeli mamy termometr, to możemy ten stopień wysmażania sobie regulować i na przykład na takim medium steka, którego chcemy średnio wysmażonego, mając 53 stopnie wewnątrz mięsie, na najgrubszym miejscu, to wyciągamy tego steka na zewnątrz, który musi odpocząć, żeby włókna się zluzowały, te osocze, wszystko, żeby chłonęło, bo my chcemy, żeby stek był soczysty, a nie wszystko wypłynęło na talerz. Czyli po odpoczynku takim 2-3 minutowym, gdzie stek jeszcze te 2, 3, nawet czasami 4 stopnie pójdzie do góry, odpoczął, tniemy szlajsy pod skosem nożem, takim 45 stopni, żeby te włókna mięsa jeszcze skrócić, żeby bardziej się w ustach rozpuszczały. Po pocięciu dosypujemy lekko soli, pieprzu, czyli minimalizacja przypraw. Dobry produkt, mięso sezonowane. Ja uwielbiam amerykańską wołowinę Black Angus rasy, najbardziej popularne, bo dla mnie jest bardzo smaczna. Można też z polskich hodowli, też są dobre z młodych jałówek steki, czy żebereczka do przygotowania. I minimalizacja przypraw, sól, pieprz, dobry grill, dobre mięso, lekkie umiejętności, mając termometr, rewelacja. Natomiast co zrobić, jak nie mamy grilla? Nic straconego. Patelnia żeliwna. Rozgrzewamy patelnię żeliwną i na patelni żeliwnej, nie smarując tłuszczem, bo mamy już steka posmarowanego, posypanego solą przed grillowaniem, także ja obalam ten mit, że nie solimy mięsa. Solimy mięso bezpośrednio przed grillowaniem, bo nam piękna glazura się zrobi przez sól, wyciągamy cukry i piękna karmelizacja, glazura na tym steku nam będzie. I na patelni tą samą metodą, ten and tu robimy, odkładamy na odpoczynek. Jeżeli mamy jakoś naprawdę grubego tego steka, z kością tego steka, możemy zrobić na takiej zasadzie, że możemy piekarnik rozgrzać i posmarowanego olejem, posypane solem, wkładamy do piekarnika w niskiej temperaturze, w termoobiegiem 120 stopni i kiedy mięso dojdzie do temperatury 49 stopni w środku, wyciągamy tego steka i na maksa rzucamy, czy to będzie płyta żeliwna, czy to będzie plansza, czy patelnia, czy grill, karmelizujemy go, ale już tu będzie krócej, bo już mamy go wygrzanego, po 45 sekund metodą ten and two, ta metoda gwarantuje nam 100% sukces. Jest to metoda odwrócona. Reverse sear. Od 6 lat temu ją wprowadziłem po szkoleniach z Kanady i jest to jedna z najbardziej popularnych i gwarantująca powtarzalność przygotowania najlepiej steka. Także polecam. 100% gwarancji, goście będą zaskoczeni.
2: Jest pan mistrzem grillowania, zatem ja chciałabym zapytać się o to, z czym na ścieżce swojej kariery spotkał się pan najczęściej, jeżeli chodzi o takie propozycje do grilla, albo co ludzie po prostu najczęściej chcą wrzucać na tego grilla i zajadać się tym przysmakiem.
3: Czyli tak, najczęściej Polak to chce rzucać krupnioki, karkówkę i kiełbasę. Natomiast kupowanie nawet grilla dla robienia samej kiełbasy, to tak, nie ma sensu. Ognisko jest najlepsze dla zrobienia kiełbasy. Ale warzywa coraz bardziej popularne i oczekujące. Karmelizowane warzywa w wysokiej temperaturze. Owoce morza, krewetki fantastycznie wychodzą. Jagnięcina, cąber jagnięcy mega kozacko wychodzi na grillu, gdzie te ruszta żeliwne, dużą temperaturę, szybka karmelizacja, bardzo soczystość daje. I kwestia wykorzystania desek cedrowych do pośredniego grillowania, gdzie łososia dajemy na desce cedrowej i deska, która się przypala, wydaje ten aromat fantastyczny, nam po prostu ta łosoś wychodzi. Następna sprawa, ten pulled pork, szarpana wieprzowina, czyli duże kawałki mięsa, które posypujemy, rapujemy i wrzucamy w niskiej temperaturze na grilla, gdzie 10, 12, 14,

godzin jest i te tłuszcze karkówki, łopatki, te takie żyłki, które mówią, że to jest niedobre, to trzeba powycinać. Przy niskiej temperaturze low and slow, przy 120 stopni, powoduje to, że to wszystko się rozpuszcza i potrawa jest bardzo soczysta, bardzo intensywna. Do grilla gazowego tak samo możemy dać drzemki, kawałki drewna, gdzie tam aromat tego barbecue nam da. Żebereczka, coraz bardziej popularne wieprzowe, które się robi metodą 3-2-1. Też można to zewnątrz wygooglować, czy na YouTube zobaczyć, co to tam metoda znaczy. Także coraz więcej potraw. Pizza coraz bardziej szybko można przygotować, bo zdecydowanie lepiej wychodzi nam niż w piekarniku, a nie każdy ma piec do pizzy. Także grill naprawdę to jest gotowanie, smażenie, pieczenie, łącznie z deserami brownie, które dość często robimy na warsztatach. Czy ananasy grillowane i fundy w czekoladzie, czy z cynamonem i z cukrem i whisky polewane. Także możliwości zaskoczenia i wspólnie spędzenia czasu przy grillowaniu, bo to nie tylko jest jedzenie, to jest taki fun wspólnie spędzać z rodziną, z przyjaciółmi, znajomymi. Bawić się przy grillu. Nie, że my się tu bawimy czy jemy, a druga osoba jest w kuchni, coś nam przygotuje do jedzenia. Nie. Wszyscy wspólnie przygotowują ten posiłek na grillu, gotując, piecąc, smażąc. Także nie ma ograniczeń, tylko fantazja nas ogranicza.

0: zrobić na ognisku, nie na grillu? Dlaczego? Tak mnie to zaciekawiło, że cały czas w głowie sobie trzymałam to pytanie, mówię, o, trzeba zadać właśnie, dlaczego lepiej ognisko, a nie grill?
1: Ogień, każdy ma ten powrót do ognia, do tej natury i przy ogniu rzeczywiście jest ten fan taki wspólnego ogniska z dzieciństwa, tak ja pamiętam kiełbasę, jabłko na ognisku, czy ziemniaki i to jest, mi tak wraca, że ten produkt u mnie jest zarezerwowany najczęściej, że ja go robię na ognisku, bo lepiej taki klimat po prostu się czuje, tak okopcony tym dymkiem. Oczywiście w niektórych grillach też można palić dodatkowo drzewem, czy grille ceramiczne węglowe, czy można po prostu rozpalić ognisko też, czy paleniska. Jest to taki powrót do natury, do jaskinowca po prostu.
0: Mm-hmm. No i też fajny, tak jak pan powiedział, klimat takiego palenia ogniska i palenia na nim właśnie kiełbasek, smażenia. Ja chciałam jeszcze dopytać, załóżmy, że jesteśmy po prostu na takim normalnym grillu, nie jakimś wyszukanym, nie jakoś nie wiadomo jak nowoczesnym i mamy do wykorzystania pewien sprzęt do grillowania. No i właśnie, jak taki sprzęt do grilla podczas majówki, czy nie tylko, czy podczas letnich dni, kiedy zazwyczaj właśnie grillujemy w swoich ogródkach, czy na tarasach, przygotować? Co powinniśmy zrobić? Czy faktycznie używać drewna, czy podpałka? Jak to wygląda? Czasami są nawet takie podpałki. Wpłynie to dobra rzecz, czy kiepska?
1: Ja jestem za tym, żeby zdrowo grillować. Nieważne, jaki sprzęt mamy, czy grill węglowy, czy grill gazowy, czy palenisko mamy. Przede wszystkim trzeba nie używać podpałek. Najlepiej automatycznie, raczej użyć troszkę tektury lub zapalarkę gazową, czy elektryczną i rozpalić ten węgiel, czy brykiet. Ma to się wypalić bez żadnych dodatków do rozdmuchania tego ognia. I najważniejsze, jeżeli tego grilla rozpalimy, on się już ten 10-15 minut pali, to dalej nie wrzucamy od razu tych kiełbas, mięsa. Musi się ten częściowo ten węgiel wypalić. Musimy te ruszta wyczyścić szczotką, żeby ten brud poprzedniego grillowania to wszystko odeszło. Zrobić sobie strefę grzewczą, że ten żar tego węgla przykładowo rozsypać na połowę grilla, na drugą połowę grilla grillujemy. Żeby ten tłuszcz, te soki, te aromaty, to wszystko, co po prostu kapie, żeby nie spadało do tego spalania i nie wracał nam z powrotem okopconego, przypalonego takiego mięsa, bo to nie jest do końca zdrowe dla żołądka. Ja wiem, jak ktoś to raz, dwa razy w roku grilluje, nie ma problemu. Ja natomiast 200-300 razy w skali roku grilluję i szanuję sobie żołądek, a po drugie ja chcę smak grillowania, a nie spalenia czy okopcenia mieć. Także to jest 3-4 ruszta, wypalony węgiel drzewny, dobrej jakości węgiel drzewny, strefy grzewcze zachować i mięso, temperatura pokojowa i grillujemy. Najlepiej termometr, nawet jakiś tani termometr sobie wyposażyć, jeżeli mamy grubsze kawałki mięsa, żeby wbić, żeby ten stopień wysmażania wiedzieć, jaki mamy tego steka, czy karkówka już doszła, czy kurczak ma te 74 stopnie, żeby czasem samon na linię dostać. I najważniejsza rzecz, nie używamy żadnych tacek folii aluminiowej. Szanujmy sobie zdrowie, tam są wysokie temperatury, szkodliwe substancje się wytwarzają, my chcemy mieć grillowanie, karmelizację od ruszta stalowego, żeliwnego, żeby ten smak prawdziwy był.
0: No właśnie, czyli w takim układzie nie używamy takich tacek, a często u nas w Polsce ludzie te tacki sobie podkładają pod mięso i to dopiero dają na ruszta, prawda? Tak się zazwyczaj zdarza.
1: Dokładnie, bardziej robią smażenie niż grillowanie, natomiast jeżeli my potrzebujemy kwestie jakieś tam tacki, jakichś powodów, mamy słabe ruszta, duże odległości między jednym a drugim rusztem, albo te ruszta są już skorodowane, zniszczone, naprawdę możemy sobie kupić płytę żelazną, możemy sobie brytwane ze stali nierdzennej wielokrotnego użytku kupić z otworami, żeby ten dymek wszystko nam przechodzi, żeby to nie maczało się w tym tłuszczu. Także naprawdę szanujmy środowisko, róbmy to ekologiczne, polskie dla przyszłych naszych pokoleń. Tacki aluminiowe, które są jednorazowe, zabrudzają, szkodliwe dla zdrowia, są podczas wysokich temperatur grillowania. Usuwamy to. Okej, okay, powiecie mi, dlaczego, jak mam krupniok zrobić bez folii aluminiowej? Tak, da się, kochani, zrobić. Bierzemy papier do pieczenia, czy papier barbecue robimy, jeszcze nie mamy planszy, czy płyty żeliwnej. Zawijamy. Ktoś powie, papier do pieczenia się rozwija. Nie ma problemu, zszywaczem z jednej, z drugiej strony możemy zszyć. Jeszcze ten krupniok możemy nadzieć kapustą kiszoną boczkiem i w niskiej temperaturze, bo to jest potrawa, która wystarczająco 120-140 stopni, dłuższy czas. Wspólnie spędzamy czas, nie staramy się bardzo szybko przygotować grilla w 50 minut. To potrzebuje troszkę czasu. Uwierzcie mi, że przygotowanie grilla 30 minut to jest krótko. To nie jest, że po prostu, że to bardzo długo trwa. W porównaniu do barbecue, gdzie przygotowanie grilla i przygotowanie potrawy, żeby ona gotowa była, trwa 8, 10, 12, a niekiedy 16 godzin, jak brisket.
0: Jeszcze chciałam się zapytać o dodatki do grilla, bo cały czas tutaj mówimy o porządnej podstawie, czyli mięsie, no nie ma co się oszukiwać, mięso to podstawa grilla. No i właśnie, jakie dodatki możemy do grilla wykorzystywać? Chodzi mi też na przykład o

0: Sosy. Co, kupujemy sosy w sklepach, czy robimy samemu jakieś cacyki?
1: Kwestia tak, ja staram się nie kupować, oczywiście jak sosy barbecue, można kupić, czy jakieś tam jalapeno, papryczki, okej, są dobre, natomiast sprawdzajmy skład, jaki tego jest. Natomiast jeżeli mamy dobry produkt, dobrze karkówkę zamarynowaną, czy kurczaka, jakieś drobiowe mięso, to ja myślę, że naprawdę nie możemy przesadzać z ilością sosów, bo smaku tego mięsa nie będziemy czuć. Ja wiem, że na przykład fajnie sos curry jest na przykład do ziemniaczka, czy cacyki rewelacyjne, ja lubię cacyki w ogóle, czy na mizerię, jeśli ktoś nie lubi czosnku. Możliwości są duże zrobienia, czy jakieś colesław, prostej, łatwej, zdrowej sałatki do mięsa, ale nie zabijajmy bardzo dużą ilością sosów, żeby my to mięso po prostu czuli. Kupmy lepszej jakości mięso, nie naszczypnięte, kupmy lepszej jakości kiełbasę, czy steka sezonowanego, który to jest najlepsza przyprawa. Sezonowanie i karmelizacja, sól, resztę to już po prostu zbędne dodatki są.
0: No i jeszcze chciałam wrócić do tej tematyki czyszczenia grilla, bo wiele razy podkreślał pan, że to jest mega, mega ważna sprawa.
1: Dokładnie. Kwestia, my Polacy staramy się upornie nie czyścić grilli i grillujemy cały rok na tym samym grillu. Ja za każdym razem po grillowaniu grilla na 50%, jeśli to jest grill gazowy, na 50% ustawiam pokrętła i wypalam tego grilla przez 10-15 minut i potem traktuję go szczotką ze stali nierdzewnej, czyszcząc wszystkie resztki jedzenia, które zostały, spaliły się. Wyłączając grill, ja go jeszcze dodatkowo czyszczę olejem, ręcznik papierowy składając na 4 kawałki, olejem przecieram, smaruję, konserwuję ruszta, a jeszcze te resztki brudu ściągam. Czy to będzie rusz stalowy, czy żeliwny, warto to po prostu zrobić. Potrawa się nie przylepia do rusztu, mamy czyste ruszta, nie czujemy potraw z poprzedniego dnia.
0: A co z tym popiołem, który często zostaje pod rusztem, nie? Na przykład z drewna, czy z tektury?
1: Obowiązkowo musi być wysypany, tacka na tuż musi być wylana.
0: Jakieś popisowe pana danie, które polecałby pan zrobić w tym roku na grilla?
1: Mam popisowe danie, natomiast ono jest dość trudne i tu trzeba troszkę umiejętności mieć. Ja fantastycznie to uwielbiam, moja małżonka, rodzina, wszyscy znajomi. Są to low and slow żeberka z młodych jałówek, które ja dzień wcześniej, używając enzymów z ananasa, pekluję, marynuję 24 godziny i potem w niskiej temperaturze z dymie bukowym koło 6 godzin trzymie, gdzie dojdzie do temperatury 74-75 stopni, kiedy kolagen się już rozkłada, ja zawijam w papier barbecue i kolejne 3-4 godziny, aż dojdzie do 90 stopni, żeby ta błona z tych żeberek wołowych się rozpuszczała. Wyciągam dopiero z tego urządzenia smokera, ale grilla gazowego, węglowego, nie ma znaczenia, bo na każdym to wszystko idzie, można zrobić. Wkładam do lodówki turystycznej i zostawiam na 2 godziny. Nazywa się taka odwrócona osmoza, żeby to po prostu mięso wystudziło się, żeby ten kolagen, tłuszczyk, ten osocze, wszystko w włóknach zostało i żeby zludowało się. I takie żeberka jak na szlajsytne, naprawdę to jest mistrzostwo świata. Każdemu polecam spróbowanie właśnie żeberek z młodych jałówek, mistrzostwo świata.
0: No, faktycznie można powiedzieć, że to już jest grillowa wyższa szkoła jazdy, tak to kolokwialnie ujmując, ale chciałam się jeszcze zapytać, a co pan sądzi o karkówce, bo karkówka jest takim daniem mięsnym, które no, u nas w Polsce na grillach zazwyczaj króluje.
1: Króluje, bardzo dobra karkówka, mamy polskie świnie, puławska rasa, bardzo dobra, zamarynowane mięso 24 godziny wcześniej, temperatura pokojowa, żeby to mięso było wygrzane, że jak wrzucimy na rozgrzanego grilla, żeby ono się po prostu takie skurczu dużego szoku termicznego nie dostało. I ta metoda, ten entu, co ja wcześniej wspominałem, czyli po półtorej minuty na każdej stronie, obracałem 4 razy i tą karkówkę należy ją odłożyć na rusz górny w strefie chłodniejszej temperatury, należy 3-4 minuty, żeby ona odpoczęła, zluzowało się, żeby spokojnie doszło i to jest fantastyczna karkówka, jeżeli mamy w plastrach. Natomiast jeżeli my chcemy całą taką karkówkę, 2-3 kg zabrać, to udając się do sklepu, poprosimy zawsze najtłuszczejsza, żeby była. Dlaczego najtłuszczejsza? Bo tłuszcz jest przewodnikiem smaku i taką karkówkę, jak mamy ją zapeklowaną dzień wcześniej, rzucamy ją na grilla w niskiej temperaturze 120 stopni i ciągniemy ją aż do 80 stopni. Ona sama się będzie rozpadała, będzie fantastycznie smaczna, ale to jest proces dłuższy czas, bo potrafi 5-6 godzin taką karkóweczkę się robić w niskiej temperaturze.
2: SK Śląsk.
0: No teraz zmieniamy temat. Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbyło się spotkanie konsultacyjne projektu strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2035 roku. Było okazją do dyskusji o najważniejszych kwestiach i wyzwaniach związanych z funkcjonowaniem polskich uczelni na przestrzeni najbliższej dekady. Materiał przygotował Darek Brombosz.
3: Rozpoczynamy konsultację projektu strategii rozwoju szkolnictwa wyższego.

0: na najbliższe 10 lat do 2035 roku. Jest to pierwsze spotkanie konsultacyjne i z tego miejsca bardzo dziękuję panu rektorowi za użyczenie przestrzeni akademickiej do przeprowadzenia tej dyskusji. Mam nadzieję, że będzie to dyskusja bardzo merytoryczna, ponieważ jest to projekt, pierwsze założenie, pierwszy taki dokument, jaki w ogóle powstał dla szkolnictwa wyższego w Polsce. Liczymy na to, że społeczność akademicka będzie chciała z nami dyskutować, a przede wszystkim będzie przesyłała nam pewne informacje dotyczące tego, co należy w tej strategii jeszcze poprawić, co ująć, może brakuje jakichś wskaźników. Jest to strategia, która jest w tej chwili na takim dużym stopniu ogólności, ze względu na to, że nasz system jest systemem bardzo złożonym. Mamy 300 uczelni, 10 tysięcy kierunków kształcenia, 1,5 miliona studentów, prawie 100 tysięcy pracowników naukowych na uczelniach. Dodatkowo nasz system szkolnictwa wyższego to nie tylko kształcenie, ale również prowadzenie badań naukowych i transfer wiedzy do otoczenia społeczno-gospodarczego. Trudno jest więc wykonać duży stopień szczegółowości dla tak bardzo zróżnicowanego środowiska, ale diagnoza stanu obecnego, jaka została wykonana, analiza SWOT, informacje o celach ogólnych i szczegółowych realizacji strategii są na tyle otwarte, że bardzo chętnie dopasujemy się do tego, co zwróci nam środowisko akademickie.
1: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, projekt strategii rozwoju szkolnictwa wyższego powstał jako efekt pracy zespołu, który był powołany w marcu tego roku. Rzeczywiście, tak jak Pani Minister wspomniała, przeprowadziliśmy pogłębioną diagnozę stanu obecnego. Zebraliśmy tak naprawdę wszystkie informacje na temat szkolnictwa wyższego z ostatnich lat. Zapoznaliśmy się z wieloma materiałami, ze strategiami rozwoju wielu uczelni w Polsce. Powstała również analiza SWOT. Na tej bazie zaproponowaliśmy cele ogólne, cele strategiczne. Są to trzy główne cele, które dotyczą społecznej odpowiedzialności, etosu i uczelni, doskonałości dydaktycznej i ekosystemu, wspierającego ekosystemu. Myślę, że te obszary, rozwinięcie informacji zawartych w tych obszarach dają dosyć dobry ogląd na to, jak powinno w następnych latach wyglądać, w którą stronę powinien podążać rozwój szkolnictwa wyższego, żebyśmy nadążali za zmianami tymi, które się dzieją w tej chwili w kraju i w Europie. Także mam nadzieję, że te konsultacje, które dzisiaj się rozpoczynają w Katowicach i będą trwały również w innych ośrodkach akademickich, przysłużą się do tego, żeby ten projekt strategii był jeszcze bardziej dopracowany, żebyśmy mogli, zależy nam na tym, żeby prowadzić dialog ze społeczeństwem, ze społecznością akademicką, bo tak naprawdę to strategia jest dla nas, nie my jesteśmy dla strategii, także na pewno współpraca, dialog ze społecznością akademicką, z otoczeniem społeczno-gospodarczym przyczyni się do tego, żebyśmy tę strategię mogli jeszcze bardziej dopracować i rozwinąć.
2: Dzień dobry Państwu. Zacznę od podziękowania na ręce Pani Minister, że Uniwersytet Śląski i całe środowisko akademickie Województwa Śląskiego zostało wybrane jako miejsce i przestrzeń pierwszych konsultacji wspomnianego projektu. Widzimy w tym uznanie dla tego, co wydarzyło się w ostatnich latach na akademickim Śląsku. Uniwersytet Śląski wraz z innymi uczelniami publicznymi Katowic był gospodarzem tytułu Europejskiego Miasta Nauki w 2024 roku i przy tej okazji poświęciliśmy bardzo dużo uwagi obszarowi, który będzie dzisiaj dyskutowany, myślę, szczególnie mocno, czyli otoczeniu społeczno-gospodarczemu uczelni i w jaki sposób przemyśleć na nowo tę rolę, wykorzystać ją bardziej intensywnie, aby zwłaszcza w takim regionie jak Śląski Zagłębie, uczelnie wyższe stały się silnikiem rozwojowym, zwłaszcza w okresie transformacji. Zatem dziękujemy i bardzo doceniamy ten wybór. Drugi punkt, na który chciałem zwrócić uwagę, to to, że środowisko akademickie Polski bardzo potrzebowało takiego dokumentu. Zwłaszcza, myślę, że mogę powiedzieć to w imieniu społeczności uczelni publicznych. Jesteśmy uczelniami państwowymi, jesteśmy uczelniami publicznymi. Powinniśmy, chcemy być jako uczelnie instrumentem rozwoju państwa polskiego, jednym z najważniejszych. Aby to się mogło dziać, nasza codzienna działalność naukowa i dydaktyczna powinna być powiązana z celami strategicznymi państwa.

0: Opracowując strategie indywidualne, a każda uczelnia taką mieć powinna i ma, one powinny być powiązane i spójne ze strategiami rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce. I oto po raz pierwszy rysuje się szansa na stworzenie dokumentu ramowego, w którym my będziemy mogli lokować cele indywidualne. To nie znaczy, że wszystkie uczelnie mają się ujednolicić i przystosować do strategii centralnej, ale lepiej możemy rozumieć swoją rolę, lepiej wykorzystać środki, które płyną do nas z budżetu państwa, aby przynieść pożytek uczelniom. I trzecia uwaga, ten dokument jest potrzebny przede wszystkim, żeby zdiagnozować miejsce, w którym jesteśmy, najważniejsze bolączki i kryzysy, ale też zmienić perspektywę postrzegania przyszłości polskich uczelni. W skrócie mógłbym powiedzieć tak, większość z nas, rektorów, w ostatnich latach przede wszystkim zajmowała się zarządzaniem kryzysowym, czyli jak w sytuacji niedostatecznego finansowania polskiej nauki, szkolnictwa wyższego w obliczu zagrożeń zewnętrznych, prowadzić uczelnie fortunnie z pożytkiem dla studentów, a jednocześnie próbując konkurować z nauką europejską i światową. Jeśli strategia ma odnieść sukces, a przecież nie tworzy się jej z innego powodu, to miejsce zarządzania kryzysowego powinno zastąpić zarządzanie rozwojem uczelni. Strategia powinna nam dostarczyć instrumentów rozwoju polskich uczelni i takie nadzieje ja wiążę z tym dokumentem.
1: Panie minister, proszę powiedzieć, jakie dynamiczne zmiany następują w szkolnictwie wyższym i stąd potrzebny ten projekt strategii?
2: Szkolnictwo wyższe to jest taki obszar, który cały czas się zmienia, bo tu trudno mówić nagle o jakimś strasznie dynamicznych zmianach. Szkolnictwo wyższe i duża autonomia uczelni powoduje, że te zmiany są ciągłe i dostosowane do tego, co dzieje się na lokalnym rynku. Bo tak jak tutaj u Państwa na Śląsku macie duże możliwości związane z reorganizacją całej przestrzeni Górnego Śląska, ze zmianami przemysłowymi, ale są obszary, gdzie większy nacisk będzie położony na przykład na zmiany związane ze zdrową żywnością czy z rolnictwem. Wobec tego te zmiany, które w szkolnictwie wyższym zachodzą, są zmianami, które odzwierciedlają

One na przykład na zmiany związane ze zdrową żywnością czy z rolnictwem. Wobec tego te zmiany, które w szkolnictwie wyższym zachodzą, są zmianami, które od

0: żadna ambitna strategia się nie powiedzie. Jeśli przeciętne wynagrodzenie adiunkta przekracza ledwo 5000 zł brutto, jeśli pensja profesora uczelni od 2018 roku mniej więcej 1/3 spadła w powiązaniu ze średnią krajową, to jest argument decydujący. Najbardziej ambitna strategia musi mieć fundament w postaci solidnego finansowania, przyciągającego do nauki i kształcenia wyższego. Wątek, który pan poruszył, jest szalenie ważny. Ja się bardzo cieszę, że Ministerstwo Cyfryzacji podjęło decyzję korygującą pierwotną listę ośrodków wiodących w zakresie badań i pracy nad rozwojem sztucznej inteligencji, dlatego że system czy ekosystem gospodarczy Śląska jest pod tym względem niezwykle sprzyjający. Jesteśmy w dalszym ciągu najbardziej uprzemysłowionym regionem w Polsce. Poza tym badania nad sztuczną inteligencją, choćby prowadzone nie tylko w Uniwersytecie Śląskim, ale na Politechnice Śląskiej, lokują się bardzo wysoko, nie tylko w rankingach polskich, ale także światowych. Więc my jesteśmy do tego dobrze przygotowani. Projekt hubu gamingowego na Kiszowcu, który jest już w stanie zaawansowania, także dodatkowo pokazuje, że to środowisko już istnieje do tego typu badań. Więc tak, bardzo chciałbym, żeby Śląsk stał się mekką badań nad przemysłami związanymi ze sztuczną inteligencją. No oczywiście, że tak. Widać wyraźnie, że kosmos to dzisiaj nie są wyłącznie loty, ale coraz bardziej myślimy o pożytkach płynących z badań kosmicznych dla życia tu na Ziemi, czy przemysłu rolniczego, czy oczywiście tego, co wszystkich nas dzisiaj elektryzuje, wsparcia przemysłu obronnego. Więc tak, trzeba w tym być. Każde badania zaawansowane dzisiaj w jakimś sensie dotyczą kosmosu. Astrofizycy zajmują się tym przecież od dawna, a teraz dostali dodatkowe wsparcie w postaci nowych gałęzi tego obszaru i tego przemysłu.
1: Na burzliwe dyskusje to nawet liczymy, nie tylko się spodziewamy, bo po to robimy, żeby społeczność akademicka i nie tylko mogła wyrazić swoją opinię, ale też i tak jak wspomniałam tutaj na samym początku, wskazać, czego brakuje, bo każdy ma trochę inny punkt widzenia i być może o czymś żeśmy zapomnieli. Natomiast ile będą trwały konsultacje? Dzisiaj jesteśmy w Katowicach, jutro jesteśmy na SGH w Warszawie, w następny poniedziałek na Politechnice Poznańskiej, następny piątek na Politechnice Gdańskiej i to są te 4 uczelnie publiczne, które będą organizatorem konsultacji w grudniu. Natomiast po nowym roku z jedną uczelnią niepubliczną, Uniwersytet Civitas w Warszawie, jest jeszcze jedna konsultacja, taka typowo przeznaczona dla uczelni niepublicznych, które mierzą się trochę z innymi problemami, innymi zagadnieniami niż uczelnie publiczne. No, mamy nadzieję na zebranie wszystkich informacji, przeprowadzenie dyskusji. W pierwszym kwartale poukładanie tego feedbacku, który dostaliśmy na uczelni. No i myślę, że w pierwszym półroczu taki już nie projekt, ale strategia szkolnictwa wyższego będzie do zaprezentowania. Ja też chciałam na jedną rzecz zwrócić uwagę, że sama praca zespołu jest naprawdę taka niespotykana w zespołach, które współpracują z ministerstwem, ponieważ tak jak powiedziała pani profesor, w marcu zespół został powołany. Pod koniec września był już projekt strategii. Zespół pracował bardzo intensywnie, nawet w czasie wakacyjnym i naprawdę dołożył dużo starań, aby ten projekt strategii nie był przeciągany i odwlekany w czasie, tylko żeby powstał w miarę szybko, żebyśmy mogli go też i przedyskutować ze środowiskiem.
2: SK Śląsk.

0: Reklama.
1: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
1: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
2: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
1: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
2: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
1: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
3: I po reklamie.

z marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

te survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Reklama.
1: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
1: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
2: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
1: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
2: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
1: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
3: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Radio SK.

0: informacja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku. Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
3: Dobra.
2: A takie ciemne włosy to pani?
3: No, średnie.
2: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
3: No, macham.
2: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
4: No Self kręca. Radio Eska. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Hany i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na esk.pl. Autopro.